0: Niższe podatki dla części Polaków. Rząd przyjął projekt budżetu. Uwaga na oszustów, oferują rabaty na paliwo, by wyłudzić pieniądze. I kolejne potwierdzenie starego porzekadła, że sen to zdrowie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Rząd przyjął projekt budżetu, a w nim zmiany w podatkach. I tak pierwszy próg wzrośnie ze 120 do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też próg pośredni między 130 a 150 tysięcy z 24% stawką podatku. Dopiero od zarobków powyżej 150 tysięcy podatek wyniesie 32%. Dla niektórych to będzie zauważalna oszczędność, mówi ekonomista Marek Zuber.
2: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych. I to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedla obecną sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
0: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych. Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, żeby wyłudzić od nas pieniądze. Proponują rzekome rabaty na stacjach. Monitorujący tego typu przestępstwa Instytut NASK odebrał setki zgłoszeń. Jak mówi Karol Bojka z NASK-u, przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych.
3: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
0: NASK zaleca ostrożność i kontakt z instytutem, gdyby ktoś zauważył podobne przestępstwo. Są zarzuty dla ojca dziewczynki, która zginęła przygnieciona przez ogrodzenie. Do tragedii doszło w niedzielę w Lipnie w Kujawsko-Pomorskiem. Podczas rodzinnego spaceru ojciec wspiął się na ogrodzenie, żeby zerwać z drzewa owoce, a element płotu przewrócił się na pięciolatkę. Dziewczynka zmarła. Ojciec miał ponad 3 promile alkoholu we krwi. Mężczyźnie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. A to już inna sprawa spod Radomia. 34-latek odpowie za zniszczenie 10 kapliczek z wizerunkiem Matki Boskiej. Niektóre z nich były w rejestrze zabytków. Mężczyzna obrzucał je kurzymi jajami wypełnionymi atramentem. Za to, co zrobił, trafił do tymczasowego aresztu. Ma też przejść badania psychiatryczne. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szpital Kopernika w Łodzi szuka chętnych do sprawdzenia nowatorskiego leczenia raka płuc. Naukowcy chcą dowiedzieć się, jakie efekty przyniesie połączenie 3 metod leczenia, mówi dr Tomasz Kuncman.
4: W naszym badaniu chcemy sprawdzić, czy dołączenie nowoczesnej, precyzyjnej radioterapii może zwiększyć skuteczność leczenia.
0: Do badania w Szpitalu Kopernika w Łodzi zgłaszać mogą się pacjenci leczeni chemio- i immunoterapią z całego kraju. Dobry sen może wspierać nasze zdrowie. Naukowcy twierdzą, że osoby, które śpią dłużej w fazie REM i śnie głębokim, rzadziej zapadają na wiele poważnych chorób, w tym demencję, chorobę Parkinsona, cukrzycę typu drugiego i depresję. Najkorzystniejsze dla zdrowia okazało się spanie od 6 do 8 godzin na dobę. Z kolei sen krótszy niż 5 godzin wyraźnie zwiększa ryzyko problemów zdrowotnych.
1: A co w regionie?
5: Trwa wywóz toksycznych substancji z nielegalnego składowiska w Szołajdach. W pierwszym transporcie z terenu gminy Chodów wyjechało 18,5 tony niebezpiecznych materiałów, a przypomnijmy, że łącznie odkryto tam aż 200 metrów sześciennych substancji, wśród których znajdują się groźne związki rakotwórcze oraz porażające. Proceder wykryto w 2018 roku, gdy okazało się, że jeden z mieszkańców zakupuje chemikalia na prywatnej działce. Pomiary pokazują na szczęście, że skażenie nie przedostało się do powietrza ani wody. Całość niebezpiecznych odpadów miała zostać przetransportowana do zakładu utylizacji w Gdańsku i całkowicie usunięta do końca października. Koszt całej operacji wynosi ponad 1 700 000 zł. Gmina Chodów zapowiada, że wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie żądać zwrotu wydanych pieniędzy od właściciela działki. Sezon na zbieranie grzybów w pełni. Niedoświadczone osoby mogą albo łatwo zabłądzić w lesie, albo nazbierać się okazów, które kompletnie nie nadają się do spożycia. Można w takich sytuacjach posiłkować się nawigacją, a zawartość koszyka zanieść do klasyfikatora pracującego w każdym sanepidzie, ale można też wybrać się na grzyby większą grupą w gronie doświadczonych osób. Tak będzie już niebawem w gminie Grodziec. Koło gospodyń wiejskich w Królikowie IV K4 zaprasza wszystkich miłośników lasu, grzybów i wspólnego spędzania czasu na jesienne grzybobranie. Wędrówka po łonie natury zacznie się 3 października o godzinie 13. Zbiórka na Placu Sułeckim w Królikowie IV. Trzeba zabrać ze sobą koszyk i dobry humor. Wydarzenie zostanie dofinansowane w ramach programu Działaj Lokalnie. Powiatowy inspektor sanitarny w Koninie apeluje do mieszkańców o korzystanie z bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV. Program skierowany jest do dziewcząt i chłopców od 9 do 14 roku życia. Jego celem jest skuteczna ochrona dzieci przed zakażeniami oraz chorobami nowotworowymi w dorosłym życiu, w tym przed rakiem szyjki macicy. Darmowe preparaty są dostępne we wszystkich przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Sanepid kładzie nacisk na docieranie z rzetelną wiedzą bezpośrednio do rodziców i opiekunów prawnych, aby jak najwięcej młodych osób mogło skorzystać z profilaktyki. W ramach prowadzonych działań powstał specjalny spot edukacyjny. W nagraniu materiału promocyjnego wzięli udział eksperci oraz przedstawiciele władz regionalnych i oświatowych. Wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk, wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski, wielkopolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Paweł Gilewski oraz pediatra, doktor nauk medycznych Ilona Małecka. To nagranie można zobaczyć w internecie. Aż 95% obywateli Unii Europejskiej uważa rolnictwo za kluczowe dla przyszłości wspólnoty. Z najnowszego badania Eurobarometru wynika, że społeczeństwo wyraża niemal jednokrotne poparcie dla gospodarzy i wspólnej polityki rolnej. Zdaniem Wielkopolskiej Izby Rolniczej te wyniki pokazały silny wzrost świadomości w kwestii bezpieczeństwa żywnościowego. Ponad 90% ankietowanych akcentuje konieczność zapewnienia ciągłości dostaw produktów. Konsumenci zwracają szczególną uwagę na jakość i pochodzenie towarów, a większość wybiera wyroby z krótkich łańcuchów dostaw, tworzone z zachowaniem wymogów ochrony środowiska. I tu Wielkopolska Izba Rolnicza przypomina o kampanii, która od kilku lat trwa m.in. w powiecie konińskim. W gminach można zauważyć banery zachęcające do kupowania produktów żywnościowych od naszych lokalnych dostawców i producentów.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Przed nami kolejny słoneczny dzień. Rano na wschodzie i w górach mogą utrzymywać się mgły. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie do nawet 24 stopni na zachodzie Polski.

0: Głośno w regionie.
1: Szpital w Turku w tym roku ma 1 647 000 złotych straty. Dyrekcja ograniczyła tempo wzrostu kosztów i zobowiązań, ale bez wsparcia samorządu lub zmian systemowych zadłużenia nie da się całkowicie rozwiązać. Druga połowa roku ma być trudna. Wynagrodzenia to około 69% kosztów. Szpital ma wobec 17 pielęgniarek około 1 200 000 złotych zaległości rozłożonych na 24 raty. Kolejne 33 pielęgniarki zrezygnowały z roszczeń szacowanych na 690-700 000 złotych w zamian za zmianę zaszeregowania. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia rosną wolniej. W ostatnim okresie o około 1 277 000, podczas gdy wcześniej wzrosty wyniosły 5, 6, 10 i 14 milionów. Finansowanie na mieszkańca powiatu jest o około 30% niższe od średniej w Wielkopolsce. Powiat przekazał w pożyczkach 10 milionów, 6 poprzedniemu i 4 miliony obecnemu zarządowi. Nie rozwiązuje to jednak strukturalnego zadłużenia. Na chirurgii wyższe koszty mają zwiększać świadczenia i wpływy z NFZ-u. Jej ograniczenie przez 1,5 miesiąca oznaczało 1,5 miliona złotych mniejsze przychody. W tej chwili dobrze funkcjonuje ortopedia, przyjmująca także pacjentów spoza powiatu tureckiego. Te wszystkie działania prowadzą do wyhamowania wzrostu zadłużenia, ale na tę chwilę nie są w stanie całkowicie uzdrowić sytuacji. Zespół elektrowni Pątnów-Atomów-Konin zakończył drugi kwartał tego roku stratą netto na poziomie ponad 46 milionów złotych. Rok wcześniej strata wynosiła prawie 66 milionów. Jak wyjaśnia branżowy portal strefainwestorów.pl, w drugim kwartale przychody spółki sięgnęły przeszło 227 milionów złotych, podczas gdy w analogicznym okresie 2025 roku było to 335 milionów. Strata operacyjna grupy ZEPAK wyniosła 62 miliony wobec 46 strat rok wcześniej. Wyniki były również poniżej oczekiwań analityków. Zakładali oni przychody na poziomie od 223 do 264 milionów złotych, stratę operacyjną od 23 do 32 milionów oraz stratę netto od 16 do 38. W całym pierwszym półroczu tego roku spółka wypracowała 570 milionów przychodów. Strata operacyjna wyniosła prawie 68, a strata netto przypadająca jednostce dominującej sięgnęła prawie 54. Od początku roku 344 miliony złotych stanowiły przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji. Kolejne 70 milionów pochodziło ze sprzedaży energii z obrotu, a 69 z rynku mocy. Przypomnijmy, że spółka posiada i buduje duże farmy OZE. W Turku powstaje elektrownia gazowa, a w Koninie w najbliższych latach powstanie trzeci blok na biomasę.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie zachęca mieszkańców do zapoznania się z poradnikiem bezpieczeństwa przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wielu z nas po znalezieniu takiej papierowej ulotki w skrzynce odłożyło ją na półkę albo wyrzuciło do śmieci. Tymczasem poradnik zawiera praktyczne informacje dotyczące m.in. reagowania w sytuacjach kryzysowych, ewakuacji i sygnałów alarmowych, przerw w dostawie prądu i innych awarii, powodzi, pożarów i innych zagrożeń, cyberzagrożeń i dezinformacji, przygotowania rodzinnego planu awaryjnego oraz podstaw pierwszej pomocy. Warto zapoznać się z poradnikiem, zanim wystąpi sytuacja wymagająca szybkiego i właściwego działania. Oprócz tego w internecie można znaleźć nową instrukcję reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. Link do tego schematu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie przesłał niedawno użytkownikom aplikacji M-Mieszkaniec. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że w takich momentach nie powinniśmy korzystać z windy. Należy też unikać chowania się w pojazdach, w pomieszczeniach z balkonami, oknami czy piecami i butlami gazowymi. Najprostszym sposobem będzie ukrycie się we własnej piwnicy, ale by i tam było bezpiecznie, należy urządzić ją w taki sposób, by na naszą głowę nie spadły żadne niebezpieczne przedmioty czy szklane słoiki. Te i wiele innych zasad mają charakter prewencyjny. Nie będzie remontu drogi do Szczepidła. Niedawno radni gminy odrzucili zwiększenie środków na remont ulicy Leśnej w Krzymowie. Tym razem głosowanie dotyczyło zabezpieczenia pieniędzy na przebudowę drogi do Szczepidła. Gmina w ubiegłym roku złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a latem tego roku otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego umowę przyznającą 6 627 000 zł, czyli połowę kosztów inwestycji. W budżecie gminy Krzymów zabezpieczono wcześniej 3 290 000 wkładów własnego. Ostatecznie po przesunięciach między zadaniami tegoroczny budżet gwarantował 4 450 000 zł wkładu własnego, co wraz z dotacją dawało ponad 11 milionów. Brakujące 2 miliony 794 tysiące wpisano do wieloletniej prognozy finansowej na przyszły rok. Podczas nadzwyczajnej sesji mieszkańcy Szczepidła apelowali do radnych o przyjęcie uchwały, wskazując na fatalny stan drogi, brak bezpieczeństwa dla pieszych, zwłaszcza dzieci idących poboczami do i ze szkoły oraz wieloletni brak poważnych inwestycji w ich miejscowości, która ciągle się rozrasta. Przypomnieli, że podczas remontu ulicy Krzymowskiej w Brzeźnie objazd prowadził przez Szczepidło, co dodatkowo pogarszało stan nawierzchni przeznaczonej do remontu drogi. W głosowaniu nad projektem uchwały 6 radnych było przeciw, a 4 za. Uchwała została więc odrzucona, czytamy na stronach gminnego serwisu krzymów.pl. Szpital Kliniczny imienia Wiktora Degi w Poznaniu przebuduje oddział dzienny pobytu i wyposaży go w nowoczesny sprzęt do rehabilitacji. Inwestycja będzie kosztować 21 milionów 200 tysięcy złotych, z czego większość stanowi unijne dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Zakończenie pracy zaplanowano na pierwszą połowę 2028 roku. Projekt obejmuje modernizację budynku i infrastruktury technicznej oraz utworzenie nowych przestrzeni terapeutycznych. Powstanie m.in. strefa wejściowa z holem, recepcją, poczekalnią i szatniami, sala dydaktyczna oraz 4 gabinety lekarskie. Zaplanowano też pomieszczenia do hydroterapii, fizykoterapii, kinezyterapii, salę ćwiczeń grupowych oraz modernizację sali gimnastycznej. Wykonane zostaną nowe instalacje sanitarne, elektryczne, wentylacyjne, przeciwpożarowe i gazów medycznych. Oddział zyska około 723 metrów kwadratowych powierzchni. Kupiony zostanie sprzęt do elektroterapii, ultradźwięków, magnetoterapii, laseroterapii i krioterapii, a także stoły rehabilitacyjne, urządzenia do masażu, rowery treningowe i platformy wibracyjne. Szacuje się, że rocznie z usług placówki

0: skorzysta prawie 1000 osób więcej. Inwestycja będzie infrastrukturą podwójnego zastosowania. Obiekt posłuży pacjentom, ale w razie kryzysu, zdarzeń masowych, epidemii, zagrożeń klimatycznych czy konfliktu zbrojnego będzie mógł wspierać system ochrony zdrowia dla mieszkańców całego województwa wielkopolskiego. Urząd Marszałkowski przypomina, że w Koninie też czekają nas szpitalne inwestycje. Konińska placówka w starej części miasta również zostanie rozbudowana. Oprócz tego powstanie tam nowa stacja pogotowia ratunkowego. Wielkopolskie rolnictwo przeszło w ostatnich latach głęboką transformację, przekształcając tradycyjne gospodarstwa w nowoczesne i cyfrowe przedsiębiorstwa, zauważa branżowy portal Farmer.pl. W regionie nastąpił wyraźny spadek liczby gospodarstw przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni z około 9 hektarów w 2002 roku do ponad 15 obecnie. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej do województwa trafiło blisko 60 miliardów złotych ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co stanowi niemal 11% całej krajowej puli. Główną barierą rozwojową dla młodych gospodarzy w naszym województwie pozostaje tak zwany głód ziemi oraz wysokie ceny gruntów rynkowych, które wokół niektórych aglomeracji sięgają nawet 300 tysięcy złotych za hektar. Szansą na powiększenie gospodarstwa są dzierżawy państwowych terenów z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dodatkowo rolnicy muszą mierzyć się z rosnącymi cenami produkcji, powtarzającą się w Wielkopolsce suszą oraz koniecznością inwestowania w retencję wody.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Co w regionie?
1: Od jutra na prośbę mieszkańców miasta i gminy Rychwał PKS Konin wydłuży kursy, którymi młodzież dojeżdża do szkoły w Rzechlinie w gminie Stare Miasto. Zmianie ulegnie trasa przejazdu autobusów rozpoczynających kurs o godzinie 7.10 oraz 14.50. Zabiegali o to mieszkańcy Rozalina, Bronik oraz Franek. Rzecznik Praw Obywatelskich chce przeanalizowania zasad pierwszeństwa na przejazdach dla rowerów. Wystąpił w tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury. Problem dotyczy szczególnie miejsc, gdzie przejazd przecina drogę podporządkowaną. Do RPO trafiają zgłoszenia o kierowcach wjeżdżających przed rowerzystę, zmuszając go do nagłego hamowania. Problem z interpretacją obecnie obowiązujących przepisów ma na co dzień wielu kierowców samochodów oraz rowerzystów poruszających się także po Koninie. Komenda Główna Policji ocenia, że przepisy pozwalają ustalić pierwszeństwo. Kluczowe są jednak prawidłowe oznakowanie i organizacja ruchu. Policja nie planuje więc dodatkowych wytycznych. Tymczasem RPO zwraca uwagę, że ochrona rowerzysty wjeżdżającego na przejazd nie jest tak jednoznaczna jak ochrona pieszego na przejściu. Od czerwca 2021 roku kierowca zbliżający się do przejścia musi zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu na przejściu lub wchodzącemu na nie pieszy. Także musi zachować szczególną ostrożność. RPO nie proponuje jednak przeniesienia tych zasad na przejazdy rowerowe, ale zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich zmiany powinny określić obowiązki rowerzystów, w tym ostrożność i prędkość. Ponadto zarówno rowerzyści, jak i kierowcy samochodów powinni w bardziej intuicyjny sposób wiedzieć, kto i kiedy ma pierwszeństwo przejazdu. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmienia zasady przyznawania dopłat do nawozów oraz paliwa. W nowej wersji projektu wycofano kryterium decydujące o pierwszeństwie wypłat na podstawie kolejności zgłoszeń. Otrzymanie wsparcia nie będzie już zależało od pośpiechu ani sprawności systemów teleinformatycznych, co zapewni równy dostęp wszystkim uprawnionym gospodarzom. W sytuacji, gdy suma wnioskowanych kwot przewyższy zarezerwowany budżet, zastosowany zostanie specjalny współczynnik korygujący, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. Będzie on wyliczany jako stosunek dostępnych funduszy do całkowitego zapotrzebowania, a wynik ustalany z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W efekcie należne świadczenia zostaną proporcjonalnie pomniejszone, co zapobiegnie całkowitemu wykluczeniu części rolników. Modyfikacja przepisów to efekt postulatów zgłaszanych m.in. przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Samorząd rolniczy od początku krytykował uzależnienie pomocy od czasu wysłania dokumentów, krótkie terminy oraz limity na paliwo. Według reprezentantów branży wsparcie ma przede wszystkim rekompensować realne koszty i trafiać do gospodarzy na sprawiedliwych, jednakowych zasadach. Jednocześnie farmerzy z powiatu konińskiego wyliczają, że obecny poziom pomocy przy aktualnych cenach paliwa i tak nie gwarantuje rolnikom opłacalności ich niełatwej działalności.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Polska poderwała myśliwce, Rosja atakuje Ukrainę. Kolejny duży wyciek danych, tym razem to dane księgowe. Sąd zdecydował w sprawie przyszłości 13-latka, który planował atak w szkole.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Polskie myśliwce znów w akcji. Wszystko przez poranny rosyjski atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert dla kilkunastu powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim. Dostali je m.in. mieszkańcy Lublina, Zamościa, Chełma, powiatu puławskiego, a także Przemyśla, Rzeszowa i powiatu tarnobrzeskiego oraz jarosławskiego. Aby zapewnić polskiemu lotnictwu wojskowemu swobodę działania, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Kolejny bardzo poważny cyberatak w Polsce, tym razem na jedną z największych w kraju firm zajmujących się księgowością. Chodzi o fakturownię. Hakerzy wykradli dane użytkowników i ich kontrahentów, w tym rachunki bankowe i informacje o płatnościach. Cyberprzestępcom nie udało się jednak uzyskać dostępu do danych kart płatniczych i informacji przekazywanych do KSeF. Według fakturowni wyciekły dane z faktur wystawionych przed 2023 rokiem. Firma zaleca użytkownikom zmianę haseł do konta i powiązanego z nim adresu e-mail. A sprawę cyberataku wyjaśniają już służby. Według portalu Zaufana Trzecia Strona przyznała się do niego ta sama grupa, która przypisuje sobie włamanie do systemu MyDoktor. 13-latek, który planował atak w swojej szkole, trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Tak zdecydował sąd w Wąbrzeźnie. Plany chłopaka w ostatniej chwili udaremnili policjanci, którzy w poniedziałek rano weszli do jego domu. W spakowanym do szkoły plecaku znaleźli bagnet, a w domu tasak. 13-latek chciał wejść do szkoły z nożem i skrzywdzić przypadkowo napotkane osoby. Wcześniej zabijanie trenował na kotach. Sprawę zaczęło badać już także Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty. W ciągu tygodnia będzie wiadomo, czy nożownik z Jarosławia zostanie przesłuchany. Prokuratura ponownie powołała w tej sprawie biegłych psychiatrów. Ihor M. w klasztorze benedyktynek zabił księdza i ranił 4 osoby. 31-letni Ukrainiec cały czas przebywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.
2: Jego stan zdrowia być może będzie ulegał zmianie, choćby z uwagi na wdrożone leczenie.
0: I dlatego jest szansa na przesłuchanie, podkreśla Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Przemyskiej Prokuratury, która przejęła śledztwo. Dwie z rannych osób wyszły już ze szpitala, dwie kolejne są na oddziale intensywnej terapii. To osoba duchowna i osoba świecka. Już dziś ekranizacja Lalki Bolesława Prusa wchodzi do kin w całej Polsce. To opowieść poruszająca i ponadczasowa o najważniejszych wartościach w życiu człowieka, mówi grający Stanisława Wokulskiego Marcin Dorociński.
3: To jest o poszanowaniu pracy, o tym, jak ciężko jest zarobić pieniądze, jak trzeba mieć odwagę, żeby zarobić pieniądze, o pomaganiu innym i robieniu tego nie w sposób popisowy, tylko po prostu z potrzeby serca i o wielkiej miłości, która bywa niestety ślepa i nieszczęśliwa. Natomiast lepiej przeżyć nieszczęśliwą miłość niż nic nie przeżyć.
0: Izabela Łęcką zagrała Kamila Urzędowska. Na ekranie zobaczycie też plejadę gwiazd polskiego kina, w tym wracającego z aktorskiej emerytury Marka Kontrata w roli Ignacego Rzeckiego.
1: Konin FM. Pogoda.
4: No, jutro jest możliwe takie minimalne ochłodzenie, czyli do 19 stopni może zjechać temperatura, chociaż raczej będzie koło 20. Dzisiaj spodziewajmy się 21 kresek na termometrach w Koninie. A teraz mamy w Wielkopolsce około 9 stopni, wiatr od 9 do 16 km na godzinę i wysokie ciśnienie cały czas, 1030 hektopaskali.
5: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
6: Dzień dobry, w środę, za chwilę Stare Miasto. Trwa remont ulicy Jarzębinowej i kierowcy muszą liczyć się tam z utrudnieniami. Później Konińska Starówka i miejsce, w którym osoby po poważnych wypadkach uczą się na nowo codziennej samodzielności.

0: Konin FM.
1: Konin FM.
2: Budzimy. Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
3: W Starym Mieście trwa przebudowa ulicy Jarzębinowej. Kierowcy muszą liczyć się tam z utrudnieniami, bo zakres prac jest dosyć szeroki. Powstaje kolektor deszczowy, a później wykonana zostanie nowa brukowana jezdnia, chodniki i zjazdy do posesji. Cała inwestycja kosztuje ponad 800 tysięcy złotych. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Do tego czasu w rejonie Jarzębinowej warto zwolnić, uważać na oznakowanie i jeśli jest taka możliwość, to wybrać inną trasę.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Muzyka i głos AI.

0: Oleofarm.
1: Wózek widłowy, HDS, podesty, suwnice i inne?
2: Zrób kurs w Szkole Jazdy Turbo Rutecka. Zajęcia i egzaminy państwowe UDT odbywają się w siedzibie Szkoły Turbo. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka skuteczność szkolenia i własne zaplecze z dwoma profesjonalnymi placami szkoleniowymi.
1: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Kartka z kalendarza.
1: Imieniny obchodzą Zofia, Franciszek i Grzegorz. Wszystkiego dobrego dla solenizantek i solenizantów. W kalendarzu dzisiaj Dzień Chłopaka, Międzynarodowy Dzień Tłumacza, a także Dzień Archiwisty. Czyli panowie mają swoje święto, tłumacze pilnują, żebyśmy się na świecie jakoś ze sobą w miarę dogadywali, a archiwiści, żeby za kilkadziesiąt lat było jeszcze wiadomo, o czym właściwie rozmawialiśmy.
0: Kartka z kalendarza.
1: A w 1773 roku obradujący w Warszawie Sejm ratyfikował traktaty pierwszego rozbioru Polski. W 1791 roku w Wiedniu odbyła się prapremiera czarodziejskiego fletu Wolfganga Amadeusza Mozarta. Była to ostatnia opera wystawiona za życia kompozytora. W 1938 roku podpisano Układ Monachijski. Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy zgodziły się na oddanie III Rzeszy części Czechosłowacji, bez udziału samej Czechosłowacji w negocjacjach oczywiście. Układ miał uratować pokój w Europie, a jak wiemy, no nie pomogło. W 1939 roku prezydentem Polski na uchodźstwie został Władysław Fraczkiewicz, a premierem generał Władysław Sikorski. W 1944 roku skapitulowali powstańcy warszawscy walczący na Żoliborzu. Powstanie trwało jeszcze kilka dni, ale niemieckie wojska przejmowały już kolejne dzielnice Warszawy. W 1966 roku niepodległość od Wielkiej Brytanii uzyskała Botswana. Pierwszym prezydentem tego kraju został Sereste Khama.
2: Konin FM.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania pokonała w Sewilli Chorwację 4-1, Anglia w Pradze Czechów 2-0 w najciekawszych wtorkowych meczach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Mistrzowie świata dzięki temu zwycięstwu przedłużyli do 40 serię meczów bez porażki. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w Chengdu. A w tiebreaku drugiej partii nie wykorzystał czterech set boli, mówi Mirosław Żukowski z Rzeczpospolitej.
2: Ja nie miałem wielkich nadziei, bo przecież tego Dawidowicza Fokina oglądamy od lat i on jak gra dobrze, to jest bardzo trudne do skruszenia. To jest zawodnik solidny, to jest zawodnik bez żadnych technicznych dziur i z nim się gra łatwiej, kiedy on nie ma tej pewności siebie. Hubert zagrał dobrze, ale Hiszpan jeszcze lepiej.
1: Hubi po raz 13 wystąpił w finale imprezy rangi ATP poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. Ostatni 8 tytuł wywalczył 2,5 roku temu w portugalskim Estoril. Po tym turnieju będzie zajmować 39 miejsce w światowym rankingu tenisistów. To, co nie udało się Hubertowi Hurkaczowi w singlu, udało się Janowi Zielińskiemu w deblu. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson wywalczyli w Chengdu pierwszy wspólny tytuł w grze podwójnej. W finale pokonali Amerykanina Roberta Galloway'a i Szweda Andrego Ransona 7-6, 7-5. Polak świętował w sumie 6 triumf w karierze, a pierwszy od 2024 roku. I jeszcze Formuła 1. Fernando Alonso przedłużył umowę z teamem Aston Martin na kolejny sezon. Brytyjski zespół poinformował o tym tuż przed kolejnym wyścigiem Formuły 1, czyli Grand Prix Bahrajnu. To odbędzie się w niedzielę wyjątkowo nie na torze Sakhir w Bahrajnie, lecz na torze Sepang w Malezji. Ta zmiana jest związana z trwającym konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. 45-letni Hiszpan to dwukrotny mistrz świata Formuły 1.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie, że

0: Na Placu Wolności w Koninie zakończył się duży remont mieszkań treningowych Fundacji Podaj Dalej. To miejsce działa od 2014 roku i do tej pory skorzystało z niego niemal 400 osób z niepełnosprawnościami z całej Polski. Początkowo miały być wyremontowane tylko łazienki, ale dzięki dodatkowym pieniądzom udało się zrobić znacznie więcej. Wymieniono podłogi, odmalowano ściany, pojawiły się nowe meble i wyposażenie, odnawiono też klatkę schodową oraz windę. W 5 pokojach, 2 kuchniach i łazienkach podopieczni uczą się z pomocą specjalistów, m.in. gotowania, planowania budżetu i samodzielnego funkcjonowania. Dla wielu z nich to szczególnie ważne, bo po wypadkach z dnia na dzień musieli nauczyć się życia na wózku.
1: Tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Masz dość mycia okien? Niech zrobi to za Ciebie robot Shiny House. Inteligentne roboty Optima i Ultra czyszczą szyby, a Ty oszczędzasz czas i wysiłek. Zamów wygodnie na sprzątajęceroboty.pl albo umów odbiór osobisty w Golinie. Shiny House. Czyste okna. Bez wysiłku.
3: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
4: Reklama. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: naturalnie, że lokalnie.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Jeszcze przed godziną 8 czas przyjrzeć się wyłączeniom prądu. Od 8 do 14 bez energii Ogorzelczyn, Malenin, od 9 do 13, a od 10 do 14 wyłączenia zaplanowano w Będzichowie oraz w Chrustach. Co jeszcze? To już nie prądowo, ale przypominam, że w Koninie nadal trwa przerwa w dostawie wody do budynku przy Alejach 1 Maja 2. Rozpoczęła się wczoraj rano i według PEWiKu może potrwać dzisiaj do godziny 14. Kierowcy powinni także uważać w Dębówcu w gminie Wilczyn. Przy szkole podstawowej na drodze powiatowej trwa budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych. Ruch odbywa się wahadłowo i jest kierowany ręcznie. Utrudnienia mają potrwać do... właśnie do dzisiaj. Ale przy szkole zawsze trzeba, proszę Państwa, uważać.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Muzyka i głos AI.

0: Szykuje się wyjątkowa noc pełna magii. Już 21 listopada restauracja W Dobrą Stronę w Starym Mieście zaprasza na bal andrzejkowy. Czeka na Was wyśmienite menu, świetna zabawa z DJ-em i wyjątkowa atrakcja wieczoru. Fotobus. Bilety tylko 270 zł od osoby. Rezerwacje pod numerem 609-208-219. Zarezerwuj miejsce i baw się z nami.
1: Reklama.
2: Polskie myśliwce w powietrzu, trwa rosyjski atak na Ukrainę. Wrześniowa inflacja z czwórką z przodu, przewidują ekonomiści. Nowa ekranizacja lalki od dziś w kinach.
3: Wiadomości Konin FM.
2: Miriam Lipińska. Polska poderwała dziś rano prewencyjnie swoje myśliwce w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Mieszkańcy części województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alerty RCB, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Tymczasem Polska wciąż nie ma telefonicznej aplikacji ostrzegającej o możliwym ataku z powietrza. Komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek zapewnia jednak, że prace nad nią są już zaawansowane.
4: Będzie wibrować, będzie sygnał alarmowy, syreny, będzie włączona sygnalizacja latarką. No i myślę, że taka informacja każdego, kto będzie miał oczywiście tą aplikację zainstalowaną, obudzi i będzie ta osoba ewakuowała się w to miejsce bezpieczne.
2: Na razie niektórzy mieszkańcy Lubelszczyzny korzystają z nieoficjalnej aplikacji o nazwie Strażnik. Stworzył ją lublinianin Piotr Kukier, gdy po raz pierwszy nie usłyszał syreny alarmowej.
5: Nie chciałem kolejnego wieczora czy nocy po prostu zastanawiać się, czy będzie była syrena, czy ja ją usłyszę, czy nie. No i w związku z tym uważałem, że taka aplikacja byłaby mi potrzebna właśnie, żeby wiedzieć, że na pewno będę wiedział, jak będzie taki sygnał, a dwa, żeby mieć czas na odpowiednią reakcję.
2: A po poniedziałkowym alarmie o zagrożeniu z powietrza w Lublinie wielu mieszkańców tego miasta skarżyło się, że nie słyszało syren. Dziś poznamy najnowsze dane o inflacji w kończącym się wrześniu. Eksperci mówią zgodnie, przez drogie paliwa czeka nas duży inflacyjny skok.
6: Zakładamy, że zobaczymy tam czwórkę z przodu, 4,1 rok do roku dokładnie.
7: No niestety, we wrześniu to będziemy mieli do czynienia z kolejnym skokowym wzrostem inflacji w kierunku bardzo duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy czwórkę z przodu.
2: Mówili Krystian Jaworski, ekonomista Crédit Agricole, i Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska. A szybko rosnąca inflacja może oznaczać podwyżkę stóp procentowych i to jeszcze w tym roku. Plaże w Ustce i sąsiednich miejscowościach nadal zamknięte po znalezieniu na brzegu czarnej oleistej substancji. To prawdopodobnie mazut, który został zrzucony z któregoś ze statków podczas czyszczenia baków. Trwa ustalanie jednostki, która to zrobiła. Zostały pobrane próbki, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
8: Zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusza, że jest ubrudzone obuwie. Są też osoby ze zwierzętami.
9: Zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił.
2: Dodają rozczarowani turyści, bo pogoda nad morzem piękna, a na plaży wstęp wzbroniony. Sprzątanie ma potrwać co najmniej kilka dni. Od dziś można wybrać się do kina na najnowszą ekranizację lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kowalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Przedwczoraj pierwsi widzowie oklaskiwali film na premierze w Teatrze Wielkim w Warszawie.
10: Przepiękne kostiumy, przepiękna muzyka, film przecudowny.
11: Tym filmem Marcin Dorociński zapewnił sobie nieśmiertelność. Wokulski jest znakomity. No ja jestem pod gigantycznym wrażeniem.
12: Porównałbym ten film do Ziemi Obiecanej. Niezwykłym rozmachem. Poleciłbym każdemu.
2: W filmie pojawiają się gwiazdy polskiego kina. Między innymi Marek Kondrat, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Andrzej Seweryn, Agata Kulesza, Maria Dębska i Borys Szyc.
3: Konin FM. Pogoda.
13: Dzisiaj 21 stopni w Koninie. Jutro 20, może zjedzie temperatura do 19, ale to nie oznacza, że będzie źle, bo w kolejnych dniach znów powyżej 20 wróci, przynajmniej do soboty może być pięknie. Co w niedzielę, jeszcze nie wiem. Nie chcę na razie wróżyć aż tak daleko, ale dziś będzie na pewno całkiem sympatycznie. I teraz już jest całkiem ładnie. 10 stopni na termometrach w Wielkopolsce, wiatr od 10 do 18 km na godzinę i od rana wysokie ciśnienie, tak jak wczoraj, nawet wyższe, bo teraz ma 1030 hektopaskali.
14: Budzimy
15: wschodnią Wielkopolskę.
1: Dzień dobry, po ósmej w jesienną środę. Za chwilę gmina Grodziec i wspólne grzybobranie. Dobra opcja szczególnie dla tych, którzy sami w lesie nie czują się jeszcze zbyt pewnie. Później o dużym projekcie społecznym, który obejmie 9 samorządów z powiatów słupeckiego i gnieźnieńskiego. W tej godzinie także o badaniu Eurobarometru i o tym, dlaczego Wielkopolska Izba Rolnicza znów zachęca do kupowania żywności od lokalnych producentów, a przed dziewiątą temat, który wraca razem z sezonem grzewczym. Co zrobić, kiedy sąsiad praktycznie nie ogrzewa mieszkania, a za jego oszczędzanie płacą inni.

0: Sezon grzybowy trwa, ale nie każdy czuje się w lesie jak u siebie. Można zabłądzić, można też wrócić z koszykiem pełnym grzybów, których lepiej nie wrzucać później na patelnię. Dlatego koło gospodyń wiejskich K4 w Królikowie IV organizuje wspólne grzybobranie. Wyprawa ruszy 3 października o 13:00, a zbiórka na Placu Sołeckim w Królikowie IV. Organizatorzy zapraszają zarówno bardziej doświadczonych grzybiarzy, jak i tych, którzy po prostu chcą wybrać się do lasu większą grupą. Trzeba zabrać koszyk. Dobry humor według organizatorów też się przyda.
1: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

Ponad 4 400 000 zł wart jest nowy projekt społeczny Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska. Nazywa się Przestrzeń dla Wszystkich i ma poprawić współpracę między mieszkańcami, lokalnymi liderami, wolontariuszami i organizacjami społecznymi. Projekt potrwa do końca przyszłego roku i obejmie 9 samorządów. To miasto i gmina Słupca, a także Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Zagórów, Strzałkowo i Witkowo. W programie będą warsztaty, wyjazdy edukacyjne, zajęcia sportowe i spotkania integracyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów. Zaplanowano też szkolenia dla lokalnych liderów oraz wsparcie dla organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich.

0: Sponsorzy lokalnie. Reklama.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
6: Muzyka i głos AI.

0: Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania i Anglia wygrały swoje mecze drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Mistrzowie świata pokonali w Sewilli Chorwację 4-1, a Anglia w Pradze Czechy 2-0. Hiszpania, dla której dwie bramki strzelił Lamine Yamal, rozegrała pierwszy mecz u siebie od zdobycia w lipcu tytułu na boiskach USA, Kanady i Meksyku. W innych meczach Ligi Narodów Szwajcaria pokonała w Glasgow Szkocję 3-0, a Słowenia Macedonię Północną 2-0. Te dwa mecze zostały rozegrane w ramach dywizji B, w której występuje po spadku z elity również Polska. Biało-czerwoni w piątek zagrają z Rumunią na Stadionie Narodowym. Katarzyna Niewiadomo-Fini podpisała 2-letni kontrakt z ekipą Lidl Trek. Obchodząca we wtorek 32 urodziny srebrna medalistka niedawnych kolarskich mistrzostw świata ostatnie 9 sezonów spędziła w drużynie Canyon SRAM. Do największych sukcesów zawodniczki z Limanowej należy też wygrana w Tour de France 2 lata temu. Polscy uczestnicy rajdu Maroka nie zaliczą do udanych pierwszego etapu z Agadiru do Zagory. Startujący w kategorii samochodów Eryk Goczał i Szymon Gospodarczyk zajęli 14 miejsce, a motocyklista Konrad Dąbrowski był 21. Dziś drugi etap o długości 423 km, z czego 300 to odcinek specjalny. Zakończenie rajdu w sobotę. Rozpoczynający się jutro rajd Sardynii zakończy z kolei tegoroczną rywalizację w Mistrzostwach Świata w WRC. Wśród załóg, które wystartują na szutrowych drogach śródziemnomorskiej wyspy, są również Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak, mówi pierwszy z nich.
2: Sardynia jest zawsze piękna, nawet wczesną jesienią. Zazwyczaj bywaliśmy to innej porze roku, ale odcinki są cały czas przepiękne, bardzo trudne, wymagające. Jeden z najtrudniejszych rajdów szutrowych na świecie po 11-miesięcznej przerwie.
1: Finał sezonu, podobnie jak przed rokiem, miał się odbyć przy okazji rajdu Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie jednak z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie będzie miał miejsce we Włoszech.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: Europejczycy bardzo wysoko oceniają znaczenie rolnictwa. Z najnowszego badania Eurobarometru wynika, że aż 90% mieszkańców Unii uważa je za ważne dla przyszłości wspólnoty. Ponad 90% ankietowanych podkreśla też znaczenie bezpieczeństwa żywnościowego i ciągłości dostaw. Dla konsumentów liczy się również pochodzenie produktów i ich jakość. I właśnie do tych wyników odnosi się Wielkopolska Izba Rolnicza. Przypomina przy okazji o prowadzonej od kilku lat kampanii zachęcającej do kupowania żywności od lokalnych producentów. Takie banery można zobaczyć m.in. w gminach powiatu konińskiego. Przekaz jest prosty. Jeśli mamy wybór, to warto sprawdzić, czy podobnego produktu nie oferuje ktoś z naszej okolicy.
1: Konin FM. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Szykuje się wyjątkowa noc pełna magii. Już 21 listopada restauracja W Dobrą Stronę w Starym Mieście zaprasza na bal andrzejkowy. Czeka na Was wyśmienite menu, świetna zabawa z DJ-em i wyjątkowa atrakcja wieczoru. Fotobus. Bilety tylko 270 zł od osoby. Rezerwacje pod numerem 609 208 219. Zarezerwuj miejsce i

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Budzimy
2: wschodnią Wielkopolskę.
3: Sezon grzewczy wraca, a razem z nim problem tak zwanego pasożytnictwa cieplnego. A chodzi o sytuację, kiedy ktoś praktycznie nie ogrzewa swojego mieszkania, licząc na ciepło przenikające od sąsiadów. Dla pozostałych lokatorów oznacza to większe straty ciepła i wyższe koszty. W wychłodzonym mieszkaniu łatwiej też o wilgoć i grzyb. Jeśli taki problem pojawia się w bloku, najpierw warto porozmawiać z sąsiadem albo właścicielem lokalu. Jeśli to nie pomaga, to sprawę można zgłosić do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. W Koninie temat dotyczy m.in. pustych mieszkań kupowanych inwestycyjnie, w których ogrzewanie bywa całkowicie wyłączone. Spółdzielnie przypominają też jeszcze o jednej rzeczy. Nie zostawiajmy zimą otwartych okien na klatkach schodowych i w piwnicach. Za uciekające stamtąd ciepło ostatecznie płacą wszyscy mieszkańcy budynku.
0: Konin FM. Konin FM.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Maszyny budowlane? W Szkole Jazdy Turbo Rutecka szkolimy operatorów m.in. koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, walca drogowego, rusztowań, kafara i innych.
6: Egzamin odbywa się u nas, w firmie Turbo, bez jeżdżenia po Polsce. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka zdawalność i 2 profesjonalne place szkoleniowe.
5: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
7: Muzyka i głos AI.
8: To

0: koniec operacji myśliwców i odwołane alerty w dwóch województwach. W Lublinie ruszają miejskie szkolenia na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza, a potem słowacki program CPN z tańszymi biletami na podróże koleją.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Poderwane przez Polskę dziś rano w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę myśliwce wróciły już do baz. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało już alerty dla województw lubelskiego i podkarpackiego. W Lublinie, gdzie alerty i alarmy są już niemal codziennością, rozpoczynają się miejskie szkolenia m.in. dla właścicieli dużych sklepów, w tym galerii handlowych, na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Chodzi o to, by klienci byli na bieżąco informowani, co mają robić, gdy na zewnątrz wyją syreny i jest potencjalne ryzyko ataku. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Miasto zdecydowało, że trzeba podjąć działania, by mieszkańcy wiedzieli, co się dzieje, na przykład w galerii handlowej. Stąd rozmowy między innymi z właścicielami sklepów, mówi wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Dariusz Krzysztofik.
3: Tam w większości wypadków jest nagłośnienie, to ten speaker powinien powiedzieć: proszę Państwa, zagrożenie z powietrza, prosimy udać się do garażu podziemnego według wskazówek naszego personelu.
2: Także wojewoda lubelski i jego służby zapowiadają intensyfikację działań po ostatnich alarmach, mówi rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
4: Takie procedury są opracowywane zarówno przez prywatnych przedsiębiorców, jak i jednostki publiczne, które dotychczas takich procedur nie stosowały. Jak reagować w różnych godzinach, w których może się zdarzyć, że taką syrenę alarmową usłyszymy.
2: A usłyszymy ją na przykład w sklepie, w aptece, na parkingu czy w sądzie.
0: Trwają też wspólne polsko-litewskie ćwiczenia ewakuacji przez Przesmyk Suwalski na wypadek rosyjskiej agresji na Litwę. Sprawdzany jest system ostrzegania mieszkańców, przemieszczanie przez kolejne regiony, transport, punkty zbiórki i rejestracji. Polska w sytuacji zagrożenia może stać się hubem ewakuacyjnym dla wszystkich państw bałtyckich, mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski.
5: Wiadomo, że Polska jest głównym zapleczem dla państw bałtyckich. Wsparcie z Polski jest głównym wsparciem, które państwa bałtyckie mogą otrzymać.
0: Pomoc Polski i ewakuacja transgraniczna wynika z planów operacyjnych przygotowanych przez NATO. Utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka. Po wczorajszym uszkodzeniu kabla urządzeń sterowania ruchem kolejowym odwołano w sumie 38 pociągów, a 55 było opóźnionych łącznie o ponad 760 minut. Jak podaje PKP PLK, na razie nie wiadomo, kiedy usuwanie problemu się zakończy. Program CPN po słowacku. Od jutra nasz południowy sąsiad nie tylko ograniczy marżę na benzynę i olej napędowy, chce też, żeby kierowcy przesiedli się do pociągów, oferując o połowę tańsze bilety na przejazd koleją. Do kin wchodzi dziś ekranizacja Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kowalskiego. Na ekranie zobaczymy plejadę aktorskich znakomitości, nawet w rolach drugo- i trzecioplanowych, w tym Marka Kondrata, który specjalnie dla roli Ignacego Rzeckiego po 16 latach przerwy wrócił z aktorskiej emerytury. Bardzo mnie to ucieszyło, mówi Marcin Dorociński, który w filmie wciela się w Wokulskiego.
6: Jak Radek go przywiózł na przymiarkę kostiumów i to była niespodzianka, ja nie wiedziałem. Jak zobaczyłem Marka, to klęknąłem po prostu i otworzyłem mu drzwi i mówię: Boże, teraz to ja się już nie boję, jak mam takiego Rzeckiego.
0: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Spodziewajmy się 21 stopni dzisiaj w Koninie. Jutro też będzie dobrze, będzie 20, może 19, ale raczej koło 20 ta temperatura podskoczy. W kolejnych dniach też będzie ciepło, do soboty przynajmniej. Codziennie będzie 20, 21, takie temperatury będą, nawet 22 się tam zdarzy. No, zobaczymy co w niedzielę. Może będzie też ciepło, a może jakaś zmiana? Jeszcze nie chcę na razie wróżyć. Teraz mamy około 11 stopni w Wielkopolsce, wiatr od 10 do 21 km na godzinę i od rana cały czas wysokie ciśnienie, wyższe niż wczoraj, 1030 hektopaskali mamy.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Dzień dobry, po dziewiątej. Za chwilę gmina Żgów. Powstanie tam nowa droga dla rowerów, która ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo dzieci jadących do szkoły. Później o kuchennych okapach w blokach. Jeśli wyciąg jest źle podłączony do wentylacji, to podczas kontroli kominiarz może nakazać jego odłączenie. W tej godzinie także wieczór choreografów w Koninie. W tym roku przyjadą do nas artyści aż z Meksyku. A przed dziewiątą przypomnę, co przygotowały konińskie instytucje na rozpoczynający się weekend seniora z kulturą.

0: gminie Żgów projektowana jest nowa droga pieszo-rowerowa. Powiat koniński zdobył dofinansowanie na budowę trasy między Żgowem a Dąbrowicą. Cała inwestycja ma kosztować ponad 3 100 000 zł. Powstanie około 1,5 km nowej drogi, który oddziela pieszych i rowerzystów od samochodów. Ma to poprawić bezpieczeństwo, szczególnie dzieci i młodzieży dojeżdżających do szkoły w Żgowie. Nowy odcinek połączy się też z instalacją i planowaną siecią rowerową aglomeracji konińskiej. Przy trasie powstanie miejsce Bike and Ride, samoobsługowa stacja naprawy rowerów, miejsce odpoczynku oraz nowe oświetlenie LED.
1: Konin FM.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
4: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.

0: Jeżeli mieszkacie w bloku i macie kuchenne okap podłączone rurą bezpośrednio do kratki wentylacyjnej, to warto sprawdzić, czy instalacja jest wykonana prawidłowo. Kominiarze przypominają, że przy wentylacji grawitacyjnej mechaniczny wyciąg może zakłócać przepływ powietrza w całym pionie. Efekt? Wilgoć, gorsza wentylacja, a czasem również zapachy i opary trafiające do mieszkań sąsiadów. W takich budynkach bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zwykle okap pracujący jako pochłaniacz z filtrem węglowym bez wtłaczania powietrza do wspólnego kanału. Podobny problem może dotyczyć elektrycznych wentylatorów w łazienkach przy wspólnych pionach wentylacyjnych. Podczas okresowego przeglądu nieprawidłowe podłączenie może zostać zakwestionowane i wtedy trzeba będzie je usunąć.
1: Konin FM.

0: świeżo lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania nie przegrała 40. kolejnego meczu. Piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego pokonali w Sewilli Chorwację 4-1 i po dwóch kolejkach prowadzą w swojej grupie Ligi Narodów. Za ich plecami jest Anglia, która wieczorem pokonała w Pradze Czechów 2-0. Nasi południowi sąsiedzi przez większość meczu grali jednak w dziesiątkę, podobnie jak Szkoci, którzy przegrali przed własną publicznością ze Szwajcarią aż 0-3. Kłopoty ma reprezentacja Portugalii, bo obrażony na cały świat jest Cristiano Ronaldo. 41-letni kapitan jest niezadowolony z roli rezerwowego i nie wziął udziału w treningu przed jutrzejszym meczem z Danią. Lokalne media informują, że do Kopenhagi udała się w związku z tym delegacja działaczy portugalskiej federacji z jej prezesem na czele. Ronaldo w ubiegłym tygodniu nie dokończył wygranego 1-0 meczu z Walią, a w niedzielę w spotkaniu z Norwegią, wygranym przez Portugalię 2-1, w ogóle nie pojawił się na boisku. CR7 w 234 meczach reprezentacji strzelił 146 goli. Dziś w Lidze Narodów dzień przerwy, ale gra za to nasza piłkarska kadra do lat 21. Zespół prowadzony przez Jerzego Brzęczka podejmie w Katowicach Szwecję. To przedostatni grupowy mecz w ramach kwalifikacji do młodzieżowych mistrzostw Europy, mówi nasz trener.
3: Każda z reprezentacji chce wygrywać. Sport na tym polega, że to jest rywalizacja. Nigdy nie można niczego przewidzieć. Przede wszystkim koncentrujemy się na sobie, na naszej grze, na tym, żeby zrealizować nasze zadania, pokazać nasz potencjał, nasze umiejętności i oczywiście, jeżeli to wykonamy, myślę, że będziemy w stanie wtedy sodzić z boiska jako zwycięzcy.
2: Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00. Koszykarze FC Barcelony przegrali z BC Dubaj 87-94 w drugiej kolejce Euroligi. Mimo porażki kolejny udany występ zanotował w barwach katalońskiego klubu Aleksander Balcerowski. Polak był trzecim strzelcem swojej ekipy, zdobył 10 punktów, miał 3 zbiórki i 2 asysty.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: A 10 października w Konińskim Oskardzie odbędzie się kolejny wieczór choreografów. I w tym roku wydarzenie będzie miało bardzo daleki międzynarodowy akcent. Do Konina przyjadą artyści z Meksyku. Ich prezentacje będą jednym z najważniejszych punktów Festiwalu Sztuki Tańca. Na scenie zobaczymy również nowy spektakl grupy projektowej Konińskiego Teatru Tańca KTT Uwertura. Początek 10 października o godzinie 18 w Domu Kultury Oskard, a szczegóły programu są dostępne na stronie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
1: Konin FM. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Firma Fugo. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
5: Reklama.
6: Konin FM.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Cztery konińskie instytucje włączają się w tegoroczny weekend seniora z kulturą. Pierwsze wydarzenia ruszają już w czwartek w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Od wernisażu wystawy archiwalnych fotografii regionu. Najwięcej będzie działo się jednak 3 i 4 października. Muzeum Okręgowe zaprasza m.in. na spacer po Gosławicach, koncert organowy i niedzielne zwiedzanie z audioprzewodnikiem. W Konińskim Centrum Kultury odbędzie się koncert Skaldowie na jazzowo. Obowiązują bezpłatne wejściówki. Centrum Kultury i Sztuki przygotowało z kolei zniżki na kino i spektakl w Oskardzie, bezpłatny pilates oraz oprowadzanie po wystawie w Wieży Ciśnień. To oczywiście tylko skrót programu. Szczegóły znajdziecie na stronach KCK, Biblioteki Cekisu i Muzeum Okręgowego w Koninie. Ostatni dzień września, tak, się kończy, znaczy zaczyna się dopiero, ale kończyć się będzie dzisiaj wrzesień i jutro rozpoczyna się październik, pierwszy dzień października. A co to oznacza? Oznacza to, że Radio Konin FM będzie obchodziło 6. urodziny. Konin.

0: Myśliwcy znów w akcji, dziś już po raz drugi. NAS krzykuje pomoc dla firm zaatakowanych przez hakerów. A na koniec nie lada gratka dla obserwatorów nocnego nieba.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Kolejny tego ranka rosyjski atak na Ukrainę i kolejny alert RCB dla Lubelszczyzny. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że po raz drugi poderwało prewencyjnie myśliwce i że Rosja atakuje Ukrainę dronami odrzutowymi. Trwają już testy bezpieczeństwa nowej aplikacji do powiadamiania o zagrożeniach, zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Na razie część mieszkańców Lubelszczyzny korzysta z nieoficjalnej aplikacji o nazwie Strażnik, stworzonej przez mieszkańca Lublina. Apka zbiera informacje z różnych źródeł i wizualizuje na ekranie telefonu ewentualne zagrożenia z powietrza. Wiceszef MSWiA tłumaczy jednak, że rządzący, w przeciwieństwie do amatorskich twórców aplikacji, muszą dbać o pewność źródeł danych i bezpieczeństwo oprogramowania.
2: Jeśli cokolwiek ma być sygnowane przez rząd polski, prawda, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to musimy mieć pewność, że aplikacja jest dobrze przygotowana, jest szczelna z punktu widzenia ewentualnych ataków zewnętrznych i tak dalej.
0: Rządowa aplikacja ma być według deklaracji MSWiA dostępna dla obywateli do końca roku. Po kolejnych cyberatakach i wyciekach danych NASK zapowiada utworzenie Krajowego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa. Jego zadaniem będzie pomoc zhakowanym firmom i instytucjom w przywróceniu ciągłości działania po cyberataku, bo zdarza się, że cyberprzestępcy po ataku szyfrują dane i żądają okupu w zamian za ich odzyskanie. W ostatnim czasie doszło do wycieków danych z dwóch platform z danymi medycznymi. Teraz hakerzy obrali za cel jedną z największych w kraju firm zajmujących się księgowością – fakturownię. Od jutra Czechy, Słowacja i Niemcy wprowadzają programy mające obniżyć ceny paliw. Ma być niższa marża, paliwowe podatki, a w przypadku Słowacji także tańsze bilety kolejowe. W Polsce na razie trwa w tej sprawie polityczna przepychanka na linii rząd-prezydent. Tymczasem eksperci ostrzegają, że cena diesla może dojść do 10 zł i może podnieść ceny wielu produktów, bo diesel to paliwo transportowe, a zatankowanie tira w ostatnich miesiącach podrożało o kilka tysięcy.
3: 2,5 tysiąca różnicy.
4: Ile wchodzi do tego tira?
5: Około 1400 litrów.
4: To ile to kosztuje teraz pełne zatankowanie?
5: 13 tysięcy. Wszystko, co jest potrzebne, wszystko jest przewożone praktycznie drogą lądową.
0: A może być jeszcze drożej, bo wraz z niższymi temperaturami każdy samochód, nie tylko tir, spala więcej paliwa. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dziś nieprzespana noc. Wieczorem i w nocy księżyc znajdzie się na tle tzw. plejad, czyli gromad gwiazd. W skład plejady wchodzi ich kilkaset, mówi kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
6: Okiem nieuzbrojonym dostrzegamy ich 7, w porywach do 9, w zależności od warunków obserwacyjnych i jakości naszego wzroku.
7: Trudno je zaobserwować?
6: Dość łatwo je znaleźć na niebie, a gdy raz zapamiętamy, jak wyglądają, będziemy je dostrzegać przy dobrej pogodzie niemal automatycznie.
0: Obserwacje najlepiej zacząć około 19.30, ale zjawisko pozostanie widoczne przez całą noc.
1: A co w regionie?
8: Zespół elektrowni Pątnów Atomów Konin zakończył drugi kwartał tego roku stratą netto na poziomie ponad 46 milionów złotych. Rok wcześniej strata wynosiła prawie 66 milionów. Jak wyjaśnia branżowy portal strefainwestorów.pl, w drugim kwartale przychody spółki sięgnęły przeszło 227 milionów złotych, podczas gdy w analogicznym okresie 2025 roku było to 335 milionów. Strata operacyjna grupy ZEPAK wyniosła 62 miliony wobec 46 strat rok wcześniej. Wyniki były również poniżej oczekiwań analityków. Zakładali oni przychody na poziomie od 223 do 264 milionów złotych, stratę operacyjną od 23 do 32 milionów oraz stratę netto od 16 do 38. W całym pierwszym półroczu tego roku spółka wypracowała 570 milionów przychodów. Strata operacyjna wyniosła prawie 68, a strata netto przypadająca jednostce dominującej sięgnęła prawie 54. Od początku roku 344 miliony złotych stanowiły przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji. Kolejne 70 milionów pochodziło ze sprzedaży energii z obrotu, a 69 z rynku mocy. Przypomnijmy, że spółka posiada i buduje duże farmy OZE. W Turku powstaje elektrownia gazowa, a w Koninie w najbliższych latach powstanie trzeci blok na biomasę.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Słońca nigdzie dziś nie zabraknie, a do tego będziemy mieć bardzo przyjemne temperatury. Od 19 stopni na Warmii i Mazurach, przez 20 na Pomorzu i Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku i w Wielkopolsce, do 24 w Lubuskiem.
3: Dzień dobry, w środę, połowa tygodnia i także wyjątkowy dzień, ostatni dzień września. Oficjalnie jesień zaczęliśmy te kilka dni temu, a teraz na dobrą sprawę wchodzimy już w październik. Dni coraz krótsze, słońca coraz mniej, aczkolwiek pogoda jak najbardziej udana. Niektórzy powiedzą, że nawet całkiem letnia. No bo rzadko się zdarza, żeby na początku października notować temperatury rzędu 20 kilku stopni na początku października, na końcu września. A jednak to wszystko się wydarzyło. Przy mikrofonie Olaf Kaszyński z najlepszymi życzeniami dla wszystkich chłopaków z okazji Dnia Chłopaka. Dziś także imieniny Zofii, Dzień Copywritera, Dzień Tłumacza, Dzień Archiwisty i Międzynarodowy Dzień Podcastów. Także tym pozytywnym akcentem zaczynamy nasze środowe spotkanie, a do weekendu już tylko dwa dni.

0: Karol Strasburger od lat imponuje formą, a jak sam przyznaje, nie jest to efekt żadnej nagłej przemiany, tylko stylu życia, który prowadził przez lata. Aktor regularnie uprawia sport, szczególnie pływanie i tenis, a w swoim życiu zawsze dużą wagę przykładał też do odpoczynku i regeneracji. Jak sam mówi, nigdy nie palił i nie pił dużo alkoholu. Co ciekawe, uważa, że na wygląd nie ma aż tak wielkiego wpływu, bo jak sam żartobliwie stwierdził, tym steruje Pan Bóg. Strasburger podkreśla też znaczenie urlopu i odcinania się od stresu. Minimum 2 tygodnie, a czasem nawet miesiąc w roku przeznacza na wyjazd i regenerację. I chyba jest w tym sporo dobrej życiowej rady. Ruch, odpoczynek i trochę mniej stresu mogą nam wszystkim wyjść na dobre.
1: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca. Reklama.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Zadłużenia nie da się całkowicie rozwiązać. Druga połowa roku ma być trudna. Wynagrodzenia to około 69% kosztów. Szpital ma wobec 17 pielęgniarek około 1 200 000 zł zaległości rozłożonych na 24 raty. Kolejne 33 pielęgniarki zrezygnowały z roszczeń szacowanych na 690 000 zł w zamian za zmianę zaszeregowania. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia rosną wolniej. W ostatnim okresie o około 1 277 000, podczas gdy wcześniej wzrosty wyniosły 5, 6, 10 i 14 milionów. Finansowanie na mieszkańca powiatu jest o około 30% niższe od średniej w Wielkopolsce. Powiat przekazał w pożyczkach 10 milionów, 6 poprzedniemu i 4 miliony obecnemu zarządowi. Nie rozwiązuje to jednak strukturalnego zadłużenia. Na chirurgii wyższe koszty mają zwiększać świadczenia i wpływy z NFZ-u. Jej ograniczenie przez 1,5 miesiąca oznaczało 1,5 miliona złotych mniejsze przychody. W tej chwili dobrze funkcjonuje ortopedia, przyjmująca także pacjentów spoza powiatu tureckiego. Te wszystkie działania prowadzą do wyhamowania wzrostu zadłużenia, ale na tę chwilę nie są w stanie całkowicie uzdrowić sytuacji. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie zachęca mieszkańców do zapoznania się z poradnikiem bezpieczeństwa przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wielu z nas po znalezieniu takiej papierowej ulotki w skrzynce odłożyło ją na półkę albo wyrzuciło do śmieci. Tymczasem poradnik zawiera praktyczne informacje dotyczące m.in. reagowania w sytuacjach kryzysowych, ewakuacji i sygnałów alarmowych, przerw w dostawie prądu i innych awarii, powodzi, pożarów i innych zagrożeń, cyberzagrożeń i dezinformacji, przygotowania rodzinnego planu awaryjnego oraz podstaw pierwszej pomocy. Warto zapoznać się z poradnikiem, zanim wystąpi sytuacja wymagająca szybkiego i właściwego działania. Oprócz tego w internecie można znaleźć nową instrukcję reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. Link do tego schematu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie przesłał niedawno użytkownikom aplikacji M-Mieszkaniec. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że w takich momentach nie powinniśmy korzystać z windy. Należy też unikać chowania się w pojazdach, w pomieszczeniach z balkonami, oknami czy piecami i butlami gazowymi. Najprostszym sposobem będzie ukrycie się we własnej piwnicy, ale by i tam było bezpiecznie, należy urządzić ją w taki sposób, by na naszą głowę nie spadły żadne niebezpieczne przedmioty czy szklane słoiki. Te i wiele innych zasad mają charakter prewencyjny. Właśnie teraz, na początku sezonu grzewczego, właściciele pomp ciepła powinni zadbać o ich przegląd techniczny. Systematyczny serwis gwarantuje bezawaryjność, utrzymanie gwarancji producenta oraz wysoki poziom efektywności energetycznej, co przekłada się na niższe rachunki za prąd. Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do spadku współczynnika efektywności i wzrostu zużycia energii w mroźne dni. W Polsce działa już ponad 500 000 takich urządzeń, a ich sprzedaż w pierwszym półroczu 2026 roku wzrosła o 18%. W powiatach konińskim, tureckim, słupeckim oraz kolskim, z racji dedykowanego Wielkopolsce Wschodniej Funduszu na Transformację Energetyczną, w ostatnich latach zamontowano więcej takich urządzeń niż w pozostałych powiatach naszego województwa, gdzie mieszkańcy do dyspozycji mają tylko ogólnokrajowy program dotacji. Standardowa kontrola pompy ciepła trwa około 2 godzin. Serwisant rozpoczyna pracę od analizy sterownika oraz pomiaru temperatur w obiegu grzewczym. Następnie sprawdzany jest stan jednostki zewnętrznej, w tym wentylator, odpływ skroplin i parownik. Kluczowym elementem jest ocena szczelności układu chłodniczego, ciśnienia w naczyniu przeponowym, a także czyszczenie filtrów hydraulicznych oraz weryfikacja rozdzielni elektrycznej. Przegląd pozwala wcześniej wykryć zapowietrzenie instalacji czy spadek ciśnienia. W przypadku nowych urządzeń umożliwia także precyzyjne dostosowanie parametrów do potrzeb budynku.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Konin FM.
1: Na antenie Konin FM mam ważne ostrzeżenie dla mieszkańców Swarzędza pod Poznaniem. Do urzędników docierają sygnały o osobach, które podają się za wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża i odwiedzają mieszkańców w ich domach, prosząc o rozmowę dotyczącą pomocy charytatywnej. Problem w tym, że PCK obecnie nie prowadzi akcji polegającej na odwiedzaniu mieszkańców w domach. Dlatego jeśli ktoś zapuka do waszych drzwi i przedstawi się w ten sposób, zachowajcie ostrożność. Nie przekazujcie nieznajomym pieniędzy, danych osobowych ani informacji dotyczących kont bankowych. Warto tym pamiętać i ostrzec również bliskich, szczególnie seniorów. Lepiej zachować czujność, niż później żałować.
2: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci, dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
6: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Także lokalnie.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Szykuje się wyjątkowa noc pełna magii. Już 21 listopada restauracja W Dobrą Stronę w Starym Mieście zaprasza na bal andrzejkowy. Czeka na Was wyśmienite menu, świetna zabawa z DJ-em i wyjątkowa atrakcja wieczoru. Fotobus. Bilety tylko 270 zł od osoby. Rezerwacje pod numerem 609-208-219. Zarezerwuj miejsce i baw się z nami.
0: Reklama.
7: Są szacunkowe dane o inflacji we wrześniu. Nie jest dobrze. Wchodzą w życie przepisy dotyczące znakowania schronów. Krzyki w kokpicie i sygnał sugerujący porwanie. Tajemniczy incydent na pokładzie samolotu z Dubaju do Tel Awiwu.
8: Wiadomości Konin FM.
7: Miriam Lipińska, a na początek dane o wrześniowej inflacji. Według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła ona dokładnie 4% w porównaniu rok do roku. To tyle, ile przewidywali eksperci, a powodem inflacyjnego skoku są oczywiście drogie paliwa, które w ujęciu rocznym kosztują aż o blisko 40% więcej. We wrześniu taniała natomiast żywność. Dziś weszło w życie rozporządzenie sankcjonujące oznaczenia na punktach schronienia. Do końca roku na wszystkich takich miejscach mają się pojawić oznaczenia. Niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle oraz biały napis na zielonym tle. Szukając najbliższego miejsca schronienia, warto sprawdzać, które z obiektów w aplikacji Gdzie się ukryć są dostępne cały czas, a które nie. Radzi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
9: Ograniczony dostęp może wynikać z tego, że instytucja pracuje do godziny 18, a po 18 już nie ma. Czy szkoły na przykład, prawda? Gdzieś tam po jakimś czasie mamy ten. I proszę zauważyć, że w tej aplikacji mamy napisane, co jest dostępne 24 godziny, co nie jest dostępne 24 godziny.
7: Jak dodaje wiceminister, gdy są uruchomione syreny, miejsca schronienia powinny być udostępnione przez administratora budynku. Zagranica to nie było porwanie, mówi biuro izraelskiego premiera o incydencie z samolotem lecącym z Arabii Saudyjskiej do Tel Awiwu. W trakcie lotu maszyna nadała sygnał oznaczający porwanie lub bezprawną ingerencję. Jak jednak podaje portal Times of Israel, powołując się na izraelskie źródła bezpieczeństwa, do nadania sygnału o sytuacji awaryjnej doszło prawdopodobnie w wyniku sprzeczki i bójki pilotów. Na razie jednak nie jest do końca jasne, co wydarzyło się na pokładzie i dlaczego samolot w trakcie lotu kilkukrotnie gwałtownie tracił wysokość. Maszyna ostatecznie wylądowała w Tabuku w północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej. Linie lotnicze wysyłają drugi samolot po pasażerów. Wracamy do kraju. Od wczoraj w przychodni Abo Tak w Warszawie działa pierwszy w Polsce abortomat, czyli aborcyjny automat paczkowy. To urządzenie, z którego mogą skorzystać osoby zamawiające tabletki poronne, wyjaśnia Kinga Jedlińska z organizacji Women Help Women.
10: Wiadomo, że czasami na tą przesyłkę należy poczekać parę dni, ale jest coraz więcej osób, które po prostu nie mogą czekać i muszą mieć tą aborcję dzisiaj i na teraz. I dlatego pomyślałyśmy o tym, że skoro w Polsce w zasadzie wszystko można zamówić do paczkomatu i mieć już za chwilę, dlaczego nie tabletki aborcyjne?
7: Urządzenie działa tak samo jak zwykłe automaty paczkowe. Abortomat budzi jednak wątpliwości co do legalności, bo pomaganie w aborcji jest niezgodne z polskim prawem. Twórcy urządzenia odpierają jednak te zarzuty, argumentując, że sam abortomat nie jest osobą fizyczną. I na koniec zmieniamy temat. Od jutra wstęp na molo w Kołobrzegu znów będzie bezpłatny, bo 1 października to koniec letniego sezonu. Opłata za wstęp wróci 30 kwietnia. Molo w Kołobrzegu, największym uzdrowisku w Polsce, ma długość 220 metrów i szerokość 9 metrów. Pomost spacerowy znajduje się około 4,5 metra nad poziomem morza.
0: A co w regionie?
8: Nie będzie remontu drogi do Szczepidła. Niedawno radni gminy odrzucili zwiększenie środków na remont ulicy Leśnej w Krzymowie. Tym razem głosowanie dotyczyło zabezpieczenia pieniędzy na przebudowę drogi do Szczepidła. Gmina w ubiegłym roku złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a latem tego roku otrzymała od wojewody wielkopolskiego umowę przyznającą 6 627 tysięcy złotych, czyli połowę kosztów inwestycji. W budżecie gminy Krzymów zabezpieczono wcześniej 3 290 tysięcy wkładu własnego. Ostatecznie po przesunięciach między zadaniami tegoroczny budżet gwarantował 4 450 tysięcy złotych wkładu własnego, co wraz z dotacją dawało ponad 11 milionów. Brakujące 2 794 tysiące wpisano do wieloletniej prognozy finansowej na przyszły rok. Podczas nadzwyczajnej sesji mieszkańcy Szczepidła apelowali do radnych o przyjęcie uchwały, wskazując na fatalny stan drogi, brak bezpieczeństwa dla pieszych, zwłaszcza dzieci idących poboczami do i ze szkoły oraz wieloletni brak poważnych inwestycji w ich miejscowości, która ciągle się rozrasta. Przypomnieli, że podczas remontu ulicy Krzymowskiej w Brzeźnie objazd prowadził przez Szczepidło, co dodatkowo pogarszało stan nawierzchni przeznaczonej do remontu drogi. W głosowaniu nad projektem uchwały 6 radnych było przeciw, a 4 za. Uchwała została więc odrzucona, czytamy na stronach gminnego serwisu krzymów.pl.
0: Konin FM. Pogoda.
7: Nad całym krajem niebo błękitne, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Warmii i Mazurach, przez 20 na Pomorzu i Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 24 w Lubuskiem.
0: Konin FM.

0: 11 minęła na antenie Kolin FM. Dziś dzień chłopaka, czyli święto wszystkich, którzy za chłopaków się uważają, czyli chyba wszystkich panów. Jak wiemy, w Polsce Dzień Kobiet obchodzony jest bardzo uroczyście i niemożliwe, by jakikolwiek mężczyzna był w stanie go przegapić. Stąd też panowie mają i Dzień Mężczyzny, i Dzień Chłopaka. Także mam nadzieję, że panie również dziś o nas będą pamiętać. Dziś 273 dzień roku, 30 września i środa, a my słyszymy się po 11. Także najlepszego dla Zofii, także w Dzień Chłopaka świętuje pani. Mamy także Dzień Copywritera, Dzień Tłumacza, Dzień Archiwisty i Dzień Podcastów. Może macie jakiś swój ulubiony podcast? Napiszcie facebook.com/koninfm, a my mamy także dla was jedno przysłowie. Wiele ostu we wrzesień wróży pogodną jesień. A jeśli będzie taka pogodna jak teraz, no to ja myślę, że wszystko będzie w dobrym porządku. Także dużo ciepła, dużo słońca wam życzę. Niech ta jesień jeszcze trochę dla nas pachnie latem.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Szykuje się wyjątkowa noc pełna magii. Już 21 listopada restauracja W Dobrą Stronę w Starym Mieście zaprasza na bal andrzejkowy. Czeka na was wyśmienite menu, świetna zabawa z DJ-em i wyjątkowa atrakcja wieczoru. Fotobus. Bilety tylko 270 zł od osoby. Rezerwacje pod numerem 609-208-219. Zarezerwuj miejsce i baw się z nami.
5: Reklama. Konin FM.
6: Najbardziej roztańczony.

0: Toponin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Od jutra na prośbę mieszkańców miasta i gminy Rychwał PKS Konin wydłuży kursy, którymi młodzież dojeżdża do szkoły w Rzechlinie w gminie Stare Miasto. Zmianie ulegnie trasa przejazdu autobusów rozpoczynających kurs o godzinie 7.10 oraz 14.50. Zabiegali o to mieszkańcy Rozalina, Bronik oraz Franek. Rzecznik Praw Obywatelskich chce przeanalizowania zasad pierwszeństwa na przejazdach dla rowerów. Wystąpił w tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury. Problem dotyczy szczególnie miejsc, gdzie przejazd przecina drogę podporządkowaną. Do RPO trafiają zgłoszenia o kierowcach wjeżdżających przed rowerzystę, zmuszając go do nagłego hamowania. Problem z interpretacją obecnie obowiązujących przepisów ma na co dzień wielu kierowców samochodów oraz rowerzystów poruszających się także po Koninie. Komenda Główna Policji ocenia, że przepisy pozwalają ustalić pierwszeństwo. Kluczowe są jednak prawidłowe oznakowanie i organizacja ruchu. Policja nie planuje więc dodatkowych wytycznych. Tymczasem RPO zwraca uwagę, że ochrona rowerzysty wjeżdżającego na przejazd nie jest tak jednoznaczna jak ochrona pieszego na przejściu. Od czerwca 2021 roku kierowca zbliżający się do przejścia musi zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu na przejściu lub wchodząc

0: co zapewni równy dostęp wszystkim uprawnionym gospodarzom. W sytuacji, gdy suma wnioskowanych kwot przewyższy zarezerwowany budżet, zastosowany zostanie specjalny współczynnik korygujący, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. Będzie on wyliczany jako stosunek dostępnych funduszy do całkowitego zapotrzebowania, a wynik ustalany z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W efekcie należne świadczenia zostaną proporcjonalnie pomniejszone, co zapobiegnie całkowitemu wykluczeniu części rolników. Modyfikacja przepisów to efekt postulatów zgłaszanych m.in. przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Samorząd rolniczy od początku krytykował uzależnienie pomocy od czasu wysłania dokumentów, krótkie terminy oraz limity na paliwo. Według reprezentantów branży wsparcie ma przede wszystkim rekompensować realne koszty i trafiać do gospodarzy na sprawiedliwych, jednakowych zasadach. Jednocześnie farmerzy z powiatu konińskiego wyliczają, że obecny poziom pomocy przy aktualnych cenach paliwa i tak nie gwarantuje rolnikom opłacalności ich niełatwej działalności. Placówki medyczne w całej Wielkopolsce przechodzą na elektroniczną kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego. Papierowa wersja dokumentu całkowicie zostanie wycofana 1 stycznia 2027 roku. Cyfryzacja ma na celu uporządkowanie danych medycznych, usprawnienie przekazywania informacji między szpitalami oraz zapewnienie pacjentom łatwiejszego dostępu do historii przebiegu terapii. Proces wdrażania nowej karty podzielono na etapy. Już od 2 miesięcy dostęp do aplikacji eDILO posiadają specjalistyczne ośrodki 3. stopnia, a od jutra do systemu dołączą pozostałe podmioty Krajowej Sieci Onkologicznej oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, także w subregionie konińskim. Do czasu pełnej integracji placówki mogą korzystać z tymczasowej aplikacji udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednolity system cyfrowy zastąpi dotychczasową dokumentację i ograniczy rozproszenie danych w wielu miejscach. Od początku przyszłego roku ścieżki diagnostyki i leczenia każdego pacjenta onkologicznego będą prowadzone już wyłącznie w formie elektronicznej.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Konin FM.
1: To jest Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie, a w naszym województwie podpisano umowy na zakup kolejnych mobilnych kuchni warsztatowych. W poniedziałek 21 września w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu umowy podpisało 21 kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, fundacji i stowarzyszeń z południowo-wschodniej części regionu. W ramach tegorocznego drugiego już konkursu zakupionych zostanie 38 takich kuchni. Program ma wspierać organizacje, które promują niemarnowanie żywności i prowadzą działania edukacyjne związane z rozsądnym gospodarowaniem produktami. Na realizację tegorocznych zadań zabezpieczono ponad 386 tysięcy złotych. Wśród beneficjentów znalazły się m.in. KGW z naszego powiatu, z powiatu konińskiego, KGW Kogel Mogel w Kazimierowie, KGW Rychwalanki w Rychwale i KGW Spławianki w Spławiu. No i także KGW z powiatu ostrowskiego, m.in. z powiatu krotoszyńskiego, kępińskiego, z miasta Kalisza, powiatu kalickiego, czy także na przykład stowarzyszenie z powiatu jarocińskiego. I oby te mobilne kuchnie służyły nie tylko podczas warsztatów, ale też pomagały pokazywać, że dobre gospodarowanie jedzeniem naprawdę ma znaczenie.
2: Reklama. Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Motocyklowe prawo jazdy kategorii A w szkole jazdy Turbo Rutecka szkolimy na motocyklach takich jak na egzaminie. Jako jedyni w Koninie mamy 2 profesjonalne place szkoleniowe. Wysoka zdawalność, spokojni, życzliwi instruktorzy i konkretna nauka.
7: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
8: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
9: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Kolejny alert w Polsce, kolejne ofiary po rosyjskich atakach w Ukrainie. Inflacja rośnie coraz szybciej, są nowe dane. Dziś w kinach premiera lalki.
1: To mnie imponuje bardzo i sam chciałbym taki być.
0: Kim chciałby być od twórca roli Wokulskiego? O tym już za chwilę.
2: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało po kilkudziesięciu minutach alert dla mieszkańców województwa lubelskiego. To już drugi dziś na wschodzie kraju SMS-owy alarm związany z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Operowanie zakończyło też lotnictwo wojskowe. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Minionej nocy w wyniku rosyjskich ataków w Ukrainie zginęło co najmniej 5 osób, w tym dziecka, 14 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra Zełenskiego głównym celem wojsk agresora był sektor energetyczny w Kijowie i obwodzie kijowskim, ale doszło też do uderzeń w infrastrukturę krytyczną, m.in. w obwodach żytomierskim, mikołajowskim, kirowohradzkim i rówieńskim. Są zniszczone budynki mieszkalne, trwa przywracanie dostaw prądu i wody. To 1680 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Spełniają się negatywne inflacyjne scenariusze. Ceny w Polsce rosną coraz szybciej. W kończącym się wrześniu inflacja dotarła, jak wynika z szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, do 4%. Dlaczego? O tym Wojciech Kowalik.
3: Wszystko oczywiście przez paliwa. To ich wystrzał w porównaniu z sierpniem o ponad 9%, a w porównaniu rocznym o blisko 40% napędził cały ten inflacyjny wzrost. Odrobinę złagodził go nam kolejny miesiąc deflacji cen żywności, czyli we wrześniu była ona średnio trochę tańsza niż w sierpniu. Trochę droższa była energia. I ten inflacyjny wzrost, jak mówią ekonomiści, jeszcze się nie kończy.
0: Niemcy, Czechy i Słowacja od jutra obniżają ceny paliw, a konkretnie obniżą marże i paliwowe podatki. Słowacja chce też nakłonić kierowców, żeby przesiedli się do pociągów. Ceny na drugą klasę będą przez co najmniej 30 dni niższe o połowę, no ale nie będzie to dotyczyć składów międzynarodowych, czyli na przykład tych jadących z lub do Polski. Szwajcar Urs Schneider został wyznaczony do sędziowania piątkowego meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów między Polską a Rumunią. 40-letni arbiter nigdy wcześniej nie miał okazji prowadzić spotkania z udziałem ani biało-czerwonych, ani Rumunii. Mecz na PGE Narodowym w Warszawie rozpocznie się o 20:45, oczywiście w piątek. Od dziś można się wybrać do kina na najnowszą wersję lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego, a w niej plejada gwiazd. Na przykład w roli Rzeckiego po latach wraca na ekran Marek Kondrat.
4: Marek jest niezwykły, jest przedstawicielem pokolenia aktorów inteligentnych, oczytanych, odważnych, z poczuciem humoru i z jakąś taką brawurą. I to mnie imponuje bardzo i sam chciałbym taki być.
0: Mówi Marcin Dorciński, który w kinowej lalce zagrał Wokulskiego, a Izabelę Łęcką z kolei zagrała Kamila Urzędowska.
2: A co w regionie?
5: Powiatowy inspektor sanitarny w Koninie apeluje do mieszkańców o korzystanie z bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV. Program skierowany jest do dziewcząt i chłopców od 9 do 14 roku życia. Jego celem jest skuteczna ochrona dzieci przed zakażeniami oraz chorobami nowotworowymi w dorosłym życiu, w tym przed rakiem szyjki macicy. Darmowe preparaty są dostępne we wszystkich przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Sanepid kładzie nacisk na docieranie z rzetelną wiedzą bezpośrednio do rodziców i opiekunów prawnych, aby jak najwięcej młodych osób mogło skorzystać z profilaktyki. W ramach prowadzonych działań powstał specjalny spot edukacyjny. W nagraniu materiału promocyjnego wzięli udział eksperci oraz przedstawiciele władz regionalnych i oświatowych. Wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk, wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski, wielkopolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Paweł Gilewski oraz pediatra, doktor nauk medycznych Ilona Małecka. To nagranie można zobaczyć w internecie. Aż 95% obywateli Unii Europejskiej uważa rolnictwo za kluczowe dla przyszłości wspólnoty. Z najnowszego badania Eurobarometru wynika, że społeczeństwo wyraża niemal jednokrotne poparcie dla gospodarzy i wspólnej polityki rolnej. Zdaniem Wielkopolskiej Izby Rolniczej te wyniki pokazały silny wzrost świadomości w kwestii bezpieczeństwa żywnościowego. Ponad ponad 90% ankietowanych akcentuje konieczność zapewnienia ciągłości dostaw produktów. Konsumenci zwracają szczególną uwagę na jakość i pochodzenie towarów, a większość wybiera wyroby z krótkich łańcuchów dostaw, tworzone z zachowaniem wymogów ochrony środowiska. I tu Wielkopolska Izba Rolnicza przypomina o kampanii, która od kilku lat trwa m.in. w powiecie konińskim. W gminach można zauważyć banery zachęcające do kupowania produktów żywnościowych od naszych lokalnych dostawców i producentów.
2: Konin FM. Pogoda.
0: Dużo słońca, bezchmurne niebo, miejscami na południowym wschodzie, nadal też ciepło. Maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 24 na zachodzie kraju.

0: Konin FM.
1: My słyszymy się w kolejnej godzinie i odkreślamy już grubą kreską pierwszą połowę środy. Czas na drugą, lepszą połowę tego dnia. Słyszymy się po 12, a 5 poznanianek wybrało się aż do Peru, żeby przez 3 tygodnie pomagać mieszkańcom jednej z najuboższych części Limy. Wolontariuszki działają w dzielnicy San Juan de Lurigancho, gdzie odwiedzają także rodziny żyjące w trudnych warunkach, pomagają dzieciom i seniorom, pracują w stołówkach, a także angażują się w poprawę lokalnych przestrzeni. Towarzyszy im też bardzo sympatyczny poznański akcent, czyli pluszowy koziołek przekazany przez Urząd Miasta Poznania. Wolontariuszki dołączyły do wspólnoty, która od lat pomaga potrzebującym. I choć Peru kojarzy się wielu osobom przede wszystkim z turystyką, ta wyprawa pokazała zupełnie inną stronę tego kraju. Czasem naprawdę niewiele trzeba, żeby zrobić dla kogoś coś dobrego. Wystarczy chcieć i po prostu ruszyć z pomocą. Panie jeszcze są w Peru, także my życzymy im tego, żeby jak najlepiej, jak najprzyjemniej się im pracowało.
2: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort & Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort & Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
5: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.

0: Szczerze lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Trwa wywóz toksycznych substancji z nielegalnego składowiska w Szołajdach. W pierwszym transporcie z terenu gminy Chodów wyjechało 18,5 tony niebezpiecznych materiałów, a przypomnijmy, że łącznie odkryto tam aż 200 metrów sześciennych substancji, wśród których znajdują się groźne związki rakotwórcze oraz porażające. Proceder wykryto w 2018 roku, gdy okazało się, że jeden z mieszkańców zakupuje chemikalia na prywatnej działce. Pomiary pokazują na szczęście, że skażenie nie przedostało się do powietrza ani wody. Całość niebezpiecznych odpadów miała zostać przetransportowana do zakładu utylizacji w Gdańsku i całkowicie usunięta do końca października. Koszt całej operacji wynosi ponad 1 700 000 zł. Gmina Chodów zapowiada, że wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie żądać zwrotu wydanych pieniędzy od właściciela działki. Sezon na zbieranie grzybów w pełni. Niedoświadczone osoby mogą albo łatwo zabłądzić w lesie, albo nazbierać się okazów, które kompletnie nie nadają się do spożycia. Można w takich sytuacjach posiłkować się nawigacją, a zawartość koszyka zanieść do klasyfikatora pracującego w każdym sanepidzie, ale można też wybrać się na grzyby większą grupą w gronie doświadczonych osób. Tak będzie już niebawem w gminie Grodziec, koło gospodyń wiejskich w Królikowie IV, K4. Zaprasza wszystkich miłośników lasu, grzybów i wspólnego spędzania czasu na jesienne grzybobranie. Wędrówka po łonie natury zacznie się 3 października o godzinie 13. Zbiórka na Placu Sułeckim w Królikowie IV. Trzeba zabrać ze sobą koszyk i dobry humor. Wydarzenie zostanie dofinansowane w ramach programu Działaj Lokalnie. Mieszkania treningowe Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka Podejdalej przy Placu Wolności w Koninie przeszły gruntowną modernizację. Z lokali funkcjonujących od 2014 roku skorzystało dotychczas niemal 400 osób z niepełnosprawnościami z całej Polski. Pierwotny plan zakładał jedynie modernizację łazienek, jednak dzięki pozyskanym funduszom europejskim przeprowadzono kompleksowy remont całego obiektu. W ciągu miesiąca wymieniono podłogi, odmalowano ściany, wstawiono nowe meble i wyposażenie, a także wyremontowano klatkę schodową oraz windę. Prace miały na celu stworzenie przestrzeni funkcjonalnej, jasnej i w pełni przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózkach. W 5 pokojach, 2 kuchniach i łazienkach podopieczni pod opieką specjalistów uczą się samodzielnego funkcjonowania, gotowania oraz planowania budżetu. Działania te mają na celu przygotowanie ich do niezależnego życia i podjęcia pracy. Do Konińskiej Fundacji od lat trafiają osoby w różnym wieku z całej Polski. Zdecydowana większość z nich z dnia na dzień musiała zmienić swoje życie i na skutek wypadku zacząć poruszać na

0: Ośrodki na inwestycje fotowoltaiczne i wiatrowe o mocy od 50 kW do 1 MW, a w przypadku biogazowni i elektrowni wodnych od 10 kW. Z kolei spółdzielnie energetyczne zyskały możliwość realizowania znacznie większych projektów osiągających moc nawet do 10 MW. Forma pomocy finansowej zależy od wybranej technologii. Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz wiatrowych wspierana jest wyłącznie pożyczkami pokrywającymi do 100% kosztów. Dotacje się 65% zarezerwowano dla biogazowni oraz elektrowni wodnych. Dodatkowo przewidziano wsparcie na magazyny energii zintegrowane z nowym źródłem OZE.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Natura.

0: Konin FM.
1: Na 104.1 Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie. Mieszkańcy Turku już wkrótce zyskają komunikację miejską. Pierwsze autobusy mają wyjechać na ulice miasta już 5 października. Co ważne, samorząd nie czeka na budowę nowego dworca autobusowego z centrum przesiadkowym, bo ta inwestycja powstanie dopiero na końcu maja 2028 roku. Wiadomo, że autobusy mają zatrzymywać się m.in. w pobliżu przychodni, szpitala i sklepów wielkopowierzchniowych. Jest też dobra wiadomość dla mieszkańców Turku. Przejazdy mają być bezpłatne. Wygląda więc na to, że już tej jesieni w Turku będzie można wygodniej poruszać się po mieście. A my czekamy na pierwsze kursy.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Zamiast opieki i znęcanie się będzie sądowy finał sprawy rodziców zastępczych ze Zgierza. Potem nowe informacje o przerwanym locie z Dubaju do Tel Awiwu i ważny wieczór dla fanów nieba i gwiazd.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Marcin Krzemiński. Zamiast zapewnić opiekę ośmiolatkowi, znęcali się ze znajomym nad chłopcem i jego siostrą. Teraz rodzicami zastępczymi ze Zgierza zajmie się sąd. Do niego bowiem trafi akt oskarżenia. Dramat dzieci wyszedł na jaw w lutym tego roku dzięki zgłoszeniu przypadkowej osoby, mówi Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
2: Sprawę ujawnił przechodzień, który nagrał bosego ośmiolatka w piżamie stojącego na śniegu. Mężczyzna przesłał film policji, w związku z czym funkcjonariusze podjęli stosowną interwencję. W trakcie tej interwencji opiekunowie próbowali ukryć prawdę. Twierdzili, że dziecka nie ma w domu. Chłopiec wszedł jednak do mieszkania przy policjantach. Był dotkliwie pobity.
1: W czasie śledztwa wyszło też na jaw, że siostra chłopca była celowo kąpana w lodowatej wodzie i golona na łyso. Rodzicom zastępczym i ich znajomemu grozi teraz do 10 lat więzienia. W rękach policji 46-latek podejrzewany o umieszczenie dwóch plastikowych pojemników z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym budynku jednej z firm w Elblągu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Mężczyzna to były pracownik firmy. Wstępnie przyznał, że to, co zrobił, było wymierzone w byłego pracodawcę. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Są nowe informacje w sprawie incydentu w samolocie linii Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu, a ostatecznie przekierowanego do Arabii Saudyjskiej. Coraz więcej wskazuje na to, że jeden z pilotów zamierzał rozbić maszynę, podała jedna z izraelskich telewizji, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela władz. Miał on powiedzieć stacji, że, tu cytat, uniknięto wielkiej katastrofy i że pilot, który najprawdopodobniej chciał przejąć sterowanie, jest przesłuchiwany. Mężczyzna to według izraelskiego portalu Walla Omańczyk. Obniżka cen paliw zależy od prezydenta, przekonuje minister energii Miłosz Motyka. Deklaruje, że rząd od razu po podpisie Karola Nawrockiego pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych uruchomi program CPN, bo planu B nie ma.
3: Pan prezydent w swoim projekcie nie wskazuje źródła finansowania. Pan prezydent niestety wybrał polityczną nawalankę, bo gdyby jeszcze wskazał inne źródło finansowania, byłoby to gdzieś uzasadnione.
4: Panie ministrze, na jakie obniżki możemy liczyć po wprowadzeniu programu?
3: Ponad 1 zł mniej na litrze benzyny, ponad złoty 10-15 na litrze oleju napędowego.
1: Mówi minister energii w rozmowie z Grzegorzem Kozłem. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dziś nieprzespana noc. Od wieczora obserwować będzie można księżyc na tle Plejad. Plejady to wyjątkowo efektowna gromada gwiazd, mówi kierujący Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
5: W ich skład wchodzi kilkaset młodych, liczących ledwie 100 milionów lat gwiazd, które dodatkowo podświetlają resztkę gazu, z którego się narodziły. Okiem nieuzbrojonym dostrzegamy ich 7, w porywach do 9.
1: Obserwacje najlepiej zacząć od około 19.30. Zdecydowanie ułatwi ją też lornetka. Co ważne, zjawisko pozostanie widoczne przez całą noc.
0: A co w regionie?
6: Trwa przebudowa ulicy Jarzębinowej w Starym Mieście. W związku z prowadzonymi pracami kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Zakres inwestycji obejmuje budowę kolektora deszczowego oraz budowę nawierzchni brukowej jezdni, chodników i zjazdów. Wartość przedsięwzięcia to ponad 800 tysięcy złotych. Prace zakończą się jeszcze w tym roku. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków na drodze oraz w miarę możliwości o wybieranie alternatywnych tras dojazdowych. Świetlica w Feliksowie po remoncie. Zakończyły się prace w tej miejscowości w gminie Malanów, których zakres obejmował m.in. wykonanie tynku mozaikowego, malowanie ścian, wymianę płytek oraz prace związane ze zmianą układu drzwi i otworów drzwiowych. Naprawiono również ścianę uszkodzoną przez wilgoć. To w Feliksowie, w Rybnie, w gminie Przedecz, też wyremontowano przestrzeń świetlicy wiejskiej. Tam zadanie polegało na częściowym utwardzeniu działki kostką brukową, a także wykonaniu ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramą. Tymczasem niebawem mieszkańcy miejscowości Małoszyna w gminie Władysławów zyskają nową wiatę rekreacyjną za 139 tysięcy. Obiekt zostanie wykonany w konstrukcji drewnianej. Zaprojektowano dach czterospadowy, a powierzchnia zabudowy wyniesie 100 metrów kwadratowych. Głównym celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni do integracji, rekreacji i wspólnego spędzania czasu przez mieszkańców.
0: Konin FM. Pogoda.
1: Maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 24 na zachodzie kraju. Dużo słońca, a na południowym wschodzie, czyli w Karpatach i na Lubelszczyźnie, miejscami nawet bezchmurne niebo.

0: Konin FM.
1: Po 13 umilamy wam humory. Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie. W Koninie, Rychwale, Turku, Kole, Słupcy, Strzałkowie, Wólce i w wielu innych miastach i miejscowościach naszego regionu, jak chociażby w Kazimierzu Biskupim. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, a teraz mam świetną wiadomość z Turku. Dwoje policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Turku, młodszy aspirant Sylwia Kucia oraz sierżant sztabowy Hubert Tomaszczyk, zostało mistrzami Polski Policji w piłce siatkowej. Funkcjonariusze reprezentowali drużynę Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu podczas trzeciej edycji Mistrzostw Polski Policji w piłce siatkowej o Puchar Komendanta Głównego Policji Warta 2026. W finale reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zmierzyła się z drużyną z Bydgoszczy i po emocjonującym spotkaniu zwyciężyła 2-0. Tym samym zawodnicy z Poznania sięgnęli po mistrzowski tytuł. Wielkie gratulacje dla Sylwii, Huberta i całej zwycięskiej drużyny. Sportowa forma zdecydowanie im służy.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska rozpoczęło realizację dużego projektu społecznego pod nazwą Przestrzeń dla Wszystkich. Inicjatywa o wartości ponad 4 400 000 zł ma na celu budowanie więzi i lepszej współpracy w regionie. Działania potrwają do końca grudnia przyszłego roku. Oferta skierowana jest do mieszkańców, lokalnych liderów, wolontariuszy oraz organizacji pozarządowych, w tym kół gospodyń wiejskich. Przedsięwzięcie obejmuje tereny 9 samorządów, miasta oraz gminę Słupca, a także gmin Lądek, Orchowo, Ostrowite, Połowice Zagórów, Strzałkowo i Witkowo. Uczestnicy będą mogli skorzystać z bogatego programu aktywności. Zaplanowano warsztaty oraz pokazy edukacyjne przeznaczone dla dzieci, młodzieży i seniorów. W planach są także zajęcia sportowe, spotkania integracyjne oraz szkolenia rozwijające umiejętności liderów i wspierające lokalne organizacje. Cały projekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zapewniono m.in. tłumacza języka migowego, audiodeskrypcję oraz transport bez barier. Przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu z Unii Europejskiej. Jedni płacą za dużo, inni za mało. Nieogrzewanie mieszkania przez sąsiada generuje straty finansowe i prowadzi do powstawania groźnego dla zdrowia grzyba. Zjawisko to narusza prawa pozostałych mieszkańców, jednak istnieją prawne procedury pozwalające skutecznie przeciwdziałać tzw. pasożytnictwu cieplnemu, a takie sytuacje zdarzają się także w Koninie. Pierwszym etapem powinno być polubowne zgłoszenie problemu sąsiadowi lub właścicielowi wynajmowanego lokalu. Gdy rozmowa nie przynosi efektów, sprawę należy przekazać do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Zarządca może wysłać formalne upomnienie, powołując się na regulamin porządku domowego. Równolegle warto gromadzić dokumentację fotograficzną, wykwitów oraz prowadzić pomiary temperatury. Normy techniczne określają jej minimalny poziom na 20 stopni w pokojach i 24 w łazience. Brak reakcji uzasadnia wysłanie przedsądowego wezwania na podstawie artykułu kodeksu cywilnego. Ostatecznym krokiem pozostaje pozew sądowy. Zgodnie z przepisami prawa właściciel lokalu nie może działać na szkodę sąsiadów. W sądzie można domagać się nakazu ogrzewania mieszkania oraz wypłaty odszkodowania za szkody wywołane wilgocią. W konińskich blokach nie brakuje pustych mieszkań wystawionych na sprzedaż lub lokali, które ktoś zakupił z myślą o ulokowaniu środków, a które stoją niezamieszkałe. I to często takie pomieszczenia są nieogrzewane. Jednocześnie spółdzielnie mieszkaniowe w Koninie apelują do mieszkańców, by w sezonie grzewczym nie otwierać okien w piwnicach i na klatkach schodowych. Powoduje to niepotrzebny wzrost kosztów ponoszonych przez mieszkańców całego bloku. Szpital Kliniczny imienia Wiktora Degi w Poznaniu przebuduje oddział dzienny pobytu i wyposaży go w nowoczesne sprzęty.

0: po 723 metrów kwadratowych powierzchni. Kupiony zostanie sprzęt do elektroterapii, ultradźwięków, magnetoterapii, laseroterapii i krioterapii, a także stoły rehabilitacyjne, urządzenia do masażu, rowery treningowe i platformy wibracyjne. Szacuje się, że rocznie z usług placówki skorzysta prawie 1000 osób więcej. Inwestycja będzie infrastrukturą podwójnego zastosowania. Obiekt posłuży pacjentom, ale w razie kryzysu, zdarzeń masowych, epidemii, zagrożeń klimatycznych czy konfliktu zbrojnego będzie mógł wspierać system ochrony zdrowia dla mieszkańców całego województwa wielkopolskiego. Urząd Marszałkowski przypomina, że w Koninie też czekają nas szpitalne inwestycje. Konińska placówka w starej części miasta również zostanie rozbudowana. Oprócz tego powstanie tam nowa stacja pogotowia ratunkowego.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Trochę porad kulinarnych teraz na naszej antenie, jak zwykle od czasu do czasu. Jeśli fasolka po bretońsku często gości na waszym stole, mamy prosty sposób, żeby nadać jej jeszcze bardziej wyrazisty smak. Zamiast poprzestawać na kiełbasie i boczku, warto wykorzystać wędzone żeberka. Sekret polega na tym, żeby najpierw przygotować na nich wywar. To właśnie do niego przechodzi aromat wędzonki. Mięso z żeberek wraca do garnka dopiero pod koniec gotowania. Do tego fasola oczywiście, kiełbasa, cebula, czosnek, pomidory i majeranek. I ważna wskazówka, ponieważ żeberka i kiełbasa już są słone, z dodawaniem soli najlepiej poczekać do samego końca. A jeśli zostanie wam trochę fasolki, tym lepiej. Po ponownym podgrzaniu smaki mają się jeszcze lepiej przegryźć. Czyli klasyczny obiad, ale z małym kulinarnym trikiem.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: podejrzany pakunek w Białymstoku, od tego zaczniemy. Potem inflacja i jej wpływ na nasze portfele. Będzie też tenis i turniej w Pekinie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Na początek Białystok i utrudnienia w centrum miasta. Przed południem na bocznicy kolejowej w pobliżu ważnego tunelu imienia generała Fildorfa Nila znaleziono pakunek, który muszą zbadać pirotechnicy. Pobliskie ulice są zablokowane. Foliowy pakunek znaleźli sokiści w jednej z cystern przewożących olej napędowy. Do tematu będziemy wracać. Autobusowa komunikacja zastępcza na trasie kolejowej Warszawa-Wileńska-Wołomin to po wczorajszej awarii wciąż utrzymują się utrudnienia w ruchu pociągów. Blisko 40 składów zostało odwołanych, a 55 było opóźnionych o łącznie ponad 766 minut. Kolej pracuje nad usunięciem usterki urządzeń sterowania ruchem. Do 4% dotarła inflacja w kończącym się wrześniu. Ceny rosną coraz szybciej, a inflacyjny odczyt już wyraźnie przebił poziom uważany za zdrowy dla całej gospodarki i naszych portfeli. Z nami jest Wojciech Kowalik. Wojtku, powiedz, czy to wszystko to wina drogich paliw?
2: Przede wszystkim, bo w miesiąc zdrożały o ponad 9, a w ostatni rok o prawie 40%. Ale na razie inflację widać głównie właśnie w paliwach, mówił Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
3: Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach, tak? Że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, no bo ceny rosną szybciej, co oznacza, że realne dochody rosną wolniej, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
2: Wciąż to uderzenie drogich paliw trochę łagodzą ceny żywności. Przeciętnie są niższe niż rok temu.
0: No ale i ten trend prawdopodobnie powoli się kończy, no i podskoczyły też ceny energii. W szkołach mija pierwszy miesiąc obowiązkowej edukacji zdrowotnej i zakazu używania telefonów. Są placówki, które wyprzedziły reformę. W zespole szkolno-przedszkolnym numer 18 w Poznaniu od blisko 2 lat uczniowie zostawiają telefony w swoich szafkach na cały dzień.
4: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowych i zmniejsza ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe, które dzieci zamieszczały wobec siebie. Bo proszę zauważyć też, że dzieci mając telefony w szkole miały możliwość fotografowania różnych sytuacji, miały możliwość podkreślania niektórych kwestii.
0: Mówi dyrektorka szkoły Magdalena Katarzyńska-Radomska i dodaje, że uczniowie chętniej teraz ze sobą rozmawiają, są też bardziej skoncentrowani na zajęciach w szkole. Polskie tenisistki zaczęły rywalizację na turnieju tenisowym w Pekinie i jedna z nich, Katarzyna Kawa, już odpadła po długim meczu z Darią Snigur. Przemysław Pozowski.
5: Dziś w stolicy Chin jeszcze mecz Magdaleny Fręch z francuską Elsą Jacquemo, a w kolejne dni na korty wyjdą Magdalinet, Maja Chwalińska i Iga Świątek. A w turnieju mężczyzn w stolicy Chin zagra jutro Hubert Hurkacz.
0: W pierwszym meczu zmierzy się z 15. tenisistą świata, Amerykaninem Lernerem Tienem.
1: A co w regionie?
6: Trwa projektowanie nowej ścieżki rowerowej w Gmierzgu. Powiat Koniński otrzymał na nią dofinansowanie w ramach funduszy europejskich dla zrównoważonej mobilności w Wielkopolsce. Chodzi dokładnie o wartą 3 miliony 167 tysięcy złotych budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Żgów-Dąbrowica, który ma być spójny z siecią dróg rowerowych w tej części powiatu. W ramach projektu powstanie 1,5 kilometra ścieżki wzdłuż drogi dla samochodów. Inwestycja skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców przemieszczających się pieszo lub korzystających z roweru jako codziennego środka transportu. Nowa trasa oddzieli ruch pieszy i rowerowy od samochodowego, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników, szczególnie dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły w Żgowie. Jednocześnie połączy istniejącą i planowaną infrastrukturę rowerową aglomeracji konińskiej, tworząc spójny i bezpieczny korytarz komunikacyjny. W ramach zadania powstanie również Bike and Ride, miejsce postoju rowerów, samoobsługowa stacja naprawy oraz miejsce odpoczynku, a bezpieczeństwo po zmroku poprawi nowe oświetlenie LED.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Kolejny piękny, słoneczny i do tego ciepły dzień. Na termometrach maksymalnie 19 stopni na Podhalu, 20 na Podlasiu, na Kujawach i na Środkowym Pomorzu, 21 na Mazowszu i na Podkarpaciu, 22 na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce, 23-24 w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.

0: Po 14 mam dla was jeszcze więcej ciekawych informacji z naszego regionu. Tym razem historia, która zaczęła się od kartonu znalezionego przy drodze w Woli Koszuckiej. 12-letni Ignacy, jadąc rowerem od kolegi, zauważył, że z pudełka wystaje głowa małego kotka. Kiedy wrócił tam z kolegą, okazało się, że w środku jest aż 6 kociąt. Chłopcy od razu powiadomili rodziców. Mama Ignacego, Karolina Dogoda, zabrała zwierzęta do domu, nakarmiła je, a później opublikowała w internecie apel o pomoc. Odzew był ogromny. Jeszcze tego samego wieczoru wszystkie 6 kotków znalazło nowe domy. Dzięki szybkiej reakcji dzieci, ich rodziców i wielu osób, które odpowiedziały na ten apel, ta historia zakończyła się szczęśliwie. I chyba właśnie takie historie najbardziej pokazują, że czasem jeden telefon i odrobina serca mogą naprawdę wiele zmienić.
1: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Trwa autostradowa kampania Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. W codziennym życiu brak koncentracji może skończyć się zabawną pomyłką. Za kierownicą konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze. Odpowiadająca za odcinek Konin-Świecko spółka Autostrada Wielkopolska apeluje do kierowców, by podczas jazdy skupić się na tym, co najważniejsze – na drodze. Telefon, ekran samochodu, jedzenie czy inne czynności wykonywane podczas jazdy odciągają uwagę od tego, co dzieje się przed nami. Na autostradzie sytuacja może zmienić się bardzo szybko. Przy prędkości 140 km na godzinę w ciągu jednej sekundy pokonuje się blisko 40 metrów. Wystarczy więc krótkie oderwanie wzroku od drogi, aby przejechać znaczną odległość bez pełnej kontroli nad sytuacją. Zbliża się Festiwal Sztuki Tańca Wieczór Choreografów w Koninie. Najważniejszym punktem programu będą prezentacje naszych gości z Meksyku. Koniński Teatr Tańca zaprasza wszystkich do Oscardu 10 października o godzinie 18. W czasie wydarzenia będzie można zobaczyć także kolejną nowość naszych konińskich tancerzy, spektakl grupy projektowej KTT Uwertura. Wieczór Choreografów jest współfinansowany ze środków budżetu miasta Konina. Podłączenie rury od okapu kuchennego do kratki wentylacji grawitacyjnej w bloku mieszkalnym to poważny błąd montażowy, tłumaczą kominiarze. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną zabrania się stosowanie mechanicznych wyciągów. Taka instalacja zakłóca naturalną wymianę powietrza, doprowadzając do powstania wilgoci, grzyba na ścianach oraz wpychania oparów i tłuszczu do mieszkań sąsiadów. Tymczasem wielu mieszkańców Konina stosuje właśnie takie rozwiązania. W blokach nie powinniśmy nawet instalować wentylatorów na prąd w łazience, jeśli mamy wspólny pion z sąsiadami. Kominiarze podczas corocznych kontroli tłumaczą, że niewłaściwy montaż w niektórych przypadkach stwarza nawet bezpośrednie zagrożenie dla życia. Działający wyciąg generuje w szczelnym lokalu podciśnienie, co wywołuje ciąg wsteczny. W pomieszczeniach z piecami gazowymi grozi to zasysaniem spalin do wnętrza i zatruciem tlenkiem węgla. Prawidłowym i legalnym rozwiązaniem w takich budynkach jest montaż okapu w trybie pochłaniacza z filtrem węglowym pracującym w obiegu zamkniętym. Podczas corocznych przeglądów kominiarskich nielegalne podłączenie może skutkować negatywnym protokołem, nakazem demontażu oraz ryzykiem kar finansowych ze strony nadzoru budowlanego. W przypadku awarii lub zatrucia ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Wielkopolskie rolnictwo przeszło w ostatnich latach głęboką transformację, przekształcając tradycyjne gospodarstwa w nowoczesne i cyfrowe przedsiębiorstwa, zauważa branżowy portal Farmer.pl. W regionie nastąpił wyraźny spadek liczby gospodarstw przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni z około 9 hektarów w 2002 roku do ponad 15 obecnie. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej do województwa

0: Niestety złe wiadomości. Od przyszłego roku abonament RTV będzie wyższy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała, że od przyszłego roku za telewizor lub telewizor i radio zapłacimy 34 zł i 50 groszy miesięcznie. To 4 zł więcej niż obecnie. W przypadku samego radia opłata wzrośnie z 9 zł i 50 groszy do 10 zł i 80 groszy. Płatności trzeba dokonywać do 25 dnia każdego miesiąca. Co ciekawe, w resorcie kultury nadal znajduje się projekt zakładający likwidację abonamentu i zastąpienie go dopłatą z budżetu państwa. Na razie jednak tego rozwiązania nie uwzględniono w projekcie budżetu na przyszły rok, a Ministerstwo Finansów uznało proponowaną kwotę za niemożliwą do poniesienia. Czyli na razie jedno jest pewne. W przyszłym roku za abonament zapłacimy niestety więcej.
1: Jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
3: Szykuje się wyjątkowa noc pełna magii. Już 21 listopada restauracja W Dobrą Stronę w Starym Mieście zaprasza na bal andrzejkowy. Czeka na Was wyśmienite menu, świetna zabawa z DJ-em i wyjątkowa atrakcja wieczoru. Fotobus. Bilety tylko 270 zł od osoby. Rezerwacje pod numerem 609-208-219. Zarezerwuj miejsce i baw się z nami.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Środa minie, tydzień zginie. Jeszcze raz wam, panowie, życzę wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że panie pamiętają o dniu chłopaka. A po 15 taki wesoły chłopak, czyli Wojtek Maciejewski, który poprowadzi dla was popołudnie w dobrym rytmie. My słyszymy się jutro, w czwartek 1 października, w nowym miesiącu, w imieniny Danuty i Remigiusza, Dzień Wegetarianizmu, Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, Dzień Osób Starszych, Dzień Ptaków, Dzień Muzyki, Dzień Kawy i Dzień Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków. Do jutra, do usłyszenia. Olaf Kaszyński, cześć.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: podejrzany pakunek i duże utrudnienia w ruchu to w Białymstoku. Przed Pałacem Prezydenckim politycy lewicy i apel dotyczący paliw. Będzie też piła i ustalenia w sprawie morderstwa seniorki sprzed 18 lat.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Na początek wracamy do utrudnień w Białymstoku. Z powodu akcji saperów sprawdzających podejrzany pakunek na cysternie z paliwem zamknięta jest główna arteria łącząca północną i południową część miasta. O szczegółach Jakub Medek.
2: O przyczynach akcji saperów i jej wpływie na sytuację komunikacyjną w Białymstoku mówi podkomisarz Malwina Olszewska z Komendy Miejskiej Policji.
3: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci. Możliwe są utrudnienia w ruchu na ulicy Składowej, Kopernika i Hetmańskiej.
2: Do momentu odholowania składu, którego częścią jest wagon z podejrzanym pakunkiem, zamknięty został też tunel na przedłużeniu Kopernika, właśnie i Składowej, łączący osiedla Nowe Miasto i Słoneczny Stok. Policja ewakuowała też jedną ze stacji benzynowych przy ulicy Kopernika.
0: Paliwa i polityka. Lewica domaga się podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Premier Krzysztof Gawkowski i poseł Tomasz Trela przyszli przed Pałac Prezydencki z kanistrem. Według Gawkowskiego ustawa to szansa na tańsze paliwo na stacjach paliw i głowa państwa powinna ją podpisać. Albo jest za zyskami wielkich firm paliwowych.
4: Sprawa jest banalna. Albo chcemy wspólnie pracować dla bezpieczeństwa Polek i Polaków, obniżając ceny paliw na stacjach, albo bawimy się w politykę. I to prezydent bierze za to odpowiedzialność. Koniec z jakimiś machlojkami, politykierstwem.
0: Cena diesla przekroczyła tymczasem już 9 zł za litr, co szczególnie dotyka firmy transportowe. Kierowcy tirów narzekają, że płacą za tankowanie o kilka tysięcy więcej niż na początku roku.
5: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy.
6: To jest o 2,5 tysiąca więcej, 3 tysiące. To jest kosmos.
0: Tir spala średnio do 40 litrów przy 100 km na godzinę, a jesienią i zimą spalanie zdecydowanie wzrasta. Ważą się losy, czy polityk PiSu Marcin Romanowski dostanie listę żelazny. Warszawski Sąd Okręgowy rozpatruje właśnie wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości, który ukrywa się za granicą. Na prokuraturę ściga go w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Morderstwo seniorki z Piły sprzed 18 lat rozwiązane. Policja z poznańskiego archiwum X dzięki nowoczesnym badaniom genetycznym odkryła tożsamość sprawcy. Zarzut zabójstwa usłyszał 44-letni obecnie wnuk kobiety, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
7: Nasi biolodzy ponownie przeanalizowali przedmioty, które były zabezpieczone na miejscu zbrodni i odnaleźli nowe ślady biologiczne, o których istnieniu wcześniej nikt nie wiedział. I te ślady biologiczne zostały zidentyfikowane jako ślady mężczyzny.
0: Zwłoki samotnie mieszkającej 73-latki znaleziono 18 lat temu w domu wielorodzinnym. Wtedy jednak nie udało się wytypować sprawcy. Jutro ruszają zapisy na kolejną turę lubelskiego czeku turystycznego. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy minimum 2 noclegów. Pobyt można wygenerować przez stronę internetową akcji punktualnie o 10 rano.
1: A co w regionie?
8: Szpital w Turku w tym roku ma 1 647 000 zł straty. Dyrekcja ograniczyła tempo wzrostu kosztów i zobowiązań, ale bez wsparcia samorządu lub zmian systemowych zadłużenia nie da się całkowicie rozwiązać. Druga połowa roku ma być trudna. Wynagrodzenia to około 69% kosztów. Szpital ma wobec 17 pielęgniarek około 1 200 000 zł zaległości rozłożonych na 24 raty. Kolejne 33 pielęgniarki zrezygnowały z roszczeń szacowanych na 690 000 700 000 zł w zamian za zmianę zaszeregowania. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia rosną wolniej. W ostatnim okresie o około 1 277 000, podczas gdy wcześniej wzrosty wyniosły 5, 6, 10 i 14 milionów. Finansowanie na mieszkańca powiatu jest o około 30% niższe od średniej w Wielkopolsce. Powiat przekazał w pożyczkach 10 milionów, 6 poprzedniemu i 4 miliony obecnemu zarządowi. Nie rozwiązuje to jednak strukturalnego zadłużenia. Na chirurgii wyższe koszty mają zwiększać świadczenia i wpływy z NFZ-u. Jej ograniczenie przez półtora miesiąca oznaczało 1,5 miliona złotych mniejsze przychody. W tej chwili dobrze funkcjonuje ortopedia, przyjmująca także pacjentów spoza powiatu tureckiego. Te wszystkie działania prowadzą do wyhamowania wzrostu zadłużenia, ale na tę chwilę nie są w stanie całkowicie uzdrowić sytuacji.
1: Konin FM. Pogoda.
9: Mamy babie lato, tak można powiedzieć, obserwując pogodę. 23 stopnie teraz na termometrach w subregionie konińskim. W kolejnych dniach podobnie będzie za oknami. Chłodniej zacznie robić się dopiero na początku przyszłego tygodnia. Chłodne za to noce. Od weekendu o poranku możemy mieć tylko około plus 6 stopni.
1: Konin FM.
9: Słonecznie, wrześniowo jeszcze, bo to w końcu ostatni dzień września roku 2026 mamy w kalendarzu. Witam w ten wyjątkowy moment, wyjątkowy dzień. Wojtek Maciejewski. Zapraszam do godziny 18. Program Popołudnie w dobrym rytmie. Za chwilę będą informacje drogowe, później kronika policyjna. Następnie oczywiście nie zabraknie informacji, które powinny zainteresować mieszkańców Konina. O likwidacji składowiska odpadów na ulicy Marantowskiej będę też mówił w tej godzinie. Przed godziną 16 natomiast o budżecie państwa na rok 2027 to w gospodarczych wiadomościach usłyszycie. Zapraszam, witam.

0: FM 104.1.
1: Witam wszystkich, którzy w drodze. Czas na informacje dla Was. W Koninie troszkę miejsc takich, o których można by powiedzieć, że jest duży ruch i utrudnienia w ruchu występuje. Jest tak na przykład teraz, drodzy kierowcy, oczywiście na nowej przeprawie w stronę Nowego Konina. Duży ruch to też oczywiście takie miejsce jak Światła, Aleje Kleczewska Spółdzielców, ulica Kolejowa, Światła Dworcowa Aleje. Duży ruch to też ulica Przemysłowa Wyszyńskiego. Roboty drogowe występują na trasie warszawskiej. Jeśli chodzi natomiast o konińską Starówkę, omijajcie skrzyżowanie Światła Świętojańska Europejska. Na autostradzie A2 od węzła Modła razem z tym węzłem w stronę Wrześni utrudnienia, zwłaszcza dla tych wszystkich jadących w stronę Poznania. Tańszego paliwa, bezpiecznej podróży życzy Konin FM.
2: Konin FM.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.

FM. Informacja z tak zwanej kroniki policyjnej już na naszej antenie. Otóż kontrola drogowa zakończyła się zarzutami. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Turku zatrzymali do kontroli 24-letniego mieszkańca powiatu kolskiego, który w obszarze zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna posiada przy sobie środki odurzające, które wydał policjantom. Ponadto 24-latek jest podejrzany o prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem środka odurzającego. Teraz będzie odpowiadał za przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Za chwilę na naszej antenie kolejna porcja informacji lokalnych, którą przekaże Piotr Szmil.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Trwa wywóz toksycznych substancji z nielegalnego składowiska w Szołajdach. W pierwszym transporcie z terenu gminy Chodów wyjechało 18,5 tony niebezpiecznych materiałów, a przypomnijmy, że łącznie odkryto tam aż 200 metrów sześciennych substancji, wśród których znajdują się groźne związki rakotwórcze oraz porażające. Proceder wykryto w 2018 roku, gdy okazało się, że jeden z mieszkańców zakupuje chemikalia na prywatnej działce. Pomiary pokazują na szczęście, że skażenie nie przedostało się do powietrza ani wody. Całość niebezpieczna odpadów miała zostać przetransportowana do zakładu utylizacji w Gdańsku i całkowicie usunięta do końca października. Koszt całej operacji wynosi ponad 1 700 000 zł. Gmina Chodów zapowiada, że wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie żądać zwrotu wydanych pieniędzy od właściciela działki. Sezon na zbieranie grzybów w pełni. Niedoświadczone osoby mogą albo łatwo zabłądzić w lesie, albo nazbierać się okazów, które kompletnie nie nadają się do spożycia. Można w takich sytuacjach posiłkować się nawigacją, a zawartość koszyka zanieść do klasyfikatora pracującego w każdym sanepidzie, ale można też wybrać się na grzyby większą grupą w gronie doświadczonych osób. Tak będzie już niebawem w gminie Grodziec. Koło gospodyń wiejskich w Królikowie IV K4 zaprasza wszystkich miłośników lasu, grzybów i wspólnego spędzania czasu na jesienne grzybobranie. Wędrówka po łonie natury zacznie się 3 października o godzinie 13. Zbiórka na Placu Sułeckim w Królikowie IV. Trzeba zabrać ze sobą koszyk i dobry humor. Wydarzenie zostanie dofinansowane w ramach programu Działaj Lokalnie. 4 instytucje w Koninie włączają się w 13. edycję ogólnopolskiej akcji Weekend z Seniora z Kulturą. Z okazji obchodzonego jutro Międzynarodowego Dnia Osób Starszych na mieszkańców czeka w tym tygodniu bogaty program bezpłatnych lub promocyjnych wydarzeń. Działania w Miejskiej Bibliotece Publicznej ruszają już w czwartek od wernisażu wystawy archiwalnych fotografii Ryszarda Furmanka. Główne obchody zaplanowano na 3 i 4 października. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza na spacer po Gosławicach, koncert organowy oraz niedzielne darmowe zwiedzanie ekspozycji z audioprzewodnikiem. W Konińskim Centrum Kultury odbędzie się koncert Skaldowie na Jazzowo w wykonaniu lokalnych artystów, na który obowiązują darmowe wejściówki. Centrum Kultury i Sztuki zaoferuje seniorom zniżki na seanse filmowe oraz spektakl w Domu Kultury Oskar. Z kolei w obiekcie przy ulicy Okulnej zaplanowano bezpłatne zajęcia pilatesu, a w Wieży Ciśnienie darmowe oprowadzanie autorskie po wystawie fotografii. A to wszystko w wielkim skrócie, bo program wydarzeń w różnych częściach miasta jest bardzo rozbudowany. Zachęcamy, by zapoznać się ze szczegółami, wchodząc na strony internetowe KCK, MBP, CKIS oraz Muzeum. Seniorzy stanowią prawie 30% mieszkańców Konina. Właśnie teraz, na początku sezonu grzewczego, właściciele pomp ciepła powinni zadbać o ich przegląd techniczny. Systematyczny serwis gwarantuje bezawaryjność, utrzymanie gwarancji producenta oraz wysoki poziom efektywności energetycznej, co przekłada się na niższe rachunki za prąd. Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do spadku współczynnika efektywności i wzrostu.

0: kroplin i parownik. Kluczowym elementem jest ocena szczelności układu chłodniczego, ciśnienia w naczyniu przeponowym, a także czyszczenie filtrów hydraulicznych oraz weryfikacja rozdzielni elektrycznej. Przegląd pozwala wcześniej wykryć zapowietrzenie instalacji czy spadek ciśnienia. W przypadku nowych urządzeń umożliwia także precyzyjne dostosowanie parametrów do potrzeb budynku.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Konin FM.
1: Co ze składowiskiem niebezpiecznych odpadów, które znajduje się w Koninie przy ulicy Marantowskiej? Wszystko wskazuje na to, że w tym roku nie rozpocznie się sprzątanie tego miejsca. Niedługo, dopiero jak zapewniają władze miasta, ma zostać ogłoszony przetarg na to zadanie. Powinniśmy go rozpisać szybciej, natomiast wiele rzeczy złożyło się na to, że dopiero będzie teraz rozpisywany tak naprawdę po ostatniej uchwale Rady Miasta. Mówi wiceprezydent Konina Paweł Adamów. Ma na myśli zmianę harmonogramu wypłaty środków na usunięcie nielegalnego składowiska odpadów. Pierwsza transza planowana była na rok 2026, jednak okazało się to niemożliwe. Teraz jest mowa o latach 2027-2030. Miasto na usunięcie tego składowiska bierze pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości około 14 milionów złotych.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort & Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort & Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.

Najważniejszy dokument, jeśli chodzi o finanse naszego kraju, został przyjęty. Zaplanowany jest budżet na rok 2027. W ustawie budżetowej zakładane są dochody na poziomie niecałych 700 miliardów złotych. Znacznie wyższe mają być wydatki sięgające niemal 978 miliardów złotych. Rząd przyjął ostateczny projekt budżetu po konsultacjach ze stroną społeczną. Łączy z jednej strony wsparcie dla obywateli z inwestycjami wzmacniającymi nasze państwo. Tak o budżecie na rok 2027 mówi minister finansów Andrzej Domański. Dochody i wydatki zaplanowane na rok 2027 zostały tak, że będzie rekordowy deficyt. Kontynuowane mają być kluczowe programy społeczne, takie jak 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenia wspierające renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.

0: Były wiceminister z listem żelaznym, jest decyzja sądu. Potem kolejne badania napastnika z opactwa w Jarosławiu i darmowy wstęp na molo w Kołobrzegu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Sąd wydał list żelazny dla polityka PiS byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. List z wnioskiem o takie zabezpieczenie trafił do sądu w sierpniu. Był nadany z kontrolowanego przez Rosję Naddniestrza. O decyzji sądu poinformował pełnomocnik polityka, mecenas Bartosz Lewandowski.
2: Stwierdził, uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne, czyli jeżeli prokuratura w tej sprawie złoży stosowny środek odwoławczy i to orzeczenie by się utrzymało przez sąd drugiej instancji, to środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zostanie uchylony, co skutkuje również uchyleniem europejskiego nakazu aresztowania.
0: A to oznacza, że Romanowski będzie mógł bezpiecznie wrócić do kraju. Polityk PiS jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2024 roku uciekł za granicę. Prokuratura wcześniej negatywnie zaopiniowała wniosek o list żelazny i już zapowiada zaskarżenie postanowienia sądu. Z kolei mecenas Lewandowski nie ma wątpliwości, że jego klient przyjedzie do Polski, gdy tylko postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni. Było skutkiem działania terrorysty, próbował rozbić samolot, żeby zamordować 180 Izraelczyków. To w ostrych słowach minister bezpieczeństwa narodowego Izraela w temacie awaryjnego lądowania w Arabii Saudyjskiej samolotu linii Fly Dubai, który leciał do Tel Awiwu. Według mediów jeden z pilotów chciał przejąć kontrolę nad maszyną i doprowadzić do jej rozbicia. Obezwładnili go pasażerowie. Śledczy z Przemyśla powołali dwóch biegłych psychiatrów, którzy ponownie ocenią stan Ihora M., który w czwartek na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu zaatakował 5 osób. Jedna z nich, ksiądz Stanisław Zbojnowicz, zmarła. Dwie najciężej ranne są nadal w szpitalu. Biegli wcześniej rozpoznali u 31-latka ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Pochodzącemu z Ukrainy mężczyźnie grozi dożywocie, jest tymczasowo aresztowany ze względu na stan zdrowia. Areszt jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Stan zdrowia nie pozwala też na przesłuchanie i postawienie zarzutów mężczyźnie, który w poniedziałek w Borówcu pod Poznaniem miał potrącić celowo 3 osoby, w tym swojego brata.
3: Podejrzany o najechanie pojazdem 3 osób. W wyniku tego zdarzenia 2 z pokrzywdzonych odniosło obrażenia trwające powyżej 7 dni, a 3 zmarł.
0: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Zmarły pokrzywdzony to właśnie brat 39-latka. Jutro sąd ma rozpatrzeć wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Dodam, że część z uczestników zdarzenia odpowiadała już wcześniej za rozboje i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ważne dla miłośników spacerów nad morzem. Od jutra wstęp na molo w Kołobrzegu znów będzie bezpłatny, bo 1 października to koniec letniego sezonu. Opłata za wstęp wróci 30 kwietnia.
1: A co w regionie?
4: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie zachęca mieszkańców do zapoznania się z poradnikiem bezpieczeństwa przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wielu z nas po znalezieniu takiej papierowej ulotki w skrzynce odłożyło ją na półkę albo wyrzuciło do śmieci. Tymczasem poradnik zawiera praktyczne informacje dotyczące m.in. reagowania w sytuacjach kryzysowych, ewakuacji i sygnałów alarmowych, przerw w dostawie prądu i innych awarii, powodzi, pożarów i innych zagrożeń, cyberzagrożeń i dezinformacji, przygotowania rodzinnego planu awaryjnego oraz podstaw pierwszej pomocy. Warto zapoznać się z poradnikiem, zanim wystąpi sytuacja wymagająca szybkiego i właściwego działania. Oprócz tego w internecie można znaleźć nową instrukcję reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. Link do tego schematu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie przesłał niedawno użytkownikom aplikacji M-Mieszkaniec. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że w takich momentach nie powinniśmy korzystać z windy. Należy też unikać chowania się w pojazdach, w pomieszczeniach z balkonami, oknami czy piecami i butlami gazowymi. Najprostszym sposobem będzie ukrycie się we własnej piwnicy, ale by i tam było bezpiecznie, należy urządzić ją w taki sposób, by na naszą głowę nie spadły żadne niebezpieczne przedmioty czy szklane słoiki. Te i wiele innych zasad mają charakter prewencyjny.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Słonecznie, ciepło, chciałoby się powiedzieć wiosennie, ale to raczej jest piękna, złota polska jesień, babie lato za oknami. Wrzesień żegna nas naprawdę przyjemną pogodą. Teraz czas zobaczyć, co będzie w październiku w pogodzie, a tutaj większych zmian na początku. Do końca tego tygodnia synoptycy nie widzą, nawet w kolejnych dniach ma być ciepło, a nawet i cieplej niż dziś, bo maksymalnie w piątek według aktualnych prognoz 23 stopnie. Jutro troszkę silniejszy może zrobić się wiatr, który teraz jest wschodni. Jutro zacznie delikatnie skręcać na południowo-wschodni.
1: Konin FM.
5: Witam po godzinie 16. Kartka z kalendarza. Co tam dzisiaj mamy? Dzień chłopaka? Tak, ale o tym to na pewno jeszcze w tej godzinie wspomnę. Nie. Po 17. Tak, zróbmy, że po 17 wspomnę o Dniu Chłopaka. Teraz natomiast czas na kartkę z kalendarza, jeśli chodzi o imieniny. Zofia, Franciszek, Grzegorz, Nadia, Wiktor, Felicja, Hieronim, Nadzieja, Hieronima i Honoriusz świętują imieniny. Mamy 273 dzień roku, 40 tydzień. Słońce pięknie pracuje przez 11 godzin i 41 minut w znaku wagi. Zachód słońca zaplanowany w naszym regionie jest dzisiaj o godzinie 18.27. Przysłowie na dziś? Wiele ostu we wrzesień wróży pogodną jesień.

Zobaczmy, co na drogach. Tutaj informacje, które mam do przekazania, nie są zbyt dobre dla tych, którzy chcą jechać przemysłową, albo już tą przemysłową jadą. Roboty drogowe zaraz, tak mniej więcej, na wysokości skrzyżowania z ulicą Marantowską powodują naprawdę ogromne utrudnienia. Duże korki w tym miejscu. Gdzie jeszcze ruch wzmożony, gdzie utrudnienia, to Wyszyńskiego, nowa przeprawa, rondo miast partnerskich, stare mosty, zwężenie, wyjazd ze Ślimaka, zwężenie przed remontowanym mostem. Tam musimy liczyć się naprawdę z dużymi problemami i utrudnieniami. Jeszcze w Koninie wspomnę o większym ruchu na Konińskiej Starówce, skrzyżowanie Wałtarej Wykolska, Świętojańska. Autostrada A2, jedziemy w stronę Turku i dalej w stronę Dąbia, do granicy Wielkopolski. Roboty drogowe nie powodujące większych utrudnień, ale jednak występują na tej trasie, między innymi w okolicach miejscowości Kuny. Roboty drogowe na 470, wyjazd z Kościelca w stronę autostrady. W kole jesteśmy. Włocławska, Toruńska, Sienkiewicza, tam teraz największy ruch i tam możecie liczyć się z popołudniowym drogowym szczytem w kole. Szerokiej, bezpiecznej drogi i tańszego paliwa. Życzy po 16:00 Konin FM.

0: nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Masz dość mycia okien? Niech zrobi to za Ciebie robot Shiny House. Inteligentne roboty Optima i Ultra czyszczą szyby, a Ty oszczędzasz czas i wysiłek. Zamów wygodnie na sprzątająceroboty.pl albo umów odbiór osobisty w Golinie. Shiny House. Czyste okna. Bez wysiłku. Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.

Kończy się wrzesień, za chwilę rozpocznie się kolejny miesiąc, czyli październik. Zbliżamy się jednak już do końca roku 2026. Skoro nowy rok przed nami, to też przed nami na pewno zmiany podatków, zmiany opłat. No już wiemy, że na przykład więcej za śmieci zapłaci się w gminie Turek. Radni w tej kwestii byli jednomyślni. Mieszkańcy gminy Turek od początku przyszłego roku zapłacą więcej za odbiór odpadów komunalnych. Podczas ostatniej sesji radni jednogłośnie przyjęli uchwałę ustalającą nowe opłaty. Od 1 stycznia wyniesie ona 28 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Sposób naliczania tutaj za opłaty za śmieci się nie zmieni. Będzie to opłata za osobę 28 zł. Jeśli ktoś nie będzie segregował, nie będzie korzystał z obowiązku selektywnego zbierania odpadów, w takim wypadku opłata wyniesie 56 zł. Utrzymane mają zostać również ulgi. Członkowie rodzin wielodzietnych posiadających uprawnienia wynikające z karty dużej rodziny zapłacą o złotówkę mniej od osoby. Większe zwolnienia przewidziano dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach. W ich przypadku opłata zostanie pomniejszona o 3 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. 24,5 minuty po 16:00.

0: Kulturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Trwa przebudowa ulicy Jarzębinowej w Starym Mieście. W związku z prowadzonymi pracami kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Zakres inwestycji obejmuje budowę kolektora deszczowego oraz budowę nawierzchni brukowej jezdni, chodników i zjazdów. Wartość przedsięwzięcia to ponad 800 tysięcy złotych. Prace zakończą się jeszcze w tym roku. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków na drodze oraz w miarę możliwości o wybieranie alternatywnych tras dojazdowych. Świetlica w Feliksowie po remoncie. Zakończyły się prace w tej miejscowości w gminie Malanów, których zakres obejmował m.in. wykonanie tynku mozaikowego, malowanie ścian, wymianę płytek oraz prace związane ze zmianą układu drzwi i otworów drzwiowych. Naprawiono również ścianę uszkodzoną przez wilgoć. To w Feliksowie, w Rybnie, w gminie Przedecz, też wyremontowano przestrzeń świetlicy wiejskiej. Tam zadanie polegało na częściowym utwardzeniu działki kostką brukową, a także wykonaniu ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramą. Tymczasem niebawem mieszkańcy miejscowości Małoszyna w gminie Władysławów zyskają nową wiatę rekreacyjną za 139 tysięcy. Obiekt zostanie wykonany w konstrukcji drewnianej. Zaprojektowano dach czterospadowy, a powierzchnia zabudowy wyniesie 100 metrów kwadratowych. Głównym celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni do integracji, rekreacji i wspólnego spędzania czasu przez mieszkańców. Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska rozpoczęło realizację dużego projektu społecznego pod nazwą Przestrzeń dla Wszystkich. Inicjatywa o wartości ponad 4 400 000 zł ma na celu budowanie więzi i lepszej współpracy w regionie. Działania potrwają do końca grudnia przyszłego roku. Oferta skierowana jest do mieszkańców, lokalnych liderów, wolontariuszy oraz organizacji pozarządowych, w tym kół gospodyń wiejskich. Przedsięwzięcie obejmuje tereny 9 samorządów, miasta oraz gminę Słupca, a także gmin Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powice, Zagórów, Strzałkowo i Witkowo. Uczestnicy będą mogli skorzystać z bogatego programu aktywności. Zaplanowano warsztaty oraz pokazy edukacyjne przeznaczone dla dzieci, młodzieży i seniorów. W planach są także zajęcia sportowe, spotkania integracyjne oraz szkolenia rozwijające umiejętności liderów i wspierające lokalne organizacje. Cały projekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zapewniono m.in. tłumacza języka migowego, audiodeskrypcję oraz transport bez barier. Przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu z Unii Europejskiej. Placówki medyczne w całej Wielkopolsce przechodzą na elektroniczną kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego. Papierowa wersja dokumentu całkowicie zostanie wycofana.

Jednolity system cyfrowy zastąpi dotychczasową dokumentację i ograniczy rozproszenie danych w wielu miejscach. Od początku przyszłego roku ścieżki diagnostyki i leczenia każdego pacjenta onkologicznego będą prowadzone już wyłącznie w formie elektronicznej.

Lubię przekazywać informacje dotyczące pieniędzy, które płyną do jednostek samorządu terytorialnego na terenie naszego regionu. Ministerstwo Infrastruktury zwiększyło kwotę, którą przeznaczyło na przekazanie do jednostek samorządu terytorialnego jako rezerwa subwencji na rok 2026. Pieniądze płyną również do województwa wielkopolskiego. Tutaj przykładowo warto wspomnieć, że na przykład miasto Konin z tych pieniędzy z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury remontowało kiedyś ulicę Poznańską, remontowana była ulica Świętojańska, odcinkami ulica Przemysłowa, czy teraz otrzymano w tym roku pieniądze choćby na remont wiaduktu nad ulicą Wałtyńską w ciągu krajowej 92. To kolejne pieniądze ministerstwo rozdysponowało i dla województwa wielkopolskiego, dla jednostek samorządu terytorialnego w naszym regionie również przewidziano pieniądze. Powiat kolski otrzyma 2 450 000 zł na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Krajowa 92 w kierunku miejscowości Aleksandrów. Powiat słupecki, tutaj przebudowa drogi powiatowej Wacławów, etap trzeci. Jeśli chodzi natomiast o gminy, to też warto wspomnieć, że na terenie naszego subregionu są takie gminy, które otrzymają dofinansowanie prawie 1 000 000 zł. Gmina Przedecz, przebudowa, budowa ulicy Jeziornej w Przedczu. Natomiast w powiecie konińskim gmina Kazimierz Biskupi prawie 4 300 000 zł otrzyma z tej rezerwy na przebudowę dróg na osiedlu Południe w Kazimierzu Biskupim.

0: Onin FM. Reklama.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Prawo jazdy kategorii B? Zacznij u nas, w Szkole Jazdy Turbo Rutecka, pierwszej i najstarszej szkole jazdy w Koninie. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy, spokojna atmosfera oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe. Nauka bez stresu, ale konkretnie i skutecznie.
5: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47, telefon 500 076 890.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

Różne rzeczy na świecie się zdarzają. Zbliża się 17, zbliża się kolejna pełna godzina. Czas teraz na informacje na naszej antenie z powiatu kolskiego. W hołdzie pamięci wierze i służbie drugiemu człowiekowi. Wyjątkowym momentem uroczystości było poświęcenie i odsłonięcie tablic pamiątkowych, które stanowią trwały wyraz pamięci, wdzięczności i szacunku wobec tych, których życie i służba pozostawiły ważny ślad w historii wspólnoty. Można powiedzieć tak o wydarzeniu, które miało miejsce w parafii błogosławionych 108 męczenników w Powierciu. Z dumą należy podkreślić, że powiat kolski dofinansował realizację przedsięwzięcia wspierającego inicjatywę, która łączy troskę o dziedzictwo, pamięć historyczną oraz wartości będące fundamentem lokalnej wspólnoty. Zostały odsłonięte tablice, które mają być trwałym świadectwem pamięci dla obecnych i przyszłych pokoleń. Mają przypominać o wierze, poświęceniu, odwadze i służbie drugiemu człowiekowi. Tak jak wspominałem, 17 się zbliża, to już tylko 5 minut do tej pełnej godziny.

0: List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Sąd tłumaczy dlaczego. Nasze dane medyczne, które ostatnio wyciekły, nie są sprzedawane. To minister cyfryzacji. Będzie też o piłkarskiej Lidze Narodów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Warszawski sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Polityk PiS ma usłyszeć 19 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły skutku, a śledztwo jest na zaawansowanym etapie i powinno być kontynuowane. Przeciwko wydaniu listu żelaznego była prokuratura, ale sędzia uznał, że jej zdanie nie jest tu wiążące, mówi rzeczniczka sądu Anna Ptaszek.
2: Sąd stanął na stanowisku, że zastosowanie przepisu, który uzależnia wydanie listu żelaznego od stanowiska prokuratora, jest sprzeczne z konstytucją.
0: Prokuratura nie zgadza się z dzisiejszą decyzją i zapowiada jej zaskarżenie do sądu apelacyjnego. Ma na to 7 dni. Polityk PiSu i były wiceminister sprawiedliwości chce wrócić do kraju i odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Jeśli dzisiejsza decyzja się uprawomocni, będzie to możliwe, bo zniesiony zostanie zarówno listę gończy, jak i europejski nakaz aresztowania. Dane personalne i medyczne z ostatnich wycieków nie są publicznie dostępne i nie są sprzedawane w internecie, zapewnia wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wczoraj firma Fakturownia, dostarczająca systemy księgowe, padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane nawet kilku milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji MyDoktor i Medic.
3: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK, wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły, po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne i dzisiaj te dane nie są sprzedawane w internecie, są zabezpieczone. Każda z firm dostaje wsparcie państwa.
0: Śledztwa są w toku, jak dotąd nie udało się ustalić sprawców, którzy doprowadzili do wycieku albo są w posiadaniu danych. Na lotnisku w Berlinie zaczął działać system wykrywania dronów. W pierwszej połowie roku w okolicy portu lotniczego odnotowano 28 przypadków pojawienia się bezzałogowców, najwięcej spośród niemieckich lotnisk. Nowy system ma umożliwiać wczesne wykrywanie dronów w strefach podejścia do lądowania i odlotu oraz ostrzegać odpowiednie służby o potencjalnych zagrożeniach dla ruchu lotniczego. Piłkarska Liga Narodów dobiła do półmetka wrześniowo-październikowych zmagań. Wszystkie najlepsze drużyny rozegrały już po dwa mecze. Na wygraną wciąż czekają Niemcy oraz biało-czerwoni, którzy w piątek zagrają z Rumunią w Warszawie. O szczegółach Przemysław Pozowski.
4: Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów, a wieczorem w Sewilli zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente.
5: Dziękuję Sewillo za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję Sewillo.
4: O takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
6: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
4: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty.
0: Niemcy zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.
1: A co w regionie?
7: Od jutra na prośbę mieszkańców miasta i gminy Rychwał PKS Konin wydłuży kursy, którymi młodzież dojeżdża do szkoły w Rzychlinie w gminie Stare Miasto. Zmianie ulegnie trasa przejazdu autobusów rozpoczynających kurs o godzinie 7.10 oraz 14.50. Zabiegali o to mieszkańcy Rozalina, Bronik oraz Franek. Rzecznik Praw Obywatelskich chce przeanalizowania zasad pierwszeństwa na przejazdach dla rowerów. Wystąpił w tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury. Problem dotyczy szczególnie miejsc, gdzie przejazd przecina drogę podporządkowaną. Do RPO trafiają zgłoszenia o kierowcach wjeżdżających przed rowerzystę, zmuszając go do nagłego hamowania. Problem z interpretacją obecnie obowiązujących przepisów ma na co dzień wielu kierowców samochodów oraz rowerzystów poruszających się także po Koninie. Komenda Główna Policji ocenia, że przepisy pozwalają ustalić pierwszeństwo. Kluczowe są jednak prawidłowe oznakowanie i organizacja ruchu. Policja nie planuje więc dodatkowych wytycznych. Tymczasem RPO zwraca uwagę, że ochrona rowerzysty wjeżdżającego na przejazd nie jest tak jednoznaczna jak ochrona pieszego na przejściu. Od czerwca 2021 roku kierowca zbliżający się do przejścia musi zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu na przejściu lub wchodzącemu na nie. Pieszy także musi zachować szczególną ostrożność. RPO nie proponuje jednak przeniesienia tych zasad na przejazdy rowerowe, ale zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich zmiany powinny określić obowiązki rowerzystów, w tym ostrożność i prędkość. Ponadto zarówno rowerzyści, jak i kierowcy samochodów powinni w bardziej intuicyjny sposób wiedzieć, kto i kiedy ma pierwszeństwo przejazdu.
1: Konin FM. Pogoda.
8: Naprawdę pogoda nas rozpieszcza na koniec września i będzie nas też rozpieszczać na początku kolejnego miesiąca. Jutro październik, a temperatura, można powiedzieć, w dzień jak czasami latem się zdarza. Jutro ma być 21-22 stopnie, w piątek nawet 23. W autach przydaje się czasami klimatyzacja. W takie dni jak dziś przydaje się, bo jest naprawdę ciepło, słonecznie. No, też warto wspomnieć o tym, że rano może być chłodniej. Temperatura o poranku 8-9 stopni nie jest zaskoczeniem. W końcu, tak jak mówiłem, końcówka września, początek października w kalendarzu. Jutro troszkę silniejszy może w ciągu dnia zrobić się wiatr, przejściowo osiągając nawet 30 km na godzinę. Na barometrze teraz, ile mamy, jeszcze sprawdzam i informuję, 1026 hektopaskali.
1: Konin FM.
8: Dzień chłopaka dzisiaj. Wszystkim chłopakom bez wyjątku, no to sobie też, życzę wszystkiego najlepszego, bo to dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych to święto jest tak zaznaczone, wytłuszczone, pokazane zdecydowanie bardziej niż te inne święta, bo dzisiaj mamy też Międzynarodowy Dzień Podcastów, Dzień Archiwisty oraz Międzynarodowy Dzień Tłumacza. Słońce? Tak, pracuje, pracuje, pięknie pracuje. 11 godzin i 41 minut.

Już czas na naszej antenie. Na antenie Konin FM na drogowe informacje. Gdzie mamy utrudnienia w Koninie? Już informuję. Uważajcie na nowej przeprawie w okolicach węzła z ulicą Nadrzeczną. Uważajcie na Przemysłowej przy Policji. Na Przemysłowej na wysokości skrzyżowania z Marantowską. Tam roboty drogowe. Roboty drogowe to też oczywiście autostrada A2. Pasy w stronę Wrześni Poznania. Musicie liczyć się z utrudnieniami. Mimo tego, że ruch odbywa się płynnie, to zdecydowanie niższa dozwolona prędkość występuje w miejscu prowadzonych prac. Jeśli chodzi o alternatywną, co najważniejsze, bezpłatną trasę numer 92, dla tych teraz informacja, którzy to jadą w stronę Wrześni, nie ma większych utrudnień na tej trasie. Słupca w miarę spokojnie można ją pokonać, tak samo jak Strzałkowo. Roboty drogowe, takie nie kolidujące z ruchem drogowym, to okolice miejscowości Gonice. Szerokości przyczepności za chwilkę będę życzył, bo jeszcze zerkam do Turku. A w Turku, co widać, większy ruch na ulicy Łąkowej oraz na Jana Pawła II. To już teraz obiecane wcześniej szerokości przyczepności.

0: Marka Pralkar. Prosto i ekologicznie.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.

Na ostatniej prostej znajduje się już budowa elektrowni gazowej w Turku. Zakończono blisko 90% prac. Budowa w tej elektrowni gazowo-parowej w Turku wchodzi w kolejne etapy realizacji. Inwestycja grupy ZEPAK, powstająca na terenie dawnej elektrowni Adamów, jest już mocno zaawansowana. Według najnowszych danych spółki na koniec pierwszego półrocza to zaawansowanie wynosi dokładnie około 89%. Obecnie na placu budowy prowadzone są prace związane z montażem chłodni wentylanowej, budową pompowni wody chłodzącej. Zakończone zostały natomiast roboty wykończeniowe w budynkach elektrycznych. W tych obiektach rozpoczął się już montaż docelowego wyposażenia. Według danych informacji z ZEPAK-u blok ma produkować 5 terawatogodzin energii rocznie. Inwestycja realizowana jest na terenie dawnej elektrowni węglowej Adamów. Inwestycja wygrała aukcję przeprowadzoną w 2021 roku, uzyskując 17-letni kontrakt na odbiór energii elektrycznej.

0: Radio Lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Trwa projektowanie nowej ścieżki rowerowej w gminie Żgów. Powiat koniński otrzymał na nią dofinansowanie w ramach funduszy europejskich dla zrównoważonej mobilności w Wielkopolsce. Chodzi dokładnie o wartą 3 miliony 167 tysięcy złotych budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Żgów-Dąbrowica, który ma być spójny z siecią dróg rowerowych w tej części powiatu. W ramach projektu powstanie 1,5 kilometra ścieżki wzdłuż drogi dla samochodów. Inwestycja skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców przemieszczających się pieszo lub korzystających z roweru jako codziennego środka transportu. Nowa trasa oddzieli ruch pieszy i rowerowy od samochodowego, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników, szczególnie dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły w Żgowie. Jednocześnie połączy istniejącą i planowaną infrastrukturę rowerową aglomeracji konińskiej, tworząc spójny i bezpieczny korytarz komunikacyjny. W ramach zadania powstanie również Bike and Ride, miejsce postoju rowerów, samoobsługowa stacja naprawy oraz miejsce odpoczynku, a bezpieczeństwo po zmroku poprawi nowe oświetlenie LED. Trwa autostradowa kampania Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. W codziennym życiu brak koncentracji może skończyć się zabawną pomyłką. Za kierownicą konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze. Odpowiadająca za odcinek Konin-Świecko spółka Autostrada Wielkopolska apeluje do kierowców, by podczas jazdy skupić się na tym, co najważniejsze – na drodze. Telefon, ekran samochodu, jedzenie czy inne czynności wykonywane podczas jazdy odciągają uwagę od tego, co dzieje się przed nami. Na autostradzie sytuacja może zmienić się bardzo szybko. Przy prędkości 140 km na godzinę w ciągu jednej sekundy pokonuje się blisko 40 metrów. Wystarczy więc krótkie oderwanie wzroku od drogi, aby przejechać znaczną odległość bez pełnej kontroli nad sytuacją. Zbliża się Festiwal Sztuki Tańca Wieczór Choreografów w Koninie. Najważniejszym punktem programu będą prezentacje naszych gości z Meksyku. Koniński Teatr Tańca zaprasza wszystkich do Oscardu 10 października o godzinie 18. W czasie wydarzenia będzie można zobaczyć także kolejną nowość naszych konińskich tancerzy, spektakl grupy projektowej KTT Uwertura. Wieczór Choreografów jest współfinansowany ze środków budżetu miasta Konina. Jutro rusza kolejny nabór w programie Energia dla Wsi. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na ten cel budżet w wysokości 400 milionów złotych. Finansowanie z Funduszu Modernizacyjnego trafi do rolników prowadzących działalność od co najmniej roku oraz do spółdzielni energetycznych. Wnioski o wsparcie większych inwestycji w odnawialne źródła energii będzie można składać do końca grudnia. Wielkopolska jest jednym z regionów kraju najbardziej obfitujących w działalność rolniczą. Wspomniany program nie obejmuje typowych mikroinstalacji przydomowych. Indywidualni rolnicy mogą ubiegać się o środki na inwestycje fotowoltaiczne i wiatrowe o mocy od 50 kW do 1 MW, a w przypadku biogazowni i elektrowni wodnych od 10 kW. Z kolei spółdzielnie energetyczne zyskały możliwość realizowania znacznie większych projektów osiągających moc nawet do 10 MW. Forma pomocy finansowej zależy od wybranej technologii. Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz wiatrowych wspierana jest wyłącznie pożyczkami pokrywającymi do 100% kosztów. Dotacje sięgające 65% zarezerwowano dla biogazowni oraz elektrowni wodnych. Dodatkowo przewidziano wsparcie na magazyny energii zintegrowane z nowym źródłem OZE.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

A co to za finał bez braw? Papa Dance bez braw na finał. Zbliża się 18, ale spokojnie. Jak ktoś o 18 kończy pracę, to jeszcze niech pracuje, bo do 18 zostało nam dokładnie... Musiałem sprawdzić. 17 minut. To teraz na naszej antenie informacja związana z wilkami. One pojawiły się w lasach na terenie gminy Strzałkowo. Ostrzega o tym koło łowieckie Tumak z Katarzynowa. Informuje ona, że w obwodzie łowieckim numer 286 w rejonach Wólka, Brudzewo, Staw, Góry, Katarzynowo zaobserwowano bytującą watahę wilków w ilości od 5 do 7 sztuk. Zarząd koła prosi o poinformowanie mieszkańców gminy o zaistniałym fakcie oraz o szczególną ostrożność podczas spacerów w okolicach lasów i niepuszczanie luzem psów w pobliżu wymienionych kompleksów leśnych. Można przeczytać w informacji, którą prezentuje koło łowieckie Tumak z Katarzynowa. Senior.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
3: Szykuje się wyjątkowa noc pełna magii. Już 21 listopada restauracja W Dobrą Stronę w Starym Mieście zaprasza na bal andrzejkowy. Czeka na Was wyśmienite menu, świetna zabawa z DJ-em i wyjątkowa atrakcja wieczoru. Fotobus. Bilety tylko 270 zł od osoby. Rezerwacje pod numerem 609 208 219. Zarezerwuj miejsce i baw się z nami. Reklama.

Marszałkowskie placówki ochrony zdrowia oraz muzea w Wielkopolsce zostaną doposażone w sprzęt o łącznej wartości około 12 milionów złotych. Wśród beneficjentów znalazły również się placówki z Konina, Wojewódzki Szpital Zespolony oraz Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego. Zakupy mają poprawić przygotowanie instytucji na sytuacje kryzysowe, awarie, masowe zdarzenia i konieczność ewakuacji. Dofinansowanie pokrywa 90% wartości zakupów, pozostałe 10% zostanie sfinansowane z budżetu województwa wielkopolskiego. 18 się zbliża. Zbliża się koniec mojego dzisiejszego spotkania z wami, ale spokojnie, jutro, w pierwszy dzień października, w nowy miesiąc, ale też w urodziny, o których należy pamiętać, bo to jutro będą 6 urodziny tego radia, które słuchacie, czyli Konin FM od 6 lat. Pomagamy wam wszystkim miło spędzać czas. To jutro, pierwszy dzień października, czas, gdy dokładnie 6 lat temu po godzinie 6 rozpoczęliśmy granie dla was. O tym na pewno więcej jutro na naszej antenie, a za wspólny spędzony czas dzisiaj, jeszcze we wrześniu, w Dzień Chłopca. Dzień Chłopaka. Serdeczne dzięki, Wojtek Maciejewski. Do usłyszenia. Bye, bye.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Mieszkania treningowe Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka Podejdalej przy Placu Wolności w Koninie przeszły gruntowną modernizację. Z lokali funkcjonujących od 2014 roku skorzystało dotychczas niemal 400 osób z niepełnosprawnościami z całej Polski. Pierwotny plan zakładał jedynie modernizację łazienek, jednak dzięki pozyskanym funduszom europejskim przeprowadzono kompleksowy remont całego obiektu. W ciągu miesiąca wymieniono podłogi, odmalowano ściany, wstawiono nowe meble i wyposażenie, a także wyremontowano klatkę schodową oraz windę. Prace miały na celu stworzenie przestrzeni funkcjonalnej, jasnej i w pełni przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózkach. W 5 pokojach, 2 kuchniach i łazienkach podopieczni pod opieką specjalistów uczą się samodzielnego funkcjonowania, gotowania oraz planowania budżetu. Działania te mają na celu przygotowanie ich do niezależnego życia i podjęcia pracy. Do Konińskiej Fundacji od lat trafiają osoby w różnym wieku z całej Polski. Zdecydowana większość z nich z dnia na dzień musiała zmienić swoje życie i na skutek wypadku zacząć poruszać się na wózku. Podejdalej pokazuje im, że nawet w takiej sytuacji mogą niemal wszystko. Jedni płacą za dużo, inni za mało. Nieogrzewanie mieszkania przez sąsiada generuje straty finansowe i prowadzi do powstawania groźnego dla zdrowia grzyba. Zjawisko to narusza prawa pozostałych mieszkańców, jednak istnieją prawne procedury pozwalające skutecznie przeciwdziałać tak zwanemu pasożytnictwu cieplnemu, a takie sytuacje zdarzają się także w Koninie. Pierwszym etapem powinno być polubowne zgłoszenie problemu sąsiadowi lub właścicielowi wynajmowanego lokalu. Gdy rozmowa nie przynosi efektów, sprawę należy przekazać do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Zarządca może wysłać formalne upomnienie, powołując się na regulamin porządku domowego. Równolegle warto gromadzić dokumentację fotograficzną, wykwitów oraz prowadzić pomiary temperatury. Normy techniczne określają jej minimalny poziom na 20 stopni w pokojach i 24 w łazience. Brak reakcji uzasadnia wysłanie przedsądowego wezwania na podstawie artykułu kodeksu cywilnego. Ostatecznym krokiem pozostaje pozew sądowy. Zgodnie z przepisami prawa właściciel lokalu nie może działać na szkodę sąsiadów. W sądzie można domagać się nakazu ogrzewania mieszkania oraz wypłaty odszkodowania za szkody wywołane wilgocią. W konińskich blokach nie brakuje pustych mieszkań wystawionych na sprzedaż lub lokali, które ktoś zakupił z myślą o ulokowaniu środków, a które stoją niezamieszkałe. I to często takie pomieszczenia są nieogrzewane. Jednocześnie spółdzielnie mieszkaniowe w Koninie apelują do mieszkańców, by w sezonie grzewczym nie otwierać okien w piwnicach i na klatkach schodowych. Powoduje to niepotrzebny wzrost kosztów ponoszonych przez mieszkańców całego bloku. Podłączenie rury oto kapu kuchennego do kratki wentylacji grawitacyjnej w bloku mieszkalnym to poważny błąd montażowy, tłumaczą kominiarze. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną zabrania się stosowanie mechanicznych wyciągów. Taka instalacja zakłóca naturalną wymianę powietrza, doprowadzając do powstania wilgoci, grzyba na ścianach oraz wpychania oparów i tłuszczu do mieszkań sąsiadów. Tymczasem wielu mieszkańców Konina stosuje właśnie takie rozwiązanie. W blokach nie powinniśmy nawet instalować wentylatorów na prąd w łazience, jeśli mamy wspólny pion z sąsiadami. Kominiarze podczas corocznych kontroli tłumaczą, że niewłaściwy montaż w niektórych przypadkach stwarza nawet bezpośrednie zagrożenie dla życia. Działający wyciąg generuje w szczelnym lokalu podciśnienie, co wywołuje ciąg wsteczny. W pomieszczeniach z piecami gazowymi grozi to zasysaniem spalin do wnętrza i zatruciem tlenkiem węgla. Prawidłowym i legalnym rozwiązaniem w takich budynkach jest montaż okapu w trybie pochłaniacza z filtrem węglowym pracującym w obiegu zamkniętym. Podczas corocznych przeglądów kominiarskich nielegalne podłączenie może skutkować negatywnym protokołem, nakazem demontażu oraz ryzykiem kar finansowych ze strony nadzoru budowlanego. W przypadku awarii lub zatrucia ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. 4 instytucje w Koninie włączają się w 13. edycję ogólnopolskiej akcji Weekend z Seniora z Kulturą. Z okazji obchodzonego jutro Międzynarodowego Dnia Osób Starszych na mieszkańców czeka w tym tygodniu bogaty program bezpłatnych lub promocyjnych wydarzeń. Działania w Miejskiej Bibliotece Publicznej ruszają już w czwartek od wernisażu wystawy archiwalnych fotografii Ryszarda Furmanka. Główne obchody zaplanowano na 3 i 4 października. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza na spacer po Gosławicach, koncert organowy oraz niedzielę. niedzielne darmowe zwiedzanie ekspozycji z audioprzewodnikiem. W Konińskim Centrum Kultury odbędzie się koncert skaldowiec jazzowo w wykonaniu lokalnych artystów, na który obowiązują darmowe wejściówki. Centrum Kultury i Sztuki zaoferuje seniorom zniżki na seanse filmowe oraz spektakl w Domu Kultury Oskard. Z kolei w obiekcie przy ulicy Ogólnej zaplanowano bezpłatne zajęcia pilatesu, a w Wieży Ciśnienie darmowe oprowadzanie autorskie po wystawie fotografii. A to wszystko w wielkim skrócie, bo program wydarzeń w różnych częściach miasta jest bardzo rozbudowany. Zachęcamy, by zapoznać się ze szczegółami, wchodząc na strony internetowe KCK, MBP, CKIS oraz muzeum. Seniorzy stanowią prawie 30% mieszkańców Konina. Szpital Kliniczny imienia Wiktora Degi w Poznaniu przebuduje oddział dzienny pobytu i wyposaży go w nowoczesny sprzęt do rehabilitacji. Inwestycja będzie kosztować 21 milionów 200 tysięcy złotych, z czego większość stanowi unijne dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Zakończenie prac zaplanowano na pierwszą połowę 2028 roku. Projekt obejmuje modernizację budynku i infrastruktury technicznej oraz utworzenie nowych przestrzeni terapeutycznych. Powstanie m.in. strefa wejściowa z holem, recepcją, poczekalnią i szatniami, sala dydaktyczna oraz 4 gabinety lekarskie. Zaplanowano też pomieszczenia do hydroterapii, fizykoterapii, kinezyterapii, salę ćwiczeń grupowych oraz modernizację sali gimnastycznej. Wykonane zostaną nowe instalacje sanitarne, elektryczne, wentylacyjne, przeciwpożarowe i gazów medycznych. Oddział zyska około 723 metrów kwadratowych powierzchni. Kupiony zostanie sprzęt do elektroterapii, ultradźwięków, magnetoterapii, laseroterapii i krioterapii, a także stoły rehabilitacyjne, urządzenia do masażu, rowery treningowe i platformy wibracyjne. Szacuje się, że rocznie z usług placówki skorzysta prawie 1000 osób więcej. Inwestycja będzie infrastrukturą podwójnego zastosowania. Obiekt posłuży pacjentom, ale w razie kryzysu, zdarzeń masowych, epidemii, zagrożeń klimatycznych czy konfliktu zbrojnego będzie mógł wspierać system ochrony zdrowia dla mieszkańców całego województwa wielkopolskiego. Urząd Marszałkowski przypomina, że w Koninie też czekają nas szpitalne inwestycje. Konińska placówka w starej części miasta również zostanie rozbudowana. Oprócz tego powstanie tam nowa stacja pogotowia ratunkowego.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Piłkarska Liga Narodów dobiła do półmetka wrześniowo-październikowych zmagań. Wszystkie najlepsze drużyny rozegrały już po 2 mecze. Hiszpanie są ciągle niepokonani, Niemcy czekają na pierwsze zwycięstwo pod wodzą Jurgena Kloppa. Podobnie jak Polacy, którzy zaczynają przygotowania do piątkowego meczu z Rumunią w Warszawie. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
2: Biało-czerwoni nie mają powodów do świętowania, bo w Sztokholmie znowu przegrali ze Szwecją. Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów, a wieczorem w Sewilli zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente.
3: Dziękuję Sewillo za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. Hymn był bardzo wzruszający. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję Sewillo. O takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
4: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
2: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty. Niemcy pod wodzą Jurgena Kloppa na razie zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.
1: Ruszył przedostatni tenisowy tysięcznik w tym sezonie. Iga Świątek i Maja Chwanińska zaczną go od drugiej rundy, a zobaczymy w niej także Magdalenę Fręch, która pokonała dziś w Pekinie francuskę Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie 20-letnia Czeszka Nikola Bartunkowa. Z turnieju odpadła natomiast Katarzyna Kawa. Przegrała z prowadzoną przez Dawida Celta Ukrainką Darią Snigur 6-3, 4-6, 5-7. W pierwszej rundzie zagra jeszcze Magda Linet jutro. Francuski kierowca Formuły 1 Esteban Ocon oficjalnie potwierdził, że po zakończeniu tegorocznego sezonu opuści zespół Haas. Podkreślił jednak, że to nie będzie koniec jego przygody z tym cyklem wyścigowym. Z kolei Haas na razie podziękował Oconowi, ale nie ogłosił, kto zajmie jego miejsce w przyszłym roku. W tym sezonie Ocon zdobył tylko 7 punktów, trzykrotnie finiszując w czołowej dziesiątce.

0: Konin FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Powiatowy inspektor sanitarny w Koninie apeluje do mieszkańców o korzystanie z bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV. Program skierowany jest do dziewcząt i chłopców od 9 do 14 roku życia. Jego celem jest skuteczna ochrona dzieci przed zakażeniami oraz chorobami nowotworowymi w dorosłym życiu, w tym przed rakiem szyjki macicy. Darmowe preparaty są dostępne we wszystkich przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Sanepid kładzie nacisk na docieranie z rzetelną wiedzą bezpośrednio do rodziców i opiekunów prawnych, aby jak najwięcej młodych osób mogło skorzystać z profilaktyki. W ramach prowadzonych działań powstał specjalny spot edukacyjny. W nagraniu materiału promocyjnego wzięli udział eksperci oraz przedstawiciele władz regionalnych i oświatowych. Wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk, wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski, wielkopolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Paweł Gilewski oraz pediatra, doktor nauk medycznych Ilona Małecka. To nagranie można zobaczyć w internecie. Aż 95% obywateli Unii Europejskiej uważa rolnictwo za kluczowe dla przyszłości wspólnoty. Z najnowszego badania Eurobarometru wynika, że społeczeństwo wyraża niemal jednokrotne poparcie dla gospodarzy i wspólnej polityki rolnej. Zdaniem Wielkopolskiej Izby Rolniczej te wyniki pokazały silny wzrost świadomości w kwestii bezpieczeństwa żywnościowego. Ponad 90% ankietowanych akcentuje konieczność zapewnienia ciągłości dostaw produktów. Konsumenci zwracają szczególną uwagę na jakość i pochodzenie towarów, a większość wybiera wyroby z krótkich łańcuchów dostaw, tworzone z zachowaniem wymogów ochrony środowiska. I tu Wielkopolska Izba Rolnicza przypomina o kampanii, która od kilku lat trwa m.in. w powiecie konińskim. W gminach można zauważyć banery zachęcające do kupowania produktów żywnościowych od naszych lokalnych dostawców i producentów. Zespół elektrowni Pątnów Atomów Konin zakończył drugi kwartał tego roku stratą netto na poziomie ponad 46 milionów złotych. Rok wcześniej strata wynosiła prawie 66 milionów. Jak wyjaśnia branżowy portal strefainwestorów.pl, w drugim kwartale przychody spółki sięgnęły przeszło 227 milionów złotych, podczas gdy w analogicznym okresie 2025 roku było to 335 milionów. Strata operacyjna grupy ZEPAK wyniosła 62 miliony wobec 46 strat rok wcześniej. Wyniki były również poniżej oczekiwań analityków. Zakładali oni przychody na poziomie od 223 do 264 milionów złotych, stratę operacyjną od 23 do 32 milionów oraz stratę netto od 16 do 38. W całym pierwszym półroczu tego roku spółka wypracowała 570 milionów przychodów. Strata operacyjna wyniosła prawie 68, a strata netto przypadająca jednostce dominującej sięgnęła prawie 54. Od początku roku 344 miliony złotych stanowiły przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji. Kolejne 70 milionów pochodziło ze sprzedaży energii z obrotu, a 69 z rynku mocy. Przypomnijmy, że spółka posiada i buduje duże farmy OZE. W Turku powstaje elektrownia gazowa, a w Koninie w najbliższych latach powstanie trzeci blok na biomasę. Nie będzie remontu drogi do Szczepidła. Niedawno radni gminy odrzucili zwiększenie środków na remont ulicy Leśnej w Krzymowie. Tym razem głosowanie dotyczyło zabezpieczenia pieniędzy na przebudowę drogi do Szczepidła. Gmina w ubiegłym roku złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a latem tego roku otrzymała od wojewody wielkopolskiego umowę przyznającą 6 milionów 627 tysięcy złotych, czyli połowę kosztów inwestycji. W budżecie gminy Krzymów zabezpieczono wcześniej 3 miliony 290

stan nawierzchni przeznaczonej do remontu drogi. W głosowaniu nad projektem uchwały 6 radnych było przeciw, a 4 za. Uchwała została więc odrzucona, czytamy na stronach gminnego serwisu krzymów.pl. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmienia zasady przyznawania dopłat do nawozów oraz paliwa. W nowej wersji projektu wycofano kryterium decydujące o pierwszeństwie wypłat na podstawie kolejności zgłoszeń. Otrzymanie wsparcia nie będzie już zależało od pośpiechu ani sprawności systemów teleinformatycznych, co zapewni równy dostęp wszystkim uprawnionym gospodarzom. W sytuacji, gdy suma wnioskowanych kwot przewyższy zarezerwowany budżet, zastosowany zostanie specjalny współczynnik korygujący, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. Będzie on wyliczany jako stosunek dostępnych funduszy do całkowitego zapotrzebowania, a wynik ustalany z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W efekcie należne świadczenia zostaną proporcjonalnie pomniejszone, co zapobiegnie całkowitemu wykluczeniu części rolników. Modyfikacja przepisów to efekt postulatów zgłaszanych m.in. przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Samorząd rolniczy od początku krytykował uzależnienie pomocy od czasu wysłania dokumentów, krótkie terminy oraz limity na paliwo. Według reprezentantów branży wsparcie ma przede wszystkim rekompensować realne koszty i trafiać do gospodarzy na sprawiedliwych, jednakowych zasadach. Jednocześnie farmerzy z powiatu konińskiego wyliczają, że obecny poziom pomocy przy aktualnych cenach paliwa i tak nie gwarantuje rolnikom opłacalności ich niełatwej działalności. Wielkopolskie rolnictwo przeszło w ostatnich latach głęboką transformację, przekształcając tradycyjne gospodarstwa w nowoczesne i cyfrowe przedsiębiorstwa, zauważa branżowy portal Farmer.pl. W regionie nastąpił wyraźny spadek liczby gospodarstw przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni z około 9 hektarów w 2002 roku do ponad 15 obecnie. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej do województwa trafiło blisko 60 miliardów złotych ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co stanowi niemal 11% całej krajowej puli. Główną barierą rozwojową dla młodych gospodarzy w naszym województwie pozostaje tak zwany głód ziemi oraz wysokie ceny gruntów rynkowych, które wokół niektórych aglomeracji sięgają nawet 300 tysięcy złotych za hektar. Szansą na powiększenie gospodarstwa są dzierżawy państwowych terenów z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dodatkowo rolnicy muszą mierzyć się z rosnącymi cenami produkcji, powtarzającą się w Wielkopolsce suszą oraz koniecznością inwestowania w retencję wody.

0: In FM 104.1. Pogoda.
1: Jutro nadal ciepło, od 17 stopni na północnym wschodzie, w centrum około 20, a na zachodzie Polski nawet 25. Poza tym ładnie, dobra aura utrzymuje się nad Polską, deszczu nie ma, a mieszkańcy większości regionów mogą cieszyć się słońcem, gdzie nie gdzie będzie jutro zupełnie bezchmurnie.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: Trwa wywóz toksycznych substancji z nielegalnego składowiska w Szołajdach. W pierwszym transporcie z terenu gminy Chorów wyjechało 18,5 tony niebezpiecznych materiałów, a przypomnijmy, że łącznie odkryto tam aż 200 metrów sześciennych substancji, wśród których znajdują się groźne związki rakotwórcze oraz porażające. Proceder wykryto w 2018 roku, gdy okazało się, że jeden z mieszkańców zakupuje chemikalia na prywatnej działce. Pomiary pokazują na szczęście, że skażenie nie przedostało się do powietrza ani wody. Całość niebezpiecznych odpadów miała zostać przetransportowana do zakładu utylizacji w Gdańsku i całkowicie usunięta do końca października. Koszt całej operacji wynosi ponad 1 700 000 zł. Gmina Chotów zapowiada, że wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie żądać zwrotu wydanych pieniędzy od właściciela działki. Sezon na zbieranie grzybów w pełni. Niedoświadczone osoby mogą albo łatwo zabłądzić w lesie, albo nazbierać się okazów, które kompletnie nie nadają się do spożycia. Można w takich sytuacjach posiłkować się nawigacją, a zawartość koszyka zanieść do klasyfikatora pracującego w każdym sanepidzie, ale można też wybrać się na grzyby większą grupą w gronie doświadczonych osób. Tak będzie już niebawem w gminie Grodziec, koło gospodyń wiejskich w Królikowie IV, K4. Zaprasza wszystkich miłośników lasu, grzybów i wspólnego spędzania czasu na jesienne grzybobranie. Wędrówka po łonie natury zacznie się 3 października o godzinie 13. Zbiórka na Placu Sułeckim w Królikowie IV. Trzeba zabrać ze sobą koszyk i dobry humor. Wydarzenie zostanie dofinansowane w ramach programu Działaj Lokalnie. Szpital w Turku w tym roku ma 1 647 000 zł straty. Dyrekcja ograniczyła tempo wzrostu kosztów i zobowiązań, ale bez wsparcia samorządu lub zmian systemowych zadłużenia nie da się całkowicie rozwiązać. Druga połowa roku ma być trudna. Wynagrodzenia to około 69% kosztów. Szpital ma wobec 17 pielęgniarek około 1 200 000 zł zaległości rozłożonych na 24 raty. Kolejne 33 pielęgniarki zrezygnowały z roszczeń szacowanych na 690-700 tysięcy złotych w zamian za zmianę zaszeregowania. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia rosną wolniej. W ostatnim okresie o około 1 277 tysięcy, podczas gdy wcześniej wzrosty wyniosły 5, 6, 10 i 14 milionów. Finansowanie na mieszkańca powiatu jest o około 30% niższe od średniej w Wielkopolsce. Powiat przekazał w pożyczkach 10 milionów, 6 poprzedniemu i 4 miliony obecnemu zarządowi. Nie rozwiązuje to jednak strukturalnego zadłużenia. Na chirurgii wyższe koszty mają zwiększać świadczenia i wpływy z NFZ-u. Jej ograniczenie przez 1,5 miesiąca oznaczało 1,5 miliona złotych mniejsze przychody. W tej chwili dobrze funkcjonuje ortopedia, przyjmująca także pacjentów spoza powiatu tureckiego. Te wszystkie działania prowadzą do wyhamowania wzrostu zadłużenia, ale na tę chwilę nie są w stanie całkowicie uzdrowić sytuacji. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie zachęca mieszkańców do zapoznania się z poradnikiem bezpieczeństwa przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wielu z nas po znalezieniu takiej papierowej ulotki w skrzynce odłożyło ją na półkę albo wyrzuciło do śmieci. Tymczasem poradnik zawiera praktyczne informacje dotyczące m.in. reagowania w sytuacjach kryzysowych, ewakuacji i sygnałów alarmowych, przerw w dostawie prądu i innych awarii, powodzi, pożarów i innych zagrożeń, cyberzagrożeń i dezinformacji, przygotowania rodzinnego planu awaryjnego oraz podstaw pierwszej pomocy. Warto zapoznać się z poradnikiem, zanim wystąpi sytuacja wymagająca szybkiego i właściwego działania. Oprócz tego w internecie można znaleźć nową instrukcję reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. Link do tego schematu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie przesłał niedawno użytkownikom aplikacji M-Mieszkaniec. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że w takich momentach nie powinniśmy korzystać z windy. Należy też unikać chowania się w pojazdach, w pomieszczeniach z balkonami, oknami czy piecami i butlami gazowymi. Najprostszym sposobem będzie ukrycie się we własnej piwnicy, ale by i tam było bezpiecznie, należy urządzić ją w taki sposób, by na naszą głowę nie spadły żadne niebezpieczne przedmioty czy szklane słoiki. Te i wiele innych zasad mają charakter prewencyjny. Od jutra na prośbę mieszkańców miasta i gminy Rychwał PKS Konin wydłuży kursy, którymi młodzież dojeżdża do szkoły w Rzychlinie w gminie Stare Miasto. Zmianie ulegnie trasa przejazdu autobusów rozpoczynających kurs o godzinie 7.10 oraz 14.50. Zabiegali o to mieszkańcy Rozalina, Bronik oraz Franek. Rzecznik Praw Obywatelskich chce przeanalizowania zasad pierwszeństwa na przejazdach dla rowerów. Wystąpił w tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury. Problem dotyczy szczególnie miejsc, gdzie przejazd przecina drogę podporządkowaną. Do RPO trafiają zgłoszenia o kierowcach wjeżdżających przed rowerzystę, zmuszając go do nagłego hamowania. Problem z interpretacją obecnie obowiązujących przepisów ma na co dzień wielu kierowców samochodów oraz rowerzystów poruszających się także po koninie. Komenda Główna Policji ocenia, że przepisy pozwalają ustalić pierwszeństwo. Kluczowe są jednak prawidłowe oznakowanie i organizacja ruchu. Policja nie planuje więc dodatkowych wytycznych. Tymczasem RPO zwraca uwagę, że ochrona rowerzysty wjeżdżającego na przejazd nie jest tak jednoznaczna jak ochrona pieszego na przejściu. Od czerwca 2021 roku kierowca zbliżający się do przejścia musi zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu na przejściu lub wchodzącemu na nie pieszy. Także musi zachować szczególną ostrożność. RPO nie proponuje jednak przeniesienia tych zasad na przejazdy rowerowe, ale zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich zmiany powinny określić obowiązki rowerzystów, w tym ostrożność i prędkość. Ponadto zarówno rowerzyści, jak i kierowcy samochodów powinni w bardziej intuicyjny sposób wiedzieć, kto i kiedy ma pierwszeństwo przejazdu. Właśnie teraz, na początku sezonu grzewczego, właściciele pomp ciepła powinni zadbać o ich przegląd techniczny. Systematyczny serwis gwarantuje bezawaryjność, utrzymanie gwarancji producenta oraz wysoki poziom efektywności energetycznej, co przekłada się na niższe rachunki za prąd. Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do spadku współczynnika efektywności i wzrostu zużycia energii w mroźne dni. W Polsce działa już ponad 500 000 takich urządzeń, a ich sprzedaż w pierwszym półroczu 2026 roku wzrosła o 18%. W powiatach konińskim, tureckim, słupeckim oraz kolskim z racji dedykowanego Wielkopolsce Wschodniej Funduszu na transformację energetyczną w ostatnich latach zamontowano więcej takich urządzeń niż w pozostałych powiatach naszego województwa, gdzie mieszkańcy do dyspozycji mają tylko ogólnokrajowy program dotacji. Standardowa kontrola pompy ciepła trwa około 2 godzin. Serwisant rozpoczyna pracę od analizy sterownika oraz pomiaru temperatur w obiegu grzewczym. Następnie sprawdzany jest stan jednostki zewnętrznej, w tym wentylator, odpływ skroplin i parowy. Kluczowym elementem jest ocena szczelności układu chłodniczego, ciśnienia w naczyniu przeponowym, a także czyszczenie filtrów hydraulicznych oraz weryfikacja rozdzielni elektrycznej. Przegląd pozwala wcześniej wykryć zapowietrzenie instalacji czy spadek ciśnienia. W przypadku nowych urządzeń umożliwia także precyzyjne dostosowanie parametrów do potrzeb budynku.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Konin FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie tenisistki zaczęły rywalizację na turnieju tenisowym w Pekinie. Jedna z nich, Katarzyna Kawa, już odpadła po długim meczu z Darią Snigur. Przegrała 6-3, 4-6, 5-7. Dalej gra Magdalena Fręch, która pokonała francuskę Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. W kolejne dni na korty w Pekinie wyjdą Magdalinet, Maja Chwalińska i Iga Świątek. Chwalińska już wie, że w drugiej rundzie zmierzy się z Ukrainką Dianą Jastrzębską i zdaniem Mirosława Żukowskiego z Rzeczpospolitej może osiągnąć dobry wynik.
2: Jestem pełen nadziei, że jednak no, Finezja i to, co pokazała Chwalińska w Paryżu i już później, między innymi teraz w Singapurze, że to jednak pozwoli jej zostać na dłużej w czołówce. Trzeba pamiętać przecież, że ona do przyszłorocznego Roland Garros nie broni prawie żadnych punktów. Wszystko, co wygra, to jej.
1: W Pekinie grają również panowie Hubert Hurkacz. Jutro zmierzy się z Amerykaninem Lernerem Tienem, 13. w światowym rankingu. Jeden z najsłynniejszych piłkarskich klubów na świecie, Manchester City, jest winny wszystkich zarzucanych mu naruszeń zasad finansowych, poinformowali przedstawiciele Premier League. Chodzi m.in. o ukrywanie źródeł przychodów czy prawdziwych zarobków zawodników i trenerów w latach 2009-2018. Kibice są zdruzgotani.
3: To wstyd dla piłki nożnej. Piłka to tak wspaniały sport, że nie powinno dochodzić do takich sytuacji, zwłaszcza w Anglii. Anglia to ojczyzna piłki, więc to po prostu niewiarygodne. Wielka szkoda dla tak dobrej drużyny jak Manchester City. Szczerze, nie mogę w to uwierzyć. Myślałem, że sprawa zostanie zamieciona pod dywan, ale sam fakt, że wydali w tej sprawie oświadczenie, jest dość obciążający. Zobaczymy, co się wydarzy. Niektórzy mówią zabrać im punkty. Ja uważam, że powinni ich wyrzucić.
1: Kwestia kary zostanie rozpatrzona przez niezależną komisję. W ciągu ostatnich 15 lat Manchester City zdobył 8 tytułów mistrzowskich. Wygrał także Ligę Mistrzów przed 3 laty. Dawid Kownacki bez klubu. Werder Brema postanowił rozwiązać umowę z 29-latkiem byłym reprezentantem Polski. Ostatnio napastnik był wypożyczany do Fortuny Düsseldorf i Herty Berlin.

0: FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Trwa przebudowa ulicy Jarzębinowej w Starym Mieście. W związku z prowadzonymi pracami kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Zakres inwestycji obejmuje budowę kolektora deszczowego oraz budowę nawierzchni brukowej jezdni, chodników i zjazdów. Wartość przedsięwzięcia to ponad 800 tysięcy złotych. Prace zakończą się jeszcze w tym roku. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków na drodze oraz w miarę możliwości o wybieranie alternatywnych tras dojazdowych. Świetlica w Feliksowie po remoncie. Zakończyły się prace w tej miejscowości w gminie Malanów, których zakres obejmował m.in. wykonanie tynku mozaikowego, malowanie ścian, wymianę płytek oraz prace związane ze zmianą układu drzwi i otworów drzwiowych. Naprawiono również ścianę uszkodzoną przez wilgoć. To w Feliksowie, w Rybnie, w gminie Przedecz, też wyremontowano przestrzeń świetlicy wiejskiej. Tam zadanie polegało na częściowym utwardzeniu działki kostką brukową, a także wykonaniu ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramą. Tymczasem niebawem mieszkańcy miejscowości Małoszyna w gminie Władysławów zyskają nową wiatę rekreacyjną za 139 tysięcy. Obiekt zostanie wykonany w konstrukcji drewnianej. Zaprojektowano dach czterospadowy, a powierzchnia zabudowy wyniesie 100 metrów kwadratowych. Głównym celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni do integracji, rekreacji i wspólnego spędzania czasu przez mieszkańców. Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska rozpoczęło realizację dużego projektu społecznego pod nazwą Przestrzeń dla Wszystkich. Inicjatywa o wartości ponad 4 400 000 zł ma na celu budowanie więzi i lepszej współpracy w regionie. Działania potrwają do końca grudnia przyszłego roku. Oferta skierowana jest do mieszkańców, lokalnych liderów, wolontariuszy oraz organizacji pozarządowych, w tym kół gospodyń wiejskich. Przedsięwzięcie obejmuje tereny 9 samorządów, miasta oraz gminę Słupca, a także gmin Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powice, Zagórów, Strzałkowo i Witkowo. Uczestnicy będą mogli skorzystać z bogatego programu aktywności. Zaplanowano warsztaty oraz pokazy edukacyjne przeznaczone dla dzieci, młodzieży i seniorów. W planach są także zajęcia sportowe, spotkania integracyjne oraz szkolenia rozwijające umiejętności liderów i wspierające lokalne organizacje. Cały projekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zapewniono m.in. tłumacza języka migowego, audiodeskrypcję oraz transport bez barier. Przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu z Unii Europejskiej. Trwa projektowanie nowej ścieżki rowerowej w gminie Żgów. Powiat koniński otrzymał na nią dofinansowanie w ramach funduszy europejskich dla zrównoważonej mobilności w Wielkopolsce. Chodzi dokładnie o wartą 3 167 000 zł budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Żgów-Dąbrowica, który ma być spójny z siecią dróg rowerowych w tej części powiatu. W ramach projektu powstanie 1,5 km ścieżki wzdłuż drogi dla samochodów. Inwestycja skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców przemieszczających się pieszo lub korzystających z roweru jako codziennego środka transportu. Nowa trasa oddzieli ruch pieszy i rowerowy od samochodowego, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników, szczególnie dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły w Żgowie. Jednocześnie połączy istniejącą i planowaną infrastrukturę rowerową aglomeracji konińskiej, tworząc spójny i bezpieczny korytarz komunikacyjny. W ramach zadania powstanie również Bike and Ride, miejsce postoju rowerów, samoobsługowa stacja naprawy oraz miejsce odpoczynku, a bezpieczeństwo po roku poprawi nowe oświetlenie LED. Trwa autostradowa kampania Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. W codziennym życiu brak koncentracji może skończyć się zabawną pomyłką. Za kierownicą konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze. Odpowiadająca za odcinek Konin-Świecko spółka Autostrada Wielkopolska apeluje do kierowców, by podczas jazdy skupić się na tym, co najważniejsze – na drodze. Telefon, ekran samochodu, jedzenie czy inne czynności wykonywane podczas jazdy odciągają uwagę od tego, co dzieje się przed nami. Na autostradzie sytuacja może zmienić się bardzo szybko. Przy prędkości 140 km na godzinę w ciągu jednej sekundy pokonuje się blisko 40 metrów. Wystarczy więc krótkie oderwanie wzroku od drogi, aby przejechać znaczną odległość bez pełnej kontroli nad sytuacją. Zbliża się Festiwal Sztuki Tańca Wieczór Choreografów w Koninie. Najważniejszym punktem programu będą prezentacje naszych gości z Meksyku. Koniński Teatr Tańca zaprasza wszystkich do Oscardu 10 października o godzinie 18. W czasie wydarzenia będzie

0: Dostęp do aplikacji eDilo posiadają specjalistyczne ośrodki trzeciego stopnia, a od jutra do systemu dołączą pozostałe podmioty Krajowej Sieci Onkologicznej oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, także w subregionie konińskim. Do czasu pełnej integracji placówki mogą korzystać z tymczasowej aplikacji udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednolity system cyfrowy zastąpi dotychczasową dokumentację i ograniczy rozproszenie danych w wielu miejscach. Od początku przyszłego roku ścieżki diagnostyki i leczenia każdego pacjenta onkologicznego będą prowadzone już wyłącznie w formie elektronicznej.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Pogoda.
1: Jutro odrobinę chłodniej na północnym wschodzie, około 17-18 stopni, a bardzo ciepło na zachodzie Polski, właściwie południowym zachodzie, tu nawet 25, tak na Dolnym Śląsku. Wszędzie sporo słońca, bardzo ładnie, gdzieniegdzie zupełnie bezchmurne niebo i pogoda ma jeszcze przez jakiś czas być taka ładna. Dzięki wysokiemu ciśnieniu.
0: Konin FM.

0: Powstanie dodatkowa instytucja do walki z cyberatakami. Minął miesiąc zakazu telefonów w szkołach, eksperci chwalą. Czy leci z nami pilot? Tak, pasażerowie przejęli stery Boeinga i bezpiecznie wylądowali.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Powstanie nowe centrum, które pomoże firmom i urzędom po cyberatakach. To Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa w ramach znanego już Instytutu NASK. W ostatnich tygodniach doszło do kilku głośnych cyberataków, w tym wycieku danych medycznych milionów Polaków. Eksperci ostrzegają, że wiele takich ataków wciąż pozostaje niewykrytych, mówi Mirosław Maj z Centrum Cyberbezpieczeństwa Akademii Górniczo-Hutniczej.
2: Jest pełno ataków, które są ukryte, bo są atakami na przykład cyberszpiegowskimi, o których nikt nie wie.
0: Nowa instytucja, Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa, ma pomagać firmom i podmiotom w sytuacjach, gdy hakerzy zażądają okupu w zamian za odzyskanie wykradzionych danych. Mija pierwszy miesiąc zakazu używania telefonów w szkołach. Szkoły same decydują, jak to egzekwować. W szkole podstawowej nr 18 w Poznaniu uczniowie zostawiają telefony w szafkach, mówi dyrektorka szkoły Magdalena Katarzyńska-Radomska.
3: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowych. Ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe, które dzieci zamieszczały wobec siebie.
0: Dyrekcja i szkolna psycholog dodają, że to działa. Dzieci chętniej ze sobą rozmawiają i poprawiły koncentrację. Kto chce odwiedzić w październiku województwo podlaskie lub lubelskie, ma szansę na dopłatę. Jutro rusza nabór do czeków turystycznych. Jakub Medek.
4: Na czeki wspólnie składają się samorządy z leżących przy granicach z Rosją, Białorusią i Ukrainą regionów oraz Ministerstwo Turystyki. Dopłaty do noclegów mają w tych regionach ożywić turystykę i wydłużyć sezon. I to działa, podkreśla Katarzyna Sadowska z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
5: Rok 2026, mimo że jeszcze się nie skończył, już możemy tutaj mówić o wzroście prawie 13% zwiększonych ilości rezerwacji w obiektach noclegowych.
4: Na korzystających z czeków podlaskiem od 1 października czeka też specjalna aplikacja, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
6: Będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcje turystyczne, a także takie miejsca nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa.
4: Czeki można generować na specjalnych, uruchomionych przez samorządy obu województw stronach.
0: Dofinansowanie wynosi 300 zł. Pasażerowie przejęli stery samolotu i bezpiecznie wylądowali. Według medialnych doniesień dramatyczny przebieg miał lot z Dubaju do Tel Awiwu. Jeden z pilotów miał ranić drugiego pilota i przejął kontrolę nad maszyną. Próbował doprowadzić do katastrofy. Napastnika obezwładnili pasażerowie, a stery przejęli dwaj piloci podróżujący prywatnie. To oni wylądowali na lotnisku w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie Boeinga było około 170 pasażerów. To wszystko na razie nieoficjalne relacje z pokładu. Sprawę badają służby. Czy Wielka Brytania wróci do Unii Europejskiej? Taki scenariusz coraz głośniej wybrzmiewa w Europie. Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Hiszpanii Pedro Sanchez zadeklarowali, że chętnie przyjęliby Brytyjczyków z powrotem do wspólnoty. Macron mówił o doskonałej wiadomości, a Sanchez ocenia, że Brexit był stratą zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i Europy. Wcześniej brytyjski premier Andy Burnham zapowiedział zacieśnianie relacji z Unią i nie wykluczył nawet powrotu do wspólnoty.
1: Konin FM.
7: Yo, man.
8: Yo.
7: Open up, man.
8: Yo, what do you want, man?
7: My girl just caught me.
8: You made her catch you?
7: I don't know how I let this happen.
8: But who?
7: The girl next door, you know?
8: Man.
7: I don't know what to do.
8: Said it wasn't you.
7: Oh.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Powiatowy inspektor sanitarny w Koninie apeluje do mieszkańców o korzystanie z bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV. Program skierowany jest do dziewcząt i chłopców od 9 do 14 roku życia. Jego celem jest skuteczna ochrona dzieci przed zakażeniami oraz chorobami nowotworowymi w dorosłym życiu, w tym przed rakiem szyjki macicy. Darmowe preparaty są dostępne we wszystkich przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Sanepid kładzie nacisk na docieranie z rzetelną wiedzą bezpośrednio do rodziców i opiekunów prawnych, aby jak najwięcej młodych osób mogło skorzystać z profilaktyki. W ramach prowadzonych działań powstał specjalny spot edukacyjny. W nagraniu materiału promocyjnego wzięli udział eksperci oraz przedstawiciele władz regionalnych i oświatowych. Wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk, wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski, wielkopolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Paweł Gilewski oraz pediatra, doktor nauk medycznych Ilona Małecka. To nagranie można zobaczyć w internecie. Aż 95% obywateli Unii Europejskiej uważa rolnictwo za kluczowe dla przyszłości wspólnoty. Z najnowszego badania Eurobarometru wynika, że społeczeństwo wyraża niemal jednokrotne poparcie dla gospodarzy i wspólnej polityki rolnej. Zdaniem Wielkopolskiej Izby Rolniczej te wyniki pokazały silny wzrost świadomości w kwestii bezpieczeństwa żywnościowego. Ponad 90% ankietowanych akcentuje konieczność zapewnienia ciągłości dostaw produktów. Konsumenci zwracają szczególną uwagę na jakość i pochodzenie towarów, a większość wybiera wyroby z krótkich łańcuchów dostaw, tworzone z zachowaniem wymogów ochrony środowiska. I tu Wielkopolska Izba Rolnicza przypomina o kampanii, która od kilku lat trwa m.in. w powiecie konińskim. W gminach można zauważyć banery zachęcające do kupowania produktów żywnościowych od naszych lokalnych dostawców i producentów. Mieszkania treningowe Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka Podejdalej przy Placu Wolności w Koninie przeszły gruntowną modernizację. Z lokali funkcjonujących od 2014 roku skorzystało dotychczas niemal 400 osób z niepełnosprawnościami z całej Polski. Pierwotny plan zakładał jedynie modernizację łazienek, jednak dzięki pozyskanym funduszom europejskim przeprowadzono kompleksowy remont całego obiektu. W ciągu miesiąca wymieniono podłogi, odmalowano ściany, wstawiono nowe meble i wyposażenie, a także wyremontowano klatkę schodową oraz windę. Prace miały na celu stworzenie przestrzeni funkcjonalnej, jasnej i w pełni przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózkach. W 5 pokojach, 2 kuchniach i łazienkach podopieczni pod opieką specjalistów uczą się samodzielnego funkcjonowania, gotowania oraz planowania budżetu. Działania te mają na celu przygotowanie ich do niezależnego życia i podjęcia pracy. Do Konińskiej Fundacji od lat trafiają osoby w różnym wieku z całej Polski. Zdecydowana większość z nich z dnia na dzień musiała zmienić swoje życie i na skutek wypadku zacząć poruszać na wózku. Podejdalej pokazuje im, że nawet w takiej sytuacji mogą niemal wszystko. Zespół elektrowni Pątnów Atomów Konin zakończył drugi kwartał tego roku stratą netto na poziomie ponad 46 milionów złotych. Rok wcześniej strata wynosiła prawie 66 milionów. Jak wyjaśnia branżowy portal strefainwestorów.pl, w drugim kwartale przychody spółki sięgnęły przeszło 227 milionów złotych, podczas gdy w analogicznym okresie 2025 roku było to 335 milionów. Strata operacyjna grupy ZAPAK wyniosła 62 miliony wobec 46 strat rok wcześniej. Wyniki były również poniżej oczekiwań analityków. Zakładali oni przychody na poziomie od 223 do 264 milionów złotych, stratę operacyjną od 23 do 32 milionów oraz stratę netto od 16 do 38. W całym pierwszym półroczu tego roku spółka wypracowała 570 milionów przychodów. Strata operacyjna wyniosła prawie 68, a strata netto przypadająca jednostce dominującej sięgnęła prawie 54. Od początku roku 344 miliony złotych stanowiły przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji. Kolejne 70 milionów pochodziło ze sprzedaży energii z obrotu, a 69 z rynku mocy. Przypomnijmy, że spółka posiada i buduje duże farmy OZE. W Turku powstaje elektrownia gazowa, a w Koninie w najbliższych latach powstanie trzeci blok na biomasę. Jedni płacą za dużo, inni za mało. Nieogrzewanie mieszkania przez sąsiada generuje straty finansowe i prowadzi do powstawania groźnego dla zdrowia grzyba. Zjawisko to narusza prawa pozostałych mieszkańców, jednak istnieją prawne procedury pozwalające skutecznie przeciwdziałać tak zwanemu pasożytnictwu cieplnemu, a takie sytuacje zdarzają się także w Koninie. Pierwszym etapem powinno być polubowne zgłoszenie problemu sąsiadowi lub właścicielowi wynajmowanego lokalu. Gdy rozmowa nie przynosi efektów, sprawę należy przekazać do spółdzielni lub w wspólnoty mieszkaniowej. Zarządca może wysłać formalne upomnienie, powołując się na regulamin porządku domowego. Równolegle warto gromadzić dokumentację fotograficzną wykwitów oraz prowadzić pomiary temperatury. Normy techniczne określają jej minimalny poziom na 20 stopni w pokojach i 24 w łazience. Brak reakcji uzasadnia wysłanie przedsądowego wezwania na podstawie artykułu Kodeksu Cywilnego. Ostatecznym krokiem pozostaje pozew sądowy. Zgodnie z przepisami prawa właściciel lokalu nie może działać na szkodę sąsiadów. W sądzie można domagać się nakazu ogrzewania mieszkania oraz wypłaty odszkodowania za szkody wywołane wilgocią. W konińskich blokach nie brakuje pustych mieszkań wystawionych na sprzedaż lub lokali, które ktoś zakupił z myślą o ulokowaniu środków, a które stoją niezamieszkałe. I to często takie pomieszczenia są nieogrzewane. Jednocześnie spółdzielnie mieszkaniowe w Koninie apelują do mieszkańców, by w sezonie grzewczym nie otwierać okien w piwnicach i na klatkach schodowych. Powoduje to niepotrzebny wzrost kosztów ponoszonych przez mieszkańców całego bloku. Nie będzie remontu drogi do Szczepidła. Niedawno radni gminy odrzucili zwiększenie środków na remont ulicy Leśnej w Krzymowie. Tym razem głosowanie dotyczyło zabezpieczenia pieniędzy na przebudowę drogi do Szczepidła. Gmina w ubiegłym roku złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a latem tego roku otrzymała od wojewody wielkopolskiego umowę przyznającą 6 627 tysięcy złotych, czyli połowę kosztów inwestycji. W budżecie gminy Krzymów zabezpieczono wcześniej 3 290 tysięcy wkładu własnego. Ostatecznie po przesunięciach między zadaniami tegoroczny budżet gwarantował 4 450 tysięcy złotych wkładu własnego, co wraz z dotacją dawało ponad 11 milionów. Brakujące 2 794 tysiące wpisano do wieloletniej prognozy finansowej na przyszły rok. Podczas nadzwyczajnej sesji mieszkańcy Szczepidła apelowali do radnych o przyjęcie uchwały, wskazując na fatalny stan drogi, brak bezpieczeństwa dla pieszych, zwłaszcza dzieci idących poboczami do i ze szkoły oraz wieloletni brak poważnych inwestycji w ich miejscowości, która ciągle się rozrasta. Przypomnieli, że podczas remontu ulicy Krzymowskiej w Brzeźnie objazd prowadził przez Szczepidło, co dodatkowo pogarszało stan nawierzchni przeznaczonej do remontu drogi. W głosowaniu nad projektem uchwały 6 radnych było przeciw, a 4 za. Uchwała została więc odrzucona, czytamy na stronach gminnego serwisu krzymów.pl. Podłączenie rury od okapu kuchennego do kratki wentylacji grawitacyjnej w bloku mieszkalnym to poważny błąd montażowy, tłumaczą kominiarze. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną zabrania się stosowanie mechanicznych wyciągów. Taka instalacja zakłóca naturalną wymianę powietrza, doprowadzając do powstania wilgoci, grzyba na ścianach oraz wpychania oparów i tłuszczu do mieszkań sąsiadów. Tymczasem wielu mieszkańców Konina stosuje właśnie takie rozwiązanie. W blokach nie powinniśmy nawet instalować wentylatorów na prąd w łazience, jeśli mamy wspólny pion z sąsiadami. Kominiarze podczas corocznych kontroli tłumaczą, że niewłaściwy montaż w niektórych przypadkach stwarza nawet bezpośrednie zagrożenie dla życia. Działający wyciąg generuje w szczelnym lokalu podciśnienie, co wywołuje ciąg wsteczny. W pomieszczeniach z piecami gazowymi grozi to zasysaniem spalin do wnętrza i zatruciem tlenkiem węgla. Prawidłowym i legalnym rozwiązaniem w takich budynkach jest montaż okapu w trybie pochłaniacza z filtrem węglowym pracującym w obiegu zamkniętym. Podczas corocznych przeglądów kominiarskich nielegalne podłączenie może skutkować negatywnym protokołem, nakazem demontażu oraz ryzykiem kar finansowych ze strony nadzoru budowlanego. W przypadku awarii lub zatrucia ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmienia zasady przyznawania dopłat do nawozów oraz paliwa. W nowej wersji projektu wycofano kryterium decydujące o pierwszeństwie wypłat na podstawie kolejności zgłoszeń. Otrzymanie wsparcia nie będzie już zależało od pośpiechu ani sprawności systemów teleinformatycznych, co zapewni równy dostęp wszystkim uprawnionym gospodarzom. W sytuacji, gdy suma wnioskowanych kwot przewyższy zarezerwowany budżet, zastosowany zostanie specjalny współczynnik korygujący, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. Będzie on wyliczany jako stosunek dostępnych funduszy do całkowitego zapotrzebowania, a wynik ustalany z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W efekcie należne świadczenia zostaną proporcjonalnie pomniejszone, co zapobiegnie całkowitemu wykluczeniu części rolników. Modyfikacja przepisów to efekt postulatów zgłaszanych m.in. przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Samorząd rolniczy od początku krytykował uzależnienie pomocy od czasu wysłania dokumentów, krótkie terminy oraz limity na paliwo. Według reprezentantów branży wsparcie ma przede wszystkim rekompensować realne koszty i trafiać do gospodarzy na sprawiedliwych, jednakowych zasadach. Jednocześnie farmerzy z powiatu konińskiego wyliczają, że obecny poziom pomocy przy aktualnych cenach paliwa i tak nie gwarantuje rolnikom opłacalności ich niełatwej działalności. Cztery instytucje w Koninie włączają się w 13. edycję ogólnopolskiej akcji Weekend Seniora z Kulturą. Z okazji obchodzonego jutro Międzynarodowego Dnia Osób Starszych na mieszkańców czeka w tym tygodniu bogaty program bezpłatnych lub promocyjnych wydarzeń. Działania w Miejskiej Bibliotece Publicznej ruszają już w czwartek od wernisażu wystawy archiwalnych fotografii Ryszarda Furmanka. Główne obchody zaplanowano na 3 i 4 października. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza na spacer po Gosławicach, koncert organowy oraz niedzielne darmowe zwiedzanie ekspozycji z audioprzewodnikiem. W Konińskim Centrum Kultury odbędzie się koncert Skaldowie na Jazzowo w wykonaniu lokalnych artystów, na który obowiązują darmowe wejściówki. Centrum Kultury i Sztuki zaoferuje seniorom zniżki na seanse filmowe oraz spektakl w Domu Kultury Oskar. Z kolei w obiekcie przy ulicy Okulnej zaplanowano bezpłatne zajęcia pilatesu, a w Wieży Ciśnienie darmowe oprowadzanie autorskie po wystawie fotografii. A to wszystko w wielkim skrócie, bo program wydarzeń w różnych częściach miasta jest bardzo rozbudowany. Zachęcamy, by zapoznać się ze szczegółami, wchodząc na strony internetowe KCK, MBP, CKIS oraz Muzeum. Seniorzy stanowią prawie 30% mieszkańców Konina. Jutro rusza kolejny nabór w programie Energia dla Wsi. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na ten cel budżet w wysokości 400 milionów złotych. Finansowanie z Funduszu Modernizacyjnego trafi do rolników prowadzących działalność od co najmniej roku oraz do spółdzielni energetycznych. Wnioski o wsparcie większych inwestycji w odnawialne źródła energii będzie można składać do końca grudnia. Wielkopolska jest jednym z regionów kraju najbardziej obfitujących w działalność rolniczą. Wspomniany program nie obejmuje typowych mikroinstalacji przydomowych. Indywidualni rolnicy mogą ubiegać się o środki na inwestycje fotowoltaiczne i wiatrowe o mocy od 50 kW do 1 MW, a w przypadku biogazowni i elektrowni wodnych od 10 kW. Z kolei spółdzielnie energetyczne zyskały możliwość realizowania znacznie większych projektów osiągających moc nawet do 10 MW. Forma pomocy finansowej zależy od wybranej technologii. Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz wiatrowych wspierana jest wyłącznie pożyczkami pokrywającymi do 100% kosztów. Dotacje sięgające 65% zarezerwowano dla biogazowni oraz elektrowni wodnych. Dodatkowo przewidziano wsparcie na magazyny energii zintegrowane z nowym źródłem OZE.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że...

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Powtórkę.
2: Kronika kryminalna.
3: Dzień dobry, Piotr Czmin, witam i jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Najważniejsze jest szybkie zgłoszenie pożaru sadzy pod numer 112 i bezpieczne ograniczenie dopływu powietrza do urządzenia grzewczego. Wraz ze zbliżającym się sezonem grzewczym wielkopolscy strażacy przypominają o zagrożeniu pożarami sadzy w kominach. Do takich zdarzeń może prowadzić m.in. nagromadzenie sadzy, niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych oraz brak ich regularnego czyszczenia i kontroli. Pożar sadzy może powodować głośny szum lub dudnienie, wysoką temperaturę, dym, iskry, a nawet płomienie wydostające się z komina. Ogień może uszkodzić przewód kominowy, doprowadzić do jego pęknięcia lub rozszczelnienia i przenieść się na konstrukcję budynku. Jeśli jest to bezpieczne, należy wygasić ogień w piecu lub kominku, ograniczyć dopływ powietrza, obserwować komin i pomieszczenia przy przewodzie oraz czekać na strażaków. Nie wolno wlewać wody do płonącego komina, ponieważ może dojść do uszkodzenia lub rozerwania przewodu. Nie należy też wchodzić na dach ani podejmować działań narażających nas na dym czy tlenek węgla. Konińscy strażacy apelują, by wydać kilkadziesiąt złotych na czujkę dymu i czadu. Phishingowe wiadomości mogą wyglądać zupełnie wiarygodnie, dlatego łatwo dać się na nie nabrać. Oszuści podszywają się m.in. pod banki, urzędy, firmy kurierskie czy popularne usługi, ostrzega wielkopolska policja. W wysyłanych SMS-ach przestępcy często wywołują presję i strach, informując na przykład o rzekomej blokadzie konta, konieczności dopłaty albo potwierdzenia danych. Sam wygląd wiadomości nie oznacza jednak, że jest ona bezpieczna. Przed kliknięciem w link warto dokładnie sprawdzić jego treść i nadawcę. Nie należy podawać haseł, kodów blik, ani danych do logowania, tłumaczą policjanci z Komendy Wojewódzkiej. Trzeba też uważać na zatwierdzanie operacji w bankowości elektronicznej i nie akceptować tych, których samodzielnie nie rozpoczęliśmy. Podejrzane SMS-y można przekazywać na bezpłatny numer 8080. Z kolei podejrzane strony internetowe lub wiadomości można zgłaszać za pośrednictwem serwisu incident.cert.pl. Skala zagrożenia jest duża. W ubiegłym roku dzięki wzorcom przygotowanym przez CERT Polska operatorzy zablokowali dostarczenie blisko 1 880 000 fałszywych SMS-ów. Dlatego ostrożność warto zachować nawet wtedy, gdy wiadomość wygląda jak prawdziwa. Wielkopolski Urząd Wojewódzki opublikował instrukcje dotyczące postępowania na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Trzystopniowa skala alertów obejmuje stan czujności, gotowości oraz bezpośredni alarm. Pierwsze dwa stopnie wiążą się z prowadzeniem ataków na terytorium Ukrainy oraz obecnością polskiego lotnictwa w przestrzeni powietrznej. Wymagają one uważnego śledzenia komunikatów i przygotowania na ewentualny sygnał ostrzegawczy. Najwyższy poziom, czyli bezpośredni alarm, oznacza natychmiastową konieczność podjęcia działań ochronnych ze względu na ryzyko dla Polski. Sygnał alarmowy to modulowany dźwięk syreny trwający dokładnie 3 minuty. W przypadku jego usłyszenia osoby przebywające w budynkach powinny skierować się do schronu, piwnicy, garażu podziemnego lub pomieszczenia bez okien oddzielonego dwiema ścianami, poruszając się wyłącznie schodami. Znajdujący się na zewnątrz muszą jak najszybciej odszukać ukrycie, tunele lub przejście podziemne, w czym pomocna jest aplikacja gdziesieukryć.pl. Służby apelują również, aby jeszcze przed ewentualnym zagrożeniem ustalić się z rodziną plan działania oraz zapoznać się ze specjalnym poradnikiem bezpieczeństwa. Jednocześnie Urząd Wojewódzki uspokaja Wielkopolan i podkreśla, że to wszystko działania prewencyjne. Jednak każdy z koninian powinien wiedzieć, jak należy zareagować w razie prawdziwego zdarzenia. Urzędnicy z Rychwała ostrzegają mieszkańców przed osobami, które krążą po gminie i wypytują o sposób ogrzewania domów. Lokalny samorząd podkreśla, że ankieterzy nie są pracownikami Urzędu Gminy i Miasta. Pytania o domowe piece mogą wydawać się niegroźne, jednak cel zbierania tych danych pozostaje nieznany. Dlatego władze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Mieszkańcy proszeni są o nieprzekazywanie nieznajomym żadnych informacji na temat swojego gospodarstwa domowego. Nie należy podawać danych osobowych, numerów PESEL i dowodów osobistych, a także szczegółów dotyczących dochodów, majątku czy kont bankowych. Tożsamość każdej osoby powołującej się na urząd można zweryfikować telefonicznie pod numerem 63 248 1001, mailowo lub osobiście w siedzibie przy Placu Wolności 16 w Rychwale. W przypadku próby wyłudzenia danych należy zawiadomić policję. Urzędnicy proszą o przekazywanie tego ostrzeżenia sąsiadom oraz seniorom, którzy są najbardziej narażeni na działanie oszustów. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Już za kilka minut druga część naszego programu i kolejna porcja relacji oraz ostrzeżeń ze świata lokalnych służb mundurowych.
1: Konin FM.
0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
4: Powtórkę.
2: Kronika Kryminalna.
3: 6,5 tysiąca kasków trafi do uczniów szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali kartę rowerową. Wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc oraz wielkopolski kurator oświaty dr Igor Bykowski kontynuują akcję przekazywania kasków w regionie, by jak najszybciej wyposażyć uczniów w bezpieczny sprzęt. Łącznie kaski otrzymają podopieczni około 350 wielkopolskich szkół. Są one przekazywane w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Edukacji Narodowej, finansowanego z funduszy europejskich. To inicjatywa, która ma wspierać edukację komunikacyjną oraz budować kulturę bezpiecznego poruszania się po drogach od najmłodszych lat. Wielkopolska Policja przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba poniżej 16 roku życia musi obowiązkowo posiadać kask, jeśli chce poruszać się rowerem. Konińska Skarbówka ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości e-mail o rzekomym zwrocie nadpłaty podatku dochodowego. W wiadomościach znajduje się prośba o zalogowanie się do serwisu i zatwierdzenie wypłaty pieniędzy, co w rzeczywistości stanowi próbę wyłudzenia poufnych danych. Urzędnicy apelują do wszystkich podatników o zachowanie ostrożności i nie klikanie w podejrzane odnośniki. Fałszywe maile wysyłane są z adresów spoza rządowej domeny gov.pl i zawierają błędny zapis nazwy serwisu. Urząd Skarbowy w Koninie przypomina, że państwo służby skarbowe nigdy nie przesyłają linków w wiadomościach ani nie wymagają internetowego potwierdzenia zwrotu środków. Status rozliczenia oraz dane o nadpłacie można bezpiecznie sprawdzić wyłącznie w oficjalnym serwisie e-Urząd Skarbowy na portalu podatki.gov.pl lub bezpośrednio w stacjonarnym urzędzie skarbowym przy ulicy Zakładowej w Koninie. Wszelkie wątpliwości dotyczące podejrzanych wiadomości lub telefonów od rzekomych urzędników należy zgłaszać na infolinii Krajowej Administracji Skarbowej. W starostwie powiatowym w Słupcy odbyło się robocze spotkanie lokalnych koordynatorów w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Dzieciństwo bez przemocy organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym celem narady było zaplanowanie wspólnym wysiłkiem różnorodnych akcji profilaktycznych na terenie całego powiatu słupeckiego. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele wielu instytucji, w tym ośrodków pomocy społecznej, placówek kultury, sportu, bibliotek, szkół, powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz domów dziecka. Przedsięwzięcie potrwa od 5 października do 19 listopada. Na zakończenie akcji budynki w regionie zostaną podświetlone na czerwono w geście solidarności. Wszystkie planowane działania mają na celu stworzenie skutecznej sieci bezpieczeństwa wokół najmłodszych mieszkańców. Szczegółowe informacje o sposobach włączenia się w ten projekt oraz możliwościach zgłaszania własnych inicjatyw są dostępne na oficjalnej stronie internetowej dzieciństwobezprzemocy.pl. W takie działania w regionie mogą włączyć się także osoby fizyczne. Przemoc nie zawsze zostawia siniaki, wyjaśnia wielkopolska policja. Może mieć także postać krzyku, ciągłego krytykowania, poniżania czy ignorowania emocji dziecka. Tragiczny pożar zniszczył dom oraz niemal cały dorobek życia rodziny Różyńskich z Dąbrowy w gminie Brudzew. Ogień strawił budynek mieszkalny i garaże, zabierając ze sobą pełne wyposażenie oraz sprzęty potrzebne do codziennego funkcjonowania. Część obiektu nadaje się wyłącznie do rozbiórki, a pozostałe pomieszczenia wymagają natychmiastowego generalnego remontu. Poturbowani przez los mieszkańcy od ponad 20 lat prowadzili rodzinny dom dziecka oraz tworzyli niespokrewnioną rodzinę zastępczą. Oprócz wychowania ósemki własnych dzieci dali bezpieczną przystań oraz opiekę ponad 30 podopiecznych potrzebujących troski. Przez dekady pomagali najmłodszym, a dziś sami potrzebują wsparcia lokalnej społeczności. Rodzina oraz znajomi poszkodowanych zorganizowali zbiórkę na odbudowę domu, zakup materiałów budowlanych i niezbędnego wyposażenia. Bliscy apelują o wpłaty finansowe oraz o udostępnianie informacji o pomocy, aby dobro przekazywane przez lata wróciło do poszkodowanych. Akcja wsparcia dla pogorzelców z naszego regionu prowadzona jest w serwisie pomagam.pl pod nazwą Przez lata dawali innym dom, dziś sami potrzebują pomocy. Link do tej akcji udostępniliśmy na Facebooku Radia Konin FM. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej w Radiu Konin FM. Już za moment trzecia część audycji, a w niej kolejne relacje oraz przestrogi od służb, które każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.
4: Powtórkę.
2: Kronika Kryminalna.
3: Ośrodek poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej w Ślesinie od 20 lat pomaga osobom, które nagle znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej lub doświadczają silnego kryzysu emocjonalnego. Placówka zapewnia natychmiastową, doraźną i bezpłatną pomoc. W ramach pobytu można skorzystać ze wsparcia medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego. Pomoc ma pozwolić odzyskać równowagę, a następnie wrócić do domu i samodzielnego funkcjonowania. Kryzys może dotknąć każdą rodzinę, niezależnie od jej sytuacji finansowej, wykształcenia czy pochodzenia społecznego. Jubileusz 20-lecia tej placówki był okazją do remontu wnętrz ośrodka. Przeprowadzone prace sprawiły, że osoby korzystające z pomocy mogą przebywać tam w bardziej komfortowych i przyjaznych warunkach. W działalność placówki zaangażowane są miasta i gminy całego powiatu konińskiego. Samorządy współfinansują jej funkcjonowanie, dzięki czemu mieszkańcy powiatu, którzy znajdują się w kryzysie i potrzebują specjalistycznego wsparcia, mogą otrzymać je na miejscu. Ośrodek w Ślesinie jest więc ważnym elementem lokalnego systemu pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji. Wyglądał jak rower elektryczny, ale zgodnie z przepisami był motorowerem. Dzielnicowisko komisariatu w Kłodawie zatrzymali do kontroli 16-latka poruszającego się takim właśnie jednośladem. Pojazd posiadał silnik o mocy 1000 watów oraz manetkę gazu umożliwiającą jazdę bez pedałowania. Takie parametry oznaczały, że nie był to zwykły rower elektryczny, lecz motorower. Nastolatek nie posiadał wymaganego prawa jazdy kategorii AM. Jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Policjanci z konińskiej drogówki zatrzymali na autostradzie A2 40-letniego obywatela Rumunii, który złamał rządowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna kierujący Fordem Transitem został skontrolowany w rejonie miejsca obsługi podróżnych Osiecza. Funkcjonariusze natychmiast odholowali samochód na parking, a samego kierowcę osadzili w areszcie. Sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym i znalazła swój finał już kolejnego dnia. Wymiar sprawiedliwości ukarał 40-latka grzywną w wysokości 4000 zł oraz nakazał mu wpłatę 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej. Sąd nałożył na mężczyznę również obowiązek pokrycia kosztów postępowania i wydał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na kolejne 10 lat. Służby przypominają, że wydane orzeczenia sądowe są bezwzględnym obowiązkiem, a nie sugestią. Trzeba ich przestrzegać. Nie wsiadać za kierownicę oznacza nie wsiadać i nie ma tu żadnej możliwości dyskusji. Jednostki ochotniczych straży pożarnych z gminy Kramsk przejdą manewry szkoleniowe w Święćcu. Ćwiczenia połączone z warsztatami zaplanowano na 3 października w godzinach od 11 do 13. Głównym celem strażaków jest doskonalenie własnych umiejętności ratowniczych oraz prezentacja możliwości technicznych i operacyjnych lokalnych druhów. Szkolenia podzielono na 3 strefy. Na placu przy remisie OSP Święciec zaplanowano działania z zakresu ratownictwa technicznego przy użyciu sprzętu hydraulicznego. W sali budynku odbędą się ćwiczenia medyczne z wykorzystaniem m.in. defibrylatorów AED i fantomów. Z kolei na terenie byłej szkoły zaplanowano zadania logistyczne z użyciem namiotów, agregatów prądotwórczych oraz nagrzewnic. Mieszkańcy mogą z bliska przyglądać się pracy strażaków ochotników. Organizatorzy przypominają o konieczności zachowania bezpiecznej odległości od miejsca manewrów. Podczas ćwiczeń w okolicy będzie można usłyszeć hałas pracujących urządzeń. Ochotnicza Straż Pożarna prosi, by 3 października w gminie Kramsk zachować ostrożność i stosować się do poleceń służb ratunkowych. Pamiętajmy jednocześnie, że będą to na szczęście tylko ćwiczenia. I to wszystkie tematy na dziś. Kolejne spotkanie z naszymi lokalnymi służbami alarmowymi już za tydzień o tej samej porze. Oczywiście w Kronice Kryminalnej Konin FM. Piotr Czmil, do usłyszenia.
4: Powtórkę.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
5: Wcale nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby znaleźć dobry fotograficzny kadr. Czasem wystarczy wyjść za miasto i spojrzeć uważniej, o czym w rozmowie opowiada fotograf Mateusz Krzymiński.
3: A propos Inowrocławia, gdybyś miał takie jakieś różnice na korzyść Inowrocławia i na korzyść Konina wymienić, gdzie jakieś, nie wiem, ciekawsze okoliczności do robienia zdjęć można i tu, i tam znaleźć?
6: Czego mi brakuje w Koninie?
4: W samym mieście brakuje mi naprawdę takiego parku z prawdziwego zdarzenia, nie? Gdzie mogę sobie po prostu, mam mało czasu na wyjście na przykład do Mieniszewa, bo w Mieniszewie mogę chodzić godzinami, a tutaj na przykład, no, na przykład mam 2 godziny i chcę gdzieś się wyrwać w okienku, no to brakuje mi tego parku, gdzie mogę wyjść, porobić spokojnie zdjęcia ptaków, tak, chociażby, bo w Norcowie jest tam tak zwany park solankowy, uzdrowiskowy, tam jest dużo więcej ptaków, które mogę spotkać i jest tym większy spokój, nie? Tutaj nie ma tego spokoju, chociażby w parku Chopina, no, brakuje mi gdzieś tego...
3: Satuszy, ruch jest w parku Chopina ludzi, czy...
4: I ruch, i po prostu mi się wydaje, że tam ta natura jakby po prostu... Nikt o to też nie dba do końca, nie? Wiele razy spotykałem się zimą, gdzie... No ptaka nie było żadnego, nie doświadczałem żadnego ptaka, nie doświadczałem czegoś, co mógł gdzieś tam uwiecznić swoim aparatem, nie?
3: Czyli taki typowo miejski park, już pozbawiony dzikiej natury trochę w naszym przypadku. No dobrze, a jakie są twoje plany na najbliższe lata, cele? Może jakie marzenia, co chciałbyś zrealizować przy okazji połączenia tej pasji do fotografii przyrodniczej z czymś więcej?
4: Tak naprawdę trudno mi powiedzieć, bo nigdy nie myślałem o tym jakoś zawodowo, chociaż z biegiem lat, które gdzieś tam mi upływają, no chciałbym na pewno jakoś to zacząć działać w tym kierunku, żeby na tym... No zarabiać, tak? Bo bądźmy szczerze, że chciałbym, żeby ten sprzęt, który człowiek kupuje, gdzieś tam się zwracał z biegiem czasu. Sprzęt też mam już leciwy, bo powoli przestaje mi służyć i człowiek też by chciał zarobić na nowy, wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. A tak jak wspomniałem, obiektyw tysiące, aparat tysiące, więc...
3: I dzisiaj też byłeś z tym wszystkim na kolejnej wyprawie, gdzie? Też Puszcza Mieniszewska. Co udało się sfotografować? Albo może się nie udało, bo...
4: Dzisiaj udało mi się właśnie... Przepraszam, dzisiaj mi się udało właśnie spotkać...

0: właśnie. Trzeba się nieraz wybrać kawałek za miasto, żeby doświadczyć czegoś, że się myliłem, nie?
1: I masz też zdjęcia w internecie przyrody wykonane zimą.
0: Tak. Mhm. Nie ograniczam się tylko do letnich miesięcy, bo fotografia to nie jest tylko lato i wiosna, tylko staram się w każdej porze roku doświadczyć czegoś nowego, czegoś, czego jeszcze nie widziałem wcześniej, czegoś, co mnie zachwyci. No i na nowo mi, że tak powiem, zachęci do tego, co robię, nie?
1: I co takiego jest, zachwyciło się zimą? Bo wyobrażam sobie oczywiście te duże zwierzęta, one cały czas gdzieś tam funkcjonują w naszej przestrzeni przez cały rok, ale oprócz nich to coś jeszcze żyje sobie w tej przyrodzie zimą, kiedy jest śnieg?
0: Tak, no gatunki zimowe ptaków chociażby, które latem wylatują, te, które wylatują właśnie już na zimę, a zimą przybywają te, które przylatują na zimę, tak? A niektóre też zostają. Wiele razy też słyszałem, że właśnie żurawie wylatują na zimę do ciepłych krajów, a tak naprawdę ja wielokrotnie spotkałem zimą w kolanach po śniegu, a tu spotykam nagle żurawie, tak? Także taka niespodzianka. Tak, tak jak wspomniałeś, duże zwierzęta. Co jeszcze z takiej natury właśnie? W listopadzie zeszłego roku właśnie w parku Chopina spotkałem motyla, który zwiastuje nam lato, więc to był po prostu dla mnie szok, tak?
1: No dobrze, w takim razie nie wiem, czego życzyć. Może jakiś wystaw w okolicach Konina, żebyśmy mogli wszyscy to zobaczyć. To, co robisz, nie tylko w internecie. A jeszcze raz zaprośmy może na twojego vloga, jak cię znaleźć w internecie.
0: maseo.vlog.pl oraz zapraszam też na nowo otwartego fanpage'a Kadr z Pasją.
1: Taki Kadr z Pasją.
0: Kadr z Pasją, tak. To jest początek tego, które właśnie na Facebooku. Instagrama nie posiadam, więc zapraszam na te dwa portale, które po prostu co 3-4 dni coś nowego zawsze znajdziecie. Mam nadzieję, do zobaczenia. Zostawcie ślad po sobie, jeżeli tam będziecie. Będzie mi miło. I będzie też to mobilizowało do większej po prostu aktywności.
1: I na miejskim tym fanpage'u Zoom Konin też zauważyłem, że już jest coś wrzucone od ciebie, jeśli chodzi o architekturę na przykład.
0: Tak, zachęciłeś mnie, żebym też tam właśnie był, więc też tam będę.
1: Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Mateusz Krzymiński, fotograf przyrodniczy, fotograf artysta, który z pasją podchodzi do tego, co nas otacza w okolicy, a niekoniecznie zawsze to dostrzegamy, albo może nawet wątpimy w to, że mamy tak bogatą, bujną przyrodę gdzieś tam w okolicy. Trzeba czasem się zatrzymać i dostrzec to, co jest pięknego w okolicy, prawda?
0: Dzięki serdecznie.
1: Dziękuję.
0: Pozdrawiam. No i do usłyszenia, mam nadzieję.
2: Jak łatwo wywnioskować z rozmowy z naszym gościem, ciekawa fotografia zaczyna się często od zwykłego zatrzymania się i uważniejszego spojrzenia na to, co mamy obok. W czwartek 24 września na parkingu galerii nad jeziorem w Koninie odbyło się wydarzenie Świadomy i Bezpieczny Uczestnik Ruchu Drogowego, zorganizowane przez Komendę Miejską Policji w Koninie. Uczestnicy mogli przez praktyczne pokazy i symulatory zdobyć wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze. Nacisk położono szczególnie na hulajnogi elektryczne.
3: Krystian Fiedziuszko, Fundacja Jumper, jestem tam prezesem i specjalistą z ratownictwa drogowego.
4: Znajdujemy się tutaj na takim wyjątkowym evencie organizowanym w zasadzie chyba we współpracy zarówno Państwa Grupy, jak i Policji, jak i Straż Pożarną. Tu mamy taki event skierowany przede wszystkim do młodych ludzi, żeby nauczyć ich, pokazać, jakie konsekwencje mogą mieć różne zdarzenia drogowe. Tutaj dzięki panu zobaczyłem kilka symulatorów, jakie mamy. Proszę opowiedzieć, co takiego mogła przeżyć młodzież, korzystająca z tych symulatorów?
3: W dniu dzisiejszym my się skupiliśmy na zagrożeniu XXI wieku przede wszystkim, czyli hulajnogi elektryczne. Mamy dzisiaj na tym evencie, mamy symulator potrącenia rowerzysty, symulator zdarzenia hulajnogą elektryczną, symulator potrącenia pieszego i ta ciemnia odblaskowa. Chcemy pokazać młodzieży, a i dorosłym, jak bardzo niebezpieczne jest to urządzenie, ta hulajnoga elektryczna. Uświadamiamy, pokazujemy i tłumaczymy, że ta hulajnoga elektryczna to nie jest rower. To nie jest hulajnoga, którą znamy z dzieciństwa odpychaną nogą. Że to jest narzędzie, które jedzie minimum 20 na godzinę. To jest minimum, bo nie oszukujmy się, jeździ to szybciej. Nad tą prędkością nie mamy żadnej, kompletnie żadnej władzy i panowania. W momencie zderzenia, nie wiem, wywrócenia się czegokolwiek, konsekwencje mogą być dramatyczne, czego przykładem jest nakło, kutno i tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo dużo. Trzeba

0: Młodzieży tłumaczyć, że kask to nie jest fanaberia. Rodzicom, dorosłym trzeba tłumaczyć, że kask to nie jest fanaberia, że to jest rzecz, która ratuje życie. Że z wiekiem 16 lat, kiedy przepisy zezwalają jeździć bez tego kasku, no nasza głowa betonem się nie zalewa i z chodnikiem nie mamy żadnych szans. Ludzie giną z głupoty. 25 lat jestem w straży ratownikiem i naprawdę naoglądałem się. A teraz to, co się dzieje na rowerach, na tych hulajnogach, zwłaszcza na hulajnogach elektrycznych, to jest jakiś dramat. Trzeba tłumaczyć, pokazywać, mówić. A że teraz społeczeństwo, dzieci, młodzież, wszyscy są bardzo przebodźcowani, to samo gadanie, aplikacje czy ulotki, to po prostu nie działa. Nasza fundacja zbudowała te symulatory, to są jedyne symulatory w kraju, bo uważam osobiście, że teraz jak nie zaboli, to nie zapamiętają. I tutaj każdy może wejść na hulajnogę, każdy może wejść na rower, każdy może stanąć przed pojazdem, który go potrąci i samemu zobaczyć, że nawet taka prędkość 5 km na godzinę może być prędkością nawet śmiertelną.
1: No właśnie, tych symulatorów mamy tutaj kilka. Zderzenie z samochodu z rowerem, samochodu z pieszym, hulajnoga z no jakimś też, też może być chociażby krawężnik i ciemnia, ta ciemnia mnie interesuje. Tak. Czy to jest po to, żeby pokazać, no co się dzieje, jeżeli na przykład nie mamy odblasku, a chodzimy gdzieś w nocy?
0: Dokładnie, no. Sami dobrze wiemy, że tych odblasków, opasek, kamizelek i innych dziwnych gadżetów rozdano miliony, bo to nawet nie są tysiące, to są miliony. Tylko problem jest tym taki, że tego nie widać na drodze w ogóle, na ulicach. Dlaczego nie widać? No bo wiedzą, że to zwiększa bezpieczeństwo, tą widoczność, ale wiedzą i tyle. Ta ciemnia, ona pokazuje w rzeczywisty sposób tą różnicę, kiedy masz kamizelkę, kiedy nie masz. Namacalny sposób. Wchodzą, widzą, stoją manekiny w kamizelkach, stoją manekiny bez kamizelek i oni sami mogą tego doświadczyć, sami zobaczyć, że faktycznie nie widziałem tych osób bez tych kamizelek. My apelujemy, że nawet głupia opaska zwraca uwagę. I to nie chodzi, że dobra, ja założę kamizelkę poza miastem. Bardzo dużo wypadków, potrąceń jest właśnie w mieście, bo zapada zmrok, teraz już mamy tą jesień, zapada zmrok i naprawdę nawet w mieście nie widać tych osób.
1: Nie wszędzie jest dobre oświetlenie.
0: Dokładnie. Głupia opaska, którą tutaj rozdajemy, zwraca uwagę temu kierowcy. Zwiększa szansę przeżycia i temu pieszemu, czy tam rowerzyście, ale przede wszystkim tak samo no nie niszczy życia kierowcy, który nie zauważy, potrąci, no a później konsekwencje są dla obu stron.
1: Oczywiście. Ja chciałbym jeszcze wrócić do tych hulajnóg, bo tak jak pan wspomniał, na nich się tutaj przede wszystkim skupiamy. Tych zdarzeń jest coraz więcej. Niektórzy motocykliści, że tak powiem złośliwie, mówią, że już nie jeździmy najbardziej niebezpiecznym narzędziem na drogach. Rzeczywiście to jest aż takie zagrożenie dzisiaj, że tu bardziej sprzęt, czy no gdzieś to zachowanie młodzieży na tym sprzęcie jest problemem?
0: Osobiście uważam, że sprzęt. Aczkolwiek, jak to mówią, wszystko jest dla ludzi, wystarczy pomyśleć. Ale uważam, że hulajnoga elektryczna jest niebezpiecznym narzędziem. Nie powinno być to dopuszczone do ruchu, a przynajmniej nie powinno być to dopuszczone dla osób niepełnoletnich. Dlaczego jest to tak niebezpieczne? Tu wspomnieliśmy o motocyklach. Na motocyklu fakt, duże prędkości rozwijasz. No i jak nie myślisz, to też możesz zginąć. Ale jesteś w pozycji siedzącej. Tam specjalne ciuchy zakładamy. Jest to w odpowiednich rękach bezpieczne. Hulajnoga elektryczna to jest stała prędkość, 20-25 km na godzinę i to ja już mówię takie, co niby jest, nie? W pozycji stojącej. To jest nic innego, jak biegniesz z rękoma w kieszeni. 25 na godzinę. Jak się wyrżniesz, zęby zostawisz. Dlatego też trzeba tłumaczyć ludziom, że kask rowerowy nie pasuje na hulajnogę elektryczną. Pokazać tutaj na przykładzie tego arbuza na przykład. Pokazać, że to faktycznie działa. I dlaczego? Bo nawet gdy powiesz, przekażesz tę informację, że kask ten nie pasuje na to, to nie wiedzą. Ale chwilę, kiedy uderzą tą na tej hulajnodze, zobaczą w jaki sposób reaguje to ciało, no to sami dojdą nawet do tego wniosku bez większych tłumaczeń, że leci buzią i ta szczęka przez ten kask rowerowy nie jest chroniona. To musimy tłumaczyć. Kolejną rzeczą pozycja na tej hulajnodze. To też trzeba tłumaczyć, bo ludzie nie wiedzą. Jeżdżą w pozycji na baczność, no wystarczy popatrzeć na te hulajnogi miejskie, no i jak lecisz jak z katapulty. Na tym symulatorze może to zobaczyć i dzięki doświadczeniu on będzie wiedział, że faktycznie to trzeba w ten sposób stanąć na tej hulajnodze. No i oczywiście ja pokazuje nauczycielom, pokazuje też rodzicom, nie dzieciom, tylko rodzicom, nauczycielom, w jaki prosty sposób można tą hulajnogę przestawić na prędkość 45 na godzinę. Że zabezpieczenia w tych hulajnogach ogólnodostępnych to już jedna wielka fikcja. Dziecko wychodzi przed blok, przestawia 45 na godzinę i jedzie, i rodzic nie ma kompletnie żadnej władzy nad tym. A dzieciak nie zdaje sobie z tego sprawy, że w momencie uderzenia, liczmy te 20 na godzinę, to on waży 400 kilo nacisku na tą kierownicę. Nie ma żadnych szans. I my to musimy pokazać. W tych czasach trzeba wszystko pokazać to tak łopatologicznie. Pokazać, musi poczuć, wtedy zajarzy, o co chodzi. Bo samo gadanie to już jest za mało.
1: Oczywiście, i to jest świetny sposób, żeby właśnie trafić do młodych ludzi. No to tak się zapytam na koniec. Czy to trafia? Czy rzeczywiście jak tutaj po tych testach młodzież tak ma może trochę inne spojrzenie? Jakie komentarze się w ogóle pojawiały?
0: Znaczy tak, młodzież nigdy się nie przyzna do błędu. To jest klasyka, zwłaszcza jak patrząc na te starszaki, to już tym bardziej. Oni wiedzą wszystko, ale z tyłu głowy zostaje. I ten feedback, czy to działa, to nie mam od młodzieży. No tak jak mówię, to z nimi to jest ciężka praca, ale od rodziców, od nauczycieli i od ogólnie jak robimy jakieś eventy, festyny, to później ten feedback do nas wraca, że faktycznie założył ten kask, nawet ochraniacze mu się zdarzyło założyć. To mówią po prostu rodzice, którzy no widzą jak jest, i nauczyciele, bo no dzieciaki do tych szkół dojeżdżają i to widać. I to mnie najbardziej chyba cieszy. A jeżeli to uratuje choć jedno życie, to już w ogóle to tym bardziej to się opłaca to robić i po prostu jeździć i działać.
1: No to chyba na koniec tylko zachęcamy do tego, żeby z takich eventów, jak się odbywają, a z tego co słyszę, ta impreza konkretna ma być cykliczna, no żeby korzystać.
0: Tak, my z policją, czy tu w Bydgoszczy, mieliśmy przyjemność też pracować, Toruń, no w wielu, wielu miejscach z policją. Robimy takie właśnie 3-godzinne happeningi, żeby poruszyć trochę ten temat. Tak, to jest ważne. A mój gorący apel, korzystając z tego, kask na głowę. Nie patrz na PESEL, nie patrz na przepisy, że 16 lat i mam głowę z betonu. Z betonem nie wygrasz. Naprawdę głupia wywrotka może skończyć się śmiercią, może skończyć się kalectwem, a kalectwo to jest nie tylko tragedia dla tego, kto jest poszkodowany, ale dla całej rodziny. Kask na głowę, to jest mój gorący apel.
2: Wydarzenie było okazją nie tylko do poznania teorii, ale przede wszystkim do zmierzenia się z rzeczywistością. Każdy świadomy uczestnik ruchu drogowego dokłada swoją cegiełkę do ogólnej poprawy bezpieczeństwa. 6 dekad historii, tysiące zgromadzonych eksponatów i setki wydarzeń. Muzeum Okręgowe w Koninie świętuje 60-lecie swojej działalności. Jubileusz stał się okazją nie tylko do wspomnień i podsumowań, ale także do spojrzenia w przyszłość. O czym przekonuje dyrektor muzeum Elżbieta Barszcz.
3: Ja myślę, że przede wszystkim najważniejsze w tym jubileuszu było pokazanie też tego, jak to muzeum powstawało, jak od niewielkiej takiej izby, sali w Marantowie mogliśmy doprowadzić do tego, że za chwilę będziemy kończyć całą dokumentację dla pozyskanej gorzelni, że odbędzie się tam adaptacja, że muzeum jeszcze się powiększy, że będzie można zapraszać coraz więcej osób. Jest w końcu przy drodze krajowej 25. Nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby nie było też w całej takiej jakiejś koncepcji szlaku turystycznego. No bo to jest ważna instytucja, fajna instytucja. Ma bardzo dużo zbiorów, pięknych zbiorów, zbiorów biżuterii, zbiory lamp, o których mówiłam. A teraz będzie jeszcze ta gorzelnia z takim dowodem i świadectwem na to, że warto tam coś zrobić, ponieważ ten budynek jest i możemy uczynić wszystko, żeby go zaadoptować i prezentować tam najlepszą, jaką możemy, sztukę. Ten budynek jest zabezpieczony, ten budynek może teraz jeszcze przez sekundę postać dzięki temu zabezpieczeniu, ale mamy już cały gotowy program funkcjonalno-użytkowy. Tam będą sale wystawiennicze, będą sale wystawowe, które będą połączone też z taką nową formułą prezentacji sztuki razem z przejściem przez magazyn, co jest taką nowością, ale będzie też sala, której nam tak bardzo brakuje. Dzisiaj tutaj gościmy u naszych sąsiadów, bo my naprawdę pomimo wielości tych budynków nie mamy sali konferencyjnej, nie mamy sali koncertowej, a przecież też mamy aktywności w tym obszarze, chociażby Muzeum Bardów.
1: A to kiedy prace ruszą nad tą salą?
3: Prace ruszyły już, ponieważ mamy wyłonione
1: patio.
3: euro. Proszę?
4: Ale te pierwsze łopaty wbić.
3: Pierwsze łopaty to ja myślę, że powinny ruszyć w 2028 roku, bo na cóż czekać, skoro dokumentacja projektowa, wykonawcza i techniczna mają być oddane w czwartym kwartale 2027 roku. No brakuje, wiadomo, pieniędzy, ale z tego co wiem, jest szansa, że będę też wpisana do takich środków wielkopolskich programów operacyjnych i być może uda nam się pozyskać pieniądze, aby rozpocząć remont i wbić pierwszą łopatę.
1: No tak, tych pieniędzy będzie potrzeba troszeczkę w muzeum, bo też słyszeliśmy już tutaj od pana dyrektora, że no sprawa koparki Dolores ruszyła. Jeszcze nie zdradził szczegółów, ale no mrugnął okiem.
3: No wiadomo, że skończyła się koncesja 31 sierpnia i no będą prowadzone rozmowy, ponieważ będzie można zakupić tę koparkę razem z gruntem. Oto w taki sposób, że nie będę miała nad sobą nadzoru górniczego, który wiadomo, że na pewno w przychylny sposób. No niemniej jednak ta łatwość w prowadzeniu pewnych procedur będzie zupełnie inna niż w przypadku, gdyby tam jeszcze była koncesja.
2: Ten jubileusz 60-lecia muzeum to była również doskonała okazja, by docenić ludzi, którzy je tworzą. Niektórzy już dziesiątki lat, a inni całkiem od niedawna.
5: Małgorzata Szuman-Gorczyca. Ja jestem tutaj jak eksponat muzealny. 2 września minęło 50 lat pracy w tej placówce. To są dwa różne światy. Oczywiście, że przyjemniej jest teraz, jest łatwiej, jest dużo miejsca, mamy swoje gabinety, mamy magazyny. To jest zupełnie inna praca. To, co było kiedyś w Barantowie, to były pionierskie początki, to się wspomina z sentymentem, ale to nie była fajna praca. Natomiast teraz, no to jest inny świat.
1: Przede wszystkim na podstawie tej zmiany, jakby te zmiany się nie kończą, one cały czas trwają. Widzimy tutaj kolejne teraz gorzelnie. Tak jak pani to obserwuje od środka, przez te lata, to, że tak powiem, te zmiany są w równym tempie, czy one teraz tak przyspieszyły ostatnio?
5: Ostatnie 10 lat to jest nowa działalność nowej pani dyrektor. Te wszystkie takie intensywne zmiany to jest pani dyrektor Elżbieta Barszcz. Z całym sentymentem dla pani dyrektor Łucji Pawlickiej-Nowak, ona była takim bardzo tradycyjnym muzealnikiem i w tym duchu prowadziła placówkę. Ale teraz czasy się zmieniły. Jej potrzeba, są nowe wyzwania, inne potrzeby i trzeba po prostu za nimi nadążać. I nawet taka skostniała placówka jak muzeum, prawda, przysypane kurzem, no powinno pójść do przodu. I idziemy. Siłą każdej placówki są jej pracownicy. Na eksponatach my pracujemy, to jest nasz warsztat pracy. Natomiast no, bez nas to one będą martwe w szafach leżały. A my je wyciągamy, opracowujemy, pokazujemy, udostępniamy i badamy. No to jest nasz warsztat pracy, eksponaty. Natomiast no, bez pracowników nie ma nic, to jest tylko magazyn.
3: Pozmienia się też takie społeczne widzenie muzeów. No pamiętamy wszyscy przychodząc w dzieciństwie, czy tam w okresie szkoły podstawowej, że te muzea no, były takie, nie możesz dotknąć, nie możesz zobaczyć, a teraz stawia się naprawdę na tą dostępność i jak widzę, w jaki sposób można przeprowadzić ludzi z niepełnosprawnością wzroku czy słuchu po tym muzeum, to naprawdę jestem bardzo dumna z projektów, które piszą dziewczyny w dziale oświatowym. Wspomnę tutaj o Danusi Pydyńskiej. Dzisiaj ruszyła duża, wielka praca, ścieżka na zamku, dzięki której osoby z niepełnosprawnością ruchu będą mogły dużo swobodniej, bezpiecznie i komfortowo przejść tą ścieżką do naszego zamku, bo tam przecież cały czas były kocie łby, które powiedzmy sobie szczerze, wyglądają pięknie, no ale nie są tak bezpieczne. Będzie tylko szlak, odcinek taki, szerokość ścieżki chyba 70 cm, o ile dobrze to teraz pamiętam. Te prace już dzisiaj ruszyły, w zasadzie wczoraj przekazaliśmy teren wykonawcy. No i nic, no tylko się cieszyć, że jest to wsparcie z Departamentu Kultury I tak jak mówił tutaj mój pan dyrektor, który jest lekarzem pierwszego kontaktu, no ma on bardzo trudny kontakt, jeżeli chodzi o mnie. I zawsze, jeżeli tam przyjeżdżam, to chcę pieniędzy i mam nowy pomysł i chcę, żeby to było realizowane i żebyśmy w tym regionie mieli takie muzeum, no, z którego też wszyscy będą dumni.
2: 60-lecie to dla muzeum nie tylko symboliczny moment podsumowania dotychczasowej działalności, ale także początek kolejnego etapu. Placówka chce nadal rozwijać swoje przestrzenie, cyfryzować zbiory i być miejscem, w którym historia spotyka się ze współczesnością.
4: Konin FM.
6: Konin FM.
4: Naturalnie.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Wcale nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby znaleźć dobry fotograficzny kadr. Czasem wystarczy wyjść za miasto i spojrzeć uważniej, o czym w rozmowie opowiada fotograf Mateusz Krzymiński.
7: A czy taka pasja, czy to jest droga zabawa?
8: Na pewno tak, bo sam sprzęt kosztuje w tysiącach, tak? To nie są rzeczy, które kosztują jakieś śmieszne pieniądze, chociaż można też się bawić się starymi obiektywami, jak ja to robię do portretów, nie używam jakichś drogich obiektywów, tylko kupuję sprzęt zazwyczaj albo z drugiej ręki, albo właśnie stare obiektywy z mocowaniem tak zwanym M42, które były kiedyś podpinane pod lustrzanki analogowe. Teraz kupujesz adapter i podpinasz je pod obecną lustrzankę. No i robią po prostu nie z taką robotę, że to zniszczenia lekko trzeba poprawić, żeby było doskonałe, tak?
7: A czy właśnie w dobie, kiedy widzimy w internecie pełno różnych wrzucanych plakatów, różnych treści zrobionych przy pomocy sztucznej inteligencji, czy jest szansa, żeby się przebić z taką sztuką prawdziwą, czyli zrobieniem zdjęć od A do Z samodzielnie przy pomocy sprzętu, który bierze się w rękę, a nie przy pomocy tylko i wyłącznie komputera?
8: Teraz faktycznie nastały te czasy sztucznej inteligencji, które są dla mnie osobiście trudne jako fotografa, bo wiele razy spotykam się z tym, że chociażby ja, żeby zrobić doskonałe zdjęcie, tak jak mówiłeś wcześniej, poświęcam swój czas, każdy swój moment wolny, a ktoś po prostu, kto bawi się tą sztuczną inteligencją, zrobi to samo zdjęcie praktycznie w ciągu 2-3 minut, wygeneruje coś, co po prostu jest nieraz 100 razy lepsze, może 100 razy lepsze dla oka, ale jakościowo to może odbiegać od tego, nie? Chyba że ktoś faktycznie naprawdę siedzi w tej sztucznej inteligencji już jakiś dłuższy czas i to wtedy widać też nie jest taki po prostu majstersztyk tego, nie?
7: Wróćmy jeszcze do fotografii przyrodniczej, bo to jest coś, nie wiem, jesteś chyba jedyną osobą, którą spotkałem, która specjalizuje się tutaj w okolicy w fotografowaniu natury. Mówiłeś już o przygodzie z łosiami czy ze zwierzęciem, które stało za tobą, kiedy fotografowałeś inne, ale czy są jakieś inne przygody, coś takiego, co zapamiętasz do końca życia, co się zdarzyło w czasie robienia tych zdjęć, w czasie tej przygody, kiedy jedziesz na kilka godzin gdzieś tam w las?
8: Może to będzie niemiła przygoda, bo mało co się, że tak powiem, w cudzysłowie nie przekręciłem. Bo podczas fotografowania ważek i motyli właśnie w Bieniszowie urządził mnie szerszeń. Ja mam alergię bardzo silną, więc że tak powiem, w momencie kiedy mnie ugryzł, nie wiedziałem co tam się już dzieje wtedy, a byłem wtedy jeszcze rowerem, właśnie do Bieniszowa pojechałem rowerem i wracałem, to po prostu czułem się jakbym był pod wpływem czegoś mocniejszego i naprawdę powiem szczerze, że cud gdzieś pan odpała Boga, chyba że stało jak się stało, że wyszedłem z tego cało, nie? Bo dotarłem do przychodni, bo szpital powiedział, że po mnie nie przyjedzie. I właśnie w przychodni odratowali mnie.
7: I nie miałeś przy sobie żadnych tam preparatów takich na wszelki wypadek?
8: Nie spodziewałem się tego ataku nawet, tak? Bo po prostu chodziłem z daleka od nich, a po prostu podleciał w momencie i nagle dziabnął.
7: I to też nie jest tak, że pewnie fotografując przyrodę, zwierzęta, gdzieś robisz to przy dróżce blisko, tylko czasem wchodzisz gdzieś głębiej pewnie w jakieś zarośla, w lasy.
8: Dokładnie. Czasami trzeba wejść w głęboko w łąkę czy w las, tak jak właśnie mówisz, a nie wiesz co tam siedzi, tak? W tych zaroślach, w trzcinach, w mokradłach, bo nie wiesz co tam siedzi, nie?
7: I zwróciłeś też uwagę na kwestie takie techniczne. połączenia jakby natury z techniką, czyli światła, rano, wieczorem, że wtedy najlepiej te zdjęcia robić, ale to jeśli chodzi o ciebie, o obsługę aparatu, a jeśli chodzi o zwierzęta, to tutaj też one mają jakieś takie cykle, w których najlepiej ich aktywność jest uchwycić.
8: Tak, na pewno właśnie zwierzęta, właśnie szczególnie latem, teraz wiosną, latem, bardziej są aktywne rano, wieczorem. Owady tak samo, jeżeli chcesz robić doskonałe zdjęcie owada, zawsze mówię, że wyjdź rano, poświęć się, wyjdź rano, bo owady są wtedy jeszcze ospałe, są bardziej takie, że powiem, uziemione. I spotykasz jasny majstersztyk natury, bo wiele razy właśnie wychodząc rano, latem, na tak zwane makro, czyli wszystkie najmniejsze owady, motyle, możesz spotkać ważkę otuloną, dosłownie otuloną w kroplach rosy, która wygląda jakby była w jakiejś najdroższej, drogocennej koli biżuterii.
7: No, łosia sobie w Bieniszewie wyobrażam, jak on sobie idzie powoli i to chyba nie jest aż takie, tak sobie myślę, że nie jest takie trudne do uchwycenia, bo jednak te łosie są dość takie flegmatyczne, ale owad, no to jeżeli on sobie usiądzie gdzieś na jakimś kwiatku, no to ile tak naprawdę masz czasu, żeby zrobić dobre zdjęcie, żeby ustawić aparat, te wszystkie parametry i światło i tak dalej, no w kąt?
8: Czasami to jest ułamek sekundy, a czasami jest dłużej, bo zależy, czy właśnie mówię, że od pogody, która jest na zewnątrz miasta, trzeba po prostu podchodzić dosłownie powolutku i to jest też takie mozolne czasami, bo z motylem jest o tyle trudniej, że rzucisz na jego światło i motyla nie ma. I ile zajmie to czasu? Trudno mi powiedzieć, każdy, że tak powiem, do każdego się próbuje moda dostosować osobno, nie?
7: A powiedz, czy próbowałeś już może gdzieś, zachęcam do tego, żeby właśnie zerknąć na maso.flog.pl, czy próbowałeś któreś z tych fotek przyrodniczych gdzieś, jakby to powiedzieć, spieniężyć, tak? Zacząć zarabiać na tym, w takim sensie, że no pewnie są jakieś, nie mówię tutaj może o jakichś wydawnictwach czy coś takiego, ale na przykład jakieś kalendarze przyrodnicze, jakieś inne produkty, gdzie takie fotografie prawdziwe, nie wygenerowane gdzieś przez AI, mogłyby jak najbardziej się przydać. Tylko pytanie, gdzie szukać zbycia na takie zdjęcia?
8: Tak jak mówisz, kalendarze, tak próbowałem wielokrotnie, chociaż to też nie należy do rany. Przebić się przez elitę najlepszych to jest po prostu też trudno, ale jest też druga opcja, która może pójść właśnie w tym kierunku. To jest, że powiem, wszystko na swój koszt, tak? To też wiąże się z ogromnym kosztem.
7: Czyli wydać coś własnego?
8: Tak, chociażby właśnie wydać swój kalendarz, to po prostu jest koszt, no wiadomo, że jednego kalendarza się nie wyda, a nie opłaca to się wydać, tylko wczoraj już nakład idzie w tysiącach, to wtedy jest jakiś tam sens, ale widzę, że też ludzie odchodzą od tych tradycyjnych kalendarzy i to też będzie, to jest wielkie wyzwanie dla mnie, nie? W Inowrocławiu miast udawało mi się coś takiego, że był taki kalendarz Inowrocławienia, tak? To po prostu sprzedawać kalendarze. Każdy po prostu, który fotograf mógł zgłosić swoje zdjęcie, na przykład jedno zdjęcie na cały kalendarz należało do ciebie, ale po prostu, no zawsze byłeś, że tak powiem, bardziej osławiony, tak? To szło w tym kierunku.
2: Jak łatwo wywnioskować z rozmowy z naszym gościem, ciekawa fotografia zaczyna się często od zwykłego zatrzymania się i uważniejszego spojrzenia na to, co mamy obok. W czwartek 24 września na parkingu Galerii nad Jeziorem w Koninie odbyło się wydarzenie Świadomy i Bezpieczny Uczestnik Ruchu Drogowego, zorganizowane przez Komendę Miejską Policji w Koninie. Uczestnicy mogli przez praktyczne pokazy i symulatory zdobyć wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze. Nacisk położono szczególnie na hulajnogi elektryczne.
9: Komisarz Bartłomiej Kacprzak, Wydział Ruchu Drogowego, naczelnik Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Spotkaliśmy się tutaj w dniu dzisiejszym na Galerii nad Jeziorem przede wszystkim po to, żeby uświadomić najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, jakie zagrożenie niesie korzystanie z drogi na konkretnych urządzeniach. Czyli mamy tutaj symulatory jazdy na hulajnodze elektrycznej, symulatory jazdy na rowerze, symulator zderzenia pojazdu z samochodem, korzystamy też tutaj z uprzejmości Komendy Państwowej Straży Pożarnej, która przeprowadza szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Mamy tutaj też symulator w postaci pojazdu ciężarowego, który symuluje tutaj martwe pole i to, jak kierowca pojazdu ciężarowego widzi uczestnika ruchu drogowego, który znajduje się na drodze.
1: Czyli wiele bardzo potrzebnych rzeczy, tak, żeby nabrać perspektywy troszeczkę też właśnie innej osoby, chociażby innego uczestnika ruchu drogowego, jak tutaj ta ciężarówka, o której pan wspomniał. Wydaje mi się, że to wszystko takie są bardzo potrzebne rzeczy w dzisiejszych czasach. Widzimy, jak wiele osób na przykład korzysta z tych elektrycznych hulajnóg i taka perspektywa zobaczyć, jak na symulatorze, w bezpiecznych warunkach, jak wygląda, jakie są odczucia troszeczkę z takiego wypadku na takim urządzeniu, no to jest coś, co może przemówić do młodego człowieka, których tutaj mamy przecież pełno, może troszeczkę na tą wyobraźnię wpłynąć.
9: Tak, przede wszystkim chcielibyśmy tutaj zwrócić się do tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego, żeby oni przez uczestnictwo tutaj w tym naszym evencie mogli doświadczyć skutków tak naprawdę zdarzeń drogowych przy pomocy wykorzystania tych symulatorów, bo mogą sobie tutaj gdzieś skorzystać w tym dniu z tych urządzeń i później mieć to wyobrażenie czasami, jak niebezpiecznie te zachowania na drodze wpływają na ich zdrowie i życie tak naprawdę. I głównie chcieliśmy tutaj jakby w tą grupę uczestników skierować nasze działania, żeby później mogli wykorzystać je w ruchu na drogach.
1: I rozumiem, że tutaj taka oferta została skierowana do uczniów szkół chyba podstawowych, jak tak na oko patrzę. Dużo się tutaj młodzieży zjawiło, z konińskich szkół przede wszystkim?
9: Tak, to są uczniowie ze szkół przede wszystkim podstawowych, ale też mamy tutaj grupę uczniów ze szkoły średniej i ta akcja jest skierowana głównie dla uczestników, tak jak wspomniałem, tych najmłodszych, ale znajdują się tutaj nie tylko uczniowie ze szkół z terenu miasta, ale również z powiatu konińskiego. Wcześniej wysłaliśmy im zaproszenia i jak tutaj dobrze widzimy, dosyć mocno zostały one tutaj od nas odebrane, te zaproszenia i naprawdę ta duża frekwencja jest. Ja myślę, że takie działania, gdzie uczniowie i tutaj to naprawdę uczestnicy ruchu drogowego mogą doświadczyć tych tutaj atrakcji, że tak powiem, to później wpłynie na bezpieczeństwo na terenie naszego całego powiatu tak naprawdę.
1: No to jest takie troszeczkę, mam nadzieję, dmuchanie na zimne, że rzeczywiście jeszcze tych takich problemów, które czasami widzimy w internecie, gdzieś jakiś młodzieży jeżdżących w niebezpieczny sposób na hulajnogach elektrycznych po przede wszystkim dużych miastach, tego u nas jeszcze, mam nadzieję, i w ogóle nie będzie chyba.
9: Znaczy my jako policja to wiemy troszkę więcej i tych zdarzeń jest u nas tutaj na terenie całego powiatu, bo ja nie chciałem tutaj wspominać o żadnych statystykach, ale w ubiegłym roku odnotowaliśmy 142 zdarzenia, z czego 24 zdarzenia były z udziałem jednośladów tak naprawdę, z udziałem rowerów, hulajnogi elektrycznej. No i też tak jak wcześniej było wspomniane, że chcemy tutaj dmuchać na zimne i taki event, ja myślę, że on się tutaj zapisze na stałe już w naszym programie profilaktycznym i będzie organizowany cyklicznie co roku.
1: Czyli co roku taki event możemy się spodziewać, więc już zapraszamy w przyszłym roku tych, którzy gdzieś tam może nie usłyszeli, nie wiedzieli albo nie mieli okazji przyjść. Czy podobne jakieś takie inicjatywy, może już niekoniecznie skierowane w kwestii ruchu drogowego, ale w ogóle ze strony policji na potrzebne profilaktyki, potrzebne gdzieś tam zwrócenie uwagi na problemy, jakie się pojawiają, czy policja, że tak powiem, będzie do mieszkańców naszego regionu wychodzić częściej?
9: Tak, ja myślę, że my też chcielibyśmy do tego dążyć, żeby przede wszystkim budować tutaj w mieszkańcach miasta i powiatu to doświadczenie, żeby oni sobie mogli tutaj sprawdzić na własnej skórze tak naprawdę i uświadomić sobie, do czego może dojść, kiedy nie przestrzegamy przepisów, kiedy nierozważnie się zachowujemy, kiedy nie przywiązujemy uwagi tak naprawdę do tego bezpieczeństwa i również szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Jeżeli mówimy o planach na przyszłość, to mamy też tutaj gdzieś, nie chcemy teraz jeszcze zdradzać, ale mamy takie plany, chcemy zorganizować też takie spotkanie, taki event dla uczniów szkół średnich. Mam nadzieję, że to nam się uda, bo wiadomo, że to się wiąże też z pewnymi nakładami finansowymi i będziemy próbowali w przyszłym roku zorganizować to już dla tych tak naprawdę młodych kierujących w związku ze zmianą ostatnich przepisów. Takie wydarzenie też dla nich, żeby mogli sobie sprawdzić, jak to jest przy wykorzystaniu niektórych symulatorów, na przykład symulatora zachowania zdarzenia albo w symulatora wypadku drogowego, żeby mogli sobie sprawdzić na własnej skórze, jak to jest.
8: Dobrze, dziękuję bardzo za tą rozmowę.
9: Dziękuję.
2: Wydarzenie było okazją nie tylko do poznania teorii, ale przede wszystkim do zmierzenia się z rzeczywistością. Każdy świadomy uczestnik ruchu drogowego dokłada swoją cegiełkę do ogólnej poprawy bezpieczeństwa. 6 dekad historii, tysiące zgromadzonych eksponatów i setki wydarzeń. Muzeum Okręgowe w Koninie świętuje 60-lecie swojej działalności. Jubileusz stał się okazją nie tylko do wspomnień i podsumowań, ale także do spojrzenia w przyszłość.
10: Włodzimierz Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Mogę powiedzieć bez... tak bardzo szczerze, uczciwie, że jest to jedno z najlepszych muzeów naszego województwa. Jestem organizatorem, w sumie mamy 25 instytucji kultury, 25, a w tym za chwilę 12 muzeów. Muzeum w Koninie, dość niezwykłe muzeum, bo muszę to powiedzieć, z pełnym szacunkiem dla historii tego muzeum, prowadzone przez charyzmatyczną osobę. To tak już jest często, że to właśnie szefowie, liderzy instytucji tworzą obraz tej instytucji. Tak jak powiedziałem tutaj na spotkaniu, pani dyrektor jest niezwykle ekspresyjna, ale też niezwykle kreatywna. Wiele naszych instytucji mogłoby zazdrościć takiej osoby. Bardzo dobrze oceniamy to muzeum jako organizator. Te ostatnie lata to były świetne lata dla tego muzeum. Przed nami duże wyzwanie, ogromne wyzwanie, bo to jest organizacja, modernizacja gorzelni. To będzie wielomilionowa inwestycja. Do tej pory sam brałem udział w konkursie. Wydaje mi się, że wszystko idzie zgodnie z planem. I myślę sobie, że za kilka lat to muzeum jeszcze bardziej będzie zupełnie inne, ale też będzie być może, że swoimi eksponatami szerzej znane, bo na tym nam też zależy. Województwu zależy, żeby to nie było tylko konińskie muzeum, wielkopolskie muzeum, żeby to też było polskie muzeum. A jesteśmy w stanie pomóc, jesteśmy w stanie dofinansować to muzeum, a przy tej pani dyrektor nie boję się o realizację.
1: Powiedział też tak przy okazji tutaj wystąpienia, wspomniał o tej gorzelni, która będzie w przyszłości, ale również tak, że tak powiem, puścił oczko o tym, że coś jeszcze poza tą gorzelnią. No ja mam na myśli taką jedną rzecz, która dosyć duża rzecz, która stoi całkiem niedaleko. Czy to o to chodziło?
10: Tak, o to chodziło i zapewne państwo niebawem więcej się na ten temat dowiecie.
1: Czyli można powiedzieć, że jakieś informacje, coś się dzieje w sprawie koparki Dolores?
10: Nie, już jeszcze dzisiaj nie, ale proszę nas też zrozumieć, to były pewne uwarunkowania czysto administracyjne. No, nie możemy pewnych rzeczy robić, bo musimy się trzymać po prostu prawa. No, ta ustawa o samorządzie też ogranicza w jakiś sposób, ale mogę państwu powiedzieć, że sprawa ruszyła i niebawem będziecie mieć informację. Nie mnie może ją przekazywać, ale niebawem ona będzie.
2: Wyjątkowy order prosto z Senatu RP przekazał dyrekcji muzeum senator Leszek Galęba.
1: Panie senatorze, chciałem zapytać o ten wyjątkowy prezent, który tutaj na scenie pan senator przyniósł i wręczył na ręce pani dyrektor. Prezent od pani marszałek Senatu Rzeczpospolitej.
11: Czyli doceniamy pracę samorządów, a reprezentując ten region, ziemię konińską, jestem jedynym senatorem tej ziemi. W związku z tym zwróciłem się do pani marszałek Kidawy-Błońskiej, aby nadać ten medalion, właśnie ten symbol Senatu, który używamy, i odznaczyć muzeum, bo to też to odznaczenie będzie przypisywało to, że pisało historię. To, że ja dzisiaj jestem tym senatorem, będzie to taka mała historia, która będzie też odzwierciedlała to, co nas łączy, czyli ojczyznę, bo my jesteśmy reprezentantami tego regionu w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej. Dlatego ta współpraca jest naturalna, a oczywiście pani marszałek jest otwarta na te inicjatywy, popiera samorządy i również instytucje, które tworzą i obchodzą jubileusze. W związku z tym to dla mnie wielki było zaszczyt wręczyć na ręce pani dyrektor ten medalion Orła Senackiego.
1: Czym się charakteryzuje ten orzeł, bo tak pan na scenie go opisywał?
11: Tak jak czytałem właśnie, że on jest takim wyznacznikiem, czyli został jako, no można powiedzieć, order używany od 1990 roku. Jest to symbol zamku w Wawelu, także my jesteśmy zaszczyceni, reprezentując go, używając go w Senacie, ale również obdarowując tych, którzy zasługują, a Muzeum Okręgowe w Koninie zasługuje na wyrazy uznania i szacunku i właśnie do nich trafił to godło.
2: Od 18 września w Muzeum Okręgowym w Koninie można oglądać wystawę Skarby Regionu Konińskiego, prezentującą niezwykłe depozyty odnalezione na terenie dawnego województwa konińskiego. Wśród eksponatów znalazły się przedmioty pochodzące z czasów Cesarstwa Rzymskiego, aż po okres II wojny światowej. A wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do maja przyszłego roku.
12: Mateusz Sikora, Muzeum Okręgowe w Koninie. Na wystawie zobaczymy skarby właśnie, które były ukrywane i zapomniane, albo ktoś nie zdążył, nie dał rady po nie wrócić z różnych powodów, na terenie byłego województwa konińskiego. Chcieliśmy się zebrać takie skarby, które od czasów rzymskich po okres II wojny światowej z każdego okresu prezentują, jakie monety były w obiegu, no ale opowiedzieć też jakąś historię za pomocą tych obiektów, tych monet. Tu część skarbów oczywiście jest w zbiorach naszego muzeum, ale przez to, że depozyty były pozyskiwane od początku XX wieku, one są rozproszone, no można tak powiedzieć, po różnych obiektach, po różnych muzeach. W Polsce mamy muzeum, raczej skarby pożyczone z Muzeum Warszawskiego, skarby pożyczone z Muzeum Archeologicznego Etnograficznego w Łodzi, skarby z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, także staraliśmy się te skarby, żeby wróciły do domu.
1: Aha, rozumiem. To kiedy będzie ta wystawa?
12: Wystawa będzie do 30 maja przyszłego roku. Wystawa jest prezentowana w zamku, na wystawie, inaczej, najstarszym skarbem prezentowanym jest skarb z okresu rzymskiego. Został on odkryty jeszcze zanim powstała odkrywka i elektrownia Adamów, bo teraz ten obszar jest przeobrażony i już tego skarbu by nie było, gdyby tam wkroczyły maszyny górnicze. Mamy depozyt, który został niedawno odkryty w Tarnowej. Jest on po raz pierwszy prezentowany. Jest to depozyt wczesno-średniowieczny, tutaj na drodze pomiędzy Kaliszem a Koninem ukryty, także bardzo interesujący, bo pokazuje też te dawne szlaki handlowe. Skarby są cały czas odkrywane. Tutaj choćby wspomnieć niedawno odkryty skarb na ulicy Westerplatte, no to już może nie tak dawno, ale tutaj na obszarze Konina, bo tu ze skarb uważamy, no każde znalezisko gromadne, które zostało zgromadzone, z jakiegoś powodu zdeponowane, no ten depozyt został ukryty w czasie II wojny światowej. Staramy się o tych depozytach, o tych skarbach powiedzieć jak najwięcej, no oczywiście najwięcej możemy powiedzieć o składzie, o tym, kiedy najprawdopodobniej był zdeponowany, no i niekiedy zdarza nam się określić, z jakiego powodu, albo nawet kto był właścicielem tego skarbu.
2: Organizatorzy wystawy zwracają również uwagę na znaczenie przypadkowych odkryć archeologicznych. Zostaliśmy poproszeni o przekazanie, że osoby, które znajdą na przykład stare monety lub inne przedmioty mogące nosić historyczną wartość, a chciałyby je przekazać, powinny skontaktować się z konserwatorem zabytków lub najbliższym urzędem.
4: Konin FM.
6: Konin FM.
7: Wierzbinek to gmina, która znajduje się w północno-wschodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje obszar 148 km kwadratowych, który zamieszkuje 7,5 tysiąca osób. Jest zatem gminą o dość niskiej gęstości zaludnienia. Podzielona jest na 25 sołectw. Obszar gminy graniczy z województwem kujawsko-pomorskim oraz gminami województwa wielkopolskiego Skórsk, Ślesin, Sąpolno i Babiak w powiecie kolskim. Naturalne granice stanowią kanał Warta-Gopło, rzeka Noteć i kanał Notecki wraz z Łąkami. Gmina położona jest na szlaku turystycznym Licheń, Ciechocinek i Nowrocław. Gmina położona jest na terenach, na których archeolodzy odkryli ślady działalności ludzkiej z epoki brązu. Legenda niesie, że we wsi Noć urodził się piastkowodziej. cnoć to dawna własność królewska, legitymująca się prawami miejskimi w XVI-XVII stuleciu. Jej nazwa, dawniej Noteć, wywodzi się od ujścia jednego z ramion Noteci do kanału Warta-Gopło, dawniej Goplenica. Przez wieki Wierzbinek, jak i inne miejscowości z terenu gminy stanowiły typową wieś. W okresie powstania styczniowego teren gminy był miejscem działań oddziałów powstańczych, którzy stoczyli bitwy pod Nową Wsią, na Kujawach, Ignacewem w gminie Sąpolno i Brdowem w powiecie kolskim. Z kolei Sadlno to dawne gniazdo rodowe Pomianów, silnie powiązanych poprzez sprawowane urzędy ze wschodnią Wielkopolską. W grupie najważniejszych obiektów zabytkowych należy wymienić kościół neogotycki w Sadlnie, wzniesiony w latach 1855-56, kościół neogotycki w Mąkoszynie i Braniszewie, powstałe na początku XX wieku, oraz pałace w Wierzbinku z połowy XIX wieku wraz z okalającym go parkiem, a także w Racięcinie z przełomu XIX i XX wieku również z parkiem. Tereny położone wzdłuż kanału Warta-Gopło włączone są do Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. W ostatnich latach gmina podjęła starania w celu przywrócenia upraw wierzby. Od niej pochodzi nazwa Wierzbinka i upowszechnienia w gminie produkcji wyrobów wikliniarskich. Służyć temu mają organizowane corocznie targi wierzbiny i wikliny Salix, które mają już zasięg ponadregionalny. Gospodarka gminy oparta jest na rolnictwie. Użytki rolne obejmują 10,5 tysiąca hektara, z czego 82,5% to grunty orne, 16% łąki i pastwiska, a ponad 1% sady. Uprawia się dużo żyta i ziemniaków, ale także pszenice, buraki cukrowe, warzywa i zioła. Hoduje się bydło i trzodę chlewną. W gminie istnieje rzemiosło. Tradycją jest uprawa ziół, zwłaszcza majeranku, tymianku, mięty, warzyw, pomidorów, kalafiorów, cebuli, brokułów i ziemniaków. Od kilku lat swoją działalność w gminie prowadzi kopalnia węgla brunatnego, odkrywka Tomisławice. Poza rolnictwem działalność prowadzi 145 podmiotów gospodarczych zatrudniających niecałe 500 osób. Tekst pochodzi ze strony powiat.konin.pl.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Nieprawidłowe plecaki, za dużo niepotrzebnych przedmiotów i w efekcie ciężka torba, która źle wpływa na kręgosłupy dzieci i młodzieży. Koniński sanepid apeluje, aby rodzice zwrócili uwagę, czy aby na pewno to, z czym puszczają dzieci do szkoły, nie zaszkodzi ich postawie. O czym rozmawiamy z dyrektor konińskiego sanepidu.
13: Państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Koninie, Agnieszka Dybała-Kamińska.
2: Co zrobić, żeby to nasze dziecko nie wracało ze szkoły z wadą postawy po kilku latach?
13: Dobrze pan powiedział, mamy okres, gdzie rodzice stoją w tej chwili przed decyzją zakupu tornistru, bo od tego, że on będzie ciężki lub do tego worki czy inne ciężary, to jest odrębny temat, ale rodzice teraz będą doposażać swoje dzieci w akcesoria dla szkoły. Jednym z najważniejszych to jest tornister. Najbardziej martwię się o pierwszoklasistów, którzy pierwszy raz pójdą do tej szkoły i to będzie ich pierwszy tornister, bo ten pierwszy tornister to jest taki ważny. Dzieci mają często swoje upodobania i rodzic bardzo często chce zaspokoić potrzebę dziecka i to dziecko, idąc do sklepu, zaczyna wybierać ten tornister. Patrząc na kryteria, jakimi kieruje się dziecko, to dziecko najchętniej chce tornister, który ma na sobie postaci bajek. I te tornistry, które są z postaciami bajek, często są doposażone zarówno w jakieś akcesoria dotyczące przechowywania żywności, piórniki różne tam są od razu w zestawach, mają te same postacie z bajek, czyli są to często komplety. Niestety z przykrością stwierdzam, większość tych tornistrów już na dzień dobry przekracza wagę dopuszczalną dla tornistra. On sam sobie ciężki ten tornister, często przekracza już 15% masy ciała, czyli to, jak powinien tornister wyglądać już z wyposażeniem. Często materiał, z jakiego jest wykonany, jest już bardzo ciężki, one są bardzo ładne, często dla oka dziecka. Najczęściej właśnie dziecko sięgnie po ten tornister, który na dzień dobry nie będzie spełniał już nam pewnych wymagań. No i teraz rodzic będzie stał przed dylematem, czy kupić, bo teraz jak to spowodować dziecku powiedzieć, że to nie może być ten tornister. Więc zachęcam, żeby rodzice najpierw sami obejrzeli sobie tornistry, które będą lekkie same w sobie i spośród tych dały dziecko dopiero do wyboru, bo naprawdę możemy spotkać się z sytuacją taką niemiłą, gdzie to dziecko idąc do sklepu wybierze sobie z reguły tornister, który na dzień dobry nie będzie spełniał wymagań, a rodzic będzie musiał wtedy mu odmówić, więc warto jednak zastanowić się samemu, obejrzeć sobie tornistry, mają być to tornistry przede wszystkim mające pewną ergonomię, czyli powinny być takie, żeby można było go nosić symetrycznie, powinien mieć równe, szerokie szelki, długość szelek powinna umożliwiać swobodne wkładanie i zdejmowanie, jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców. Dodatkowo powinna mieć zapięcie spinające szelki z przodu, to już jest taka jakby wymóg dodatkowy, z przodu klatki piersiowej. Oczywiście to, żebyśmy nie robili jakichś plecaków, które mają możliwość na jedno ramię nosić. Dodatkowo też patrzmy, żeby tornistry z tyłu nie były zbyt mocno usztywnione, żeby to nie była jakaś plastikowa deska. Czyli spójrzmy na to i sam sobie, z materiału lekkiego. Czyli rodzic niech najpierw sprawdzi, jak tornister i dziecku da dopiero do wyboru z tej grupy, z którą uzna, że jest ten tornister bezpieczny, a nie tylko ładny.
1: No tak, ale potem jeszcze ten tornister wypakujemy najróżniejszymi rzeczami. Szczególnie wydaje mi się, że w tym wczesnoszkolnym, kiedy to dziecko dopiero zaczyna, no to chcemy mu dać jak najwięcej, żeby ono było jak najlepiej przygotowane. Czy czasami nie jest tak, że troszeczkę przesadzamy, że tych przyborów, tego wszystkiego niepotrzebnych, ale wyładujemy ten plecak i on w zasadzie taki wyładowany już jest przez cały rok?
13: Tak, zacznijmy od tego, że te plecaki, o których ja wcześniej wspomniałam, czyli które są z postaciami bajek i zawierają w sobie już piórniki, te piórniki często już są trzypiętrowe. Trzypiętrowe, wyposażone, doposażone. Do tych piórników dochodzą jeszcze inne piórniki, inne akcesoria i kiedy to wszystko razem połączymy, to już możemy sobie wyobrazić, jakie to jest ciężkie. Ponadto dzieci później też doposażają jednak w trakcie roku szkolnego ten swój plecak i tornister i warto, aby rodzice jednak kontrolowali, żeby dziecko oczywiście uczyć racjonalnego pakowania tornistra, zatem żeby dziecko rano czy wieczorem, jak się będzie spakowało samo, to co jest mu niezbędne do dnia poprzedniego, a nie często to, co spotykamy w tych tornistrach. My często przeprowadzamy taką kontrolę wagi tornistrów i sprawdzamy, co te dzieci mają. I powiem szczerze, dzieci się często bardzo chwalą, co dodatkowo mają często różne akcesoria związane z wymianą. Przykładowo, jeżeli są modne jakieś karteczki, bo dzieci się wymieniają, czy jakieś notatniki z kolorowymi, jak papeterie, to one często są również te tornistry wyładowane po to, że dzieci potem na przerwie się po prostu chwalą lub dokonują wymian, co dodatkowo obciąża tornistę. Dziś w szkołach istnieje możliwość pozostawienia wielu rzeczy w szkole, zatem warto, aby rodzice współpracowali z nauczycielem i faktycznie, żeby tylko niezbędne rzeczy były w ten tornister pakowane. Zdarzyły się również akcje, w których dzieci są doposażane w napoje. No, trzeba mieć naprawdę wyobraźnię, żeby dziecku do szkoły dać kubusia 1,5-litrowego w szklanej butelce, a i takie sytuacje się znajdują. Również w sytuacjach, gdzie czasami szkoła wchodzi w jakieś dodatkowe akcje żywieniowe, czyli zdrowe mleko czy jabłuszko dodatkowe i codziennie dzieci w ramach jakichś programów dostawały, to bywały sytuacje, gdzie jak weszliśmy z kontrolą tornistrów, to na dnie tornista znajdowały się mleka z całego tygodnia. Prawda? Czyli weźmy, że nawet jest 250 ml razy 5 dni w tygodniu, więc warto, aby rodzic jednak zaglądał do tego tornistra, a przede wszystkim przed wyjściem do szkoły, nie wyręczając dziecka, bo dziecko musi wiedzieć. My często na swoich stoiskach uczymy takiego racjonalnego pakowania tornistra. Dzieci u nas mogą we wrześniu spędzać takie zajęcia, a tak się bawili kiedyś wasi rodzice, dzisiaj piszemy wasi dziadkowie i tutaj właśnie między innymi dzieci też są uczone przez nas racjonalnego pakowania, mają wystawione przeróżne rzeczy i pytamy się tych dzieci, co by włożyły do tornistra i wtedy sprawdzamy, na ile dzieci tą wiedzę posiadają, a na ile jeszcze wymagają od nas edukacji, dlaczego danej rzeczy nie warto do tornistra pakować. A zdarza się tak, że dzieci, o bo to jest fajne, wezmę sobie grę, zabawkę, prawda, różne rzeczy, które mogą się przydać nie tyle w celach edukacyjnych, co do miłego spędzania czasu wolnego w szkole.
1: Powiedzieliśmy głównie o dzieciach, a jeszcze tak myślę, jak taka sprawa właśnie tych toreb wpływa na młodzież, ponieważ tak myślę, kiedy
2: wchodzą w ten okres dojrzewania, to pojawia się coraz więcej właśnie plecaków i tornistów zastąpionych takimi torbami na jedno ramię. Zarówno wśród, przede wszystkim chyba wśród dziewczynek, czy wtedy już młodych dziewczyn, ale też wśród młodych chłopaków też jest to coraz popularniejsze. No i dobra, mamy już ten okres, kiedy powiedzmy ta postawa jest już troszeczkę wyrobiona, no ale to nadal jest okres dojrzewania, to ciało cały czas rośnie, więc nadal chyba jest wystawione na zagrożenia tutaj pod tym względem.
13: Z pewnością, z tym, że nie możemy powiedzieć to, że samo noszenie torby czy zaopatrzenie dziecka we właściwy tornister lub w przyszłości noszenie toreb będzie jakby wpływało na to, że jak już będę miał odpowiednią torbę, dobrze będę ją nosił, będę miał odpowiedni tornister, to znaczy, że już zapobiegłem wadom postawy. Nie, bo reszta naszego życia będzie miała duży wpływ właśnie na wadę postawy. Przede wszystkim w jaki sposób mamy biurko do odrabiania lekcji, ile czasu przy tym biurku spędzamy, czyli na jakim krześle siedzimy, jaką pozycję przybieramy. Często niestety siedząc dużo przy komputerze, a czasami w telefonach, zwróćmy uwagę, mamy pozycję pochyloną, ciągle w dół patrzymy. W związku z powyższym ten czas będzie o wiele ważniejszy, czyli tych postaw, jakie przybieramy w ciągu zwykłego jakby funkcjonowania w ciągu dnia, będzie miał większy wpływ na to, jak się rozwija nasz kręgosłup, jakie będziemy mieli wady postawy, niż samo to noszenie torby, co nie wyklucza, że oczywiście noszenie ciężarów czy toreb niedostosowanych, zwłaszcza w tym okresie dzieci, gdzie dopiero ta postawa się nam jakby buduje i ten nasz układ kostny się buduje i tutaj możemy mieć największy wpływ na to, już tych dzieci starszych, to niestety w większości będzie ten nasz styl życia, więc od małego musimy jakby uczyć dzieci prawidłowej postawy, a przede wszystkim nie zapominajmy o ruchu. Tak, my coraz więcej mamy siedzącego trybu życia w telefonie, w komputerze, to coraz więcej rodzice zwalniają dzieci z WF-u, bo dzieci poprzez to, że mają ograniczony ruch, my widzimy tutaj podczas naszych zajęć właśnie, tak się bawili nasi rodzice czy nasi dziadkowie, mamy takie zabawy jak skakanie gumy na skakance, jak chłop, jak piekło, gdzie należało przeskoczyć na jednej nodze pewne kratki, gdzie przesuwaliśmy często kamyszek, często pudełko, które było od pasty do butów i dokładnie w taki sposób robimy symulację dzieciom tutaj na naszym podwórku i zauważamy, że dzieci mają problem skakania na jednej nodze. Dzieci nie potrafią tego, co ich rodzice czy ich dziadkowie, czyli przesunąć, skacząc na jednej nodze kamyszek czy to pudełko, nie potrafią dokonać obrotu na jednej nodze, nawet na dwóch przeskoczyć, obrót o 180 stopni zrobić. Co świadczy, że jednak te właśnie zwolnienia zajęć w WF-u, te chronienie dzieci przed zajęciami sportowymi, ruchowymi powoduje, że te dzieci tego, co w dawnych czasach dla dziecka było normalne i dorosły czasami już przez to, że miał zastoj na jakieś dnie i dużo siedział, nie potrafił zrobić, ale fikołków, innych rzeczy, to były podstawowe zabawy dla dzieci. Dziś niestety przez nasz siedzący tryb życia głównie doprowadzamy do tego, że z podstawowymi czynnościami ruchowymi mamy problem. Więc pamiętajmy, że poza tą torbą, bez względu w jakim wieku jesteśmy, najważniejszy dla nas będzie jednak aktywność fizyczna. Jak to już kiedyś nadworny lekarz Stefana Batorego, pan Oczko, powiedział, ruch zastąpi każdą tabletkę, żadna tabletka nie zastąpi ruchu.
2: No i to jest piękna puenta, właśnie też zachęcamy również do tego, żeby te dzieci brały udział w lekcjach WF-u. Też na koniec się zapytam, skąd może się bierze to, że rodzice pomagają dzieciom unikać tych lekcji WF-u, bo tego do końca nie jestem w stanie zrozumieć.
13: Nie wiem, mogę powiedzieć, jak ja uważam, że może jest, natomiast stwierdzić takich badań nigdy nie przeprowadzałam, ale również też nie przeczytałam takich badań przeprowadzonych. Natomiast myślę, że to jest ta dzisiejszy styl wychowania, że my dzieci chronimy przed każdym stresem. W związku z powyższym, jeżeli na jakichś zajęciach dziecko czuje się gorsze, bo nie potrafi czegoś zrobić, a często ma też problem z nadwagą, bo kolejna strefa to będzie strefa żywieniowa, to rodzic, chcąc to dziecko ochronić przed tym, żeby koledzy się nie śmiali, po prostu uważam, że idzie w kierunku zwolnienia tego dziecka z zajęć.
2: Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
6: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
14: Odkrywka Gosławice. Odkrywka Gosławice funkcjonowała w latach 1957-1974. Wydobyto z niej prawie 39 milionów ton węgla. Była pierwszą konińską odkrywką, na której zastosowano nowoczesne na owe czasy maszyny. Wielkogabarytowe koparki i zwałowarki o dużej wydajności. Unowocześniono także transport surowca. Na odkrywce pracowały dwie koparki nakładowe GZUT W750 oraz DS1120. Dwie koparki węglowe SCHRS 315 oraz RS400, a także zwałowarka AS1120. Zakupiono również lokomotywy elektryczne Lew. W dawnym wyrobisku powstało jezioro Czarna Woda o powierzchni 32,5 hektara. Teren wokół zbiornika został wyplantowany i obsadzony drzewami i krzewami. Sam akwen i jego otoczenie stanowi popularne miejsce rekreacyjne dla mieszkańców Konina. Obok jeziora Czarna Woda znajduje się także mniejszy zbiornik 3,8 hektara, powstały w miejscu osadnika wody przemysłowej z brykietowni. Zagospodarowanie tego terenu stanowiło część powstającej strefy ochronnej rejonu przemysłowego Konina. Czytamy na kwpkonin.pl.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
14: Gmina Orchowo jest wysuniętą najdalej na północ częścią powiatu słupeckiego i jednym z najpiękniejszych zakątków województwa wielkopolskiego. Bogactwo czystych jezior i wspaniałych lasów przyciąga szczególnie latem wielu turystów nie tylko z Polski. Wielohektarowe lasy to nieodparta pokusa dla myśliwych i zbieraczy owoców runa leśnego.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
14: Sąpolno to gmina miejsko-wiejska położona w północno-wschodniej części powiatu konińskiego, obejmująca 22 sołectwa. Zajmuje obszar zamieszkały przez 10,5 tysiąca osób, z czego w Sąpolnie 3700. Wieś Sąpolno w dokumentach historycznych była po raz pierwszy

0: Grzegorze, w Turek. W czasie powstania styczniowego w okolicach Sompolna miał miejsce szereg bitew i potyczek z wojskami zaborcy. W 1870 roku Sompolno podzieliło los wielu innych miejscowości, tracąc prawa miejskie, które odzyskało dopiero w 1973 roku. Na początku XX wieku Sompolno stało się ważnym węzłem kolei wąskotorowych, co znacząco wpłynęło na rozwój gospodarczy gminy i miasta. Do ważniejszych zabytków na terenie miasta zalicza się XIX-wieczną neogotycką świątynię rzymskokatolicką, z tego samego okresu pochodzący późno-klasycystyczny kościół ewangelicki, drewnianą kaplicę świętego Hieronima z 1732 roku oraz odrestaurowaną synagogę. Ponadto na terenie gminy, w miejscowości Lubstów, znajduje się neoklasycystyczny pałac z drugiej połowy XIX wieku z parkiem krajobrazowym i okazałym starodrzewem. Kościół rzymskokatolicki w stylu wczesnorenesansowym z 1534 roku z barokową dzwonnicą z XVIII wieku. W Mąkolnie zachował się drewniany kościół rzymskokatolicki z połowy XVIII wieku z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, datowanym na połowę XVII wieku. W Lubstówku natrafimy na drugą drewnianą świątynię parafialną z pierwszej połowy XVII wieku. W pobliżu nad Jeziorem Lubstowskim zachowało się średniowieczne grodzisko. Z Lubstowem, miastem w XV wieku, jest związana postać wybitnego profesora Uniwersytetu Krakowskiego Zygmunta. W Mąkolnie w czwartej dekadzie tegoż stulecia proboszczem był nie mniej wybitny uczony krakowski Maciej Szkoła. Gmina posiada wiele atrakcji turystycznych, takich jak szlaki turystyczne piesze i samochodowe, a także ośrodki wypoczynkowe oraz pola kempingowe nad jeziorami Lubstowskim, Mąkolno, Mostki i Szczekawa. Na terenie gminy można znaleźć wiele ciekawostek przyrodniczych, w tym unikalny rezerwat leśny Kawęczyńskie Brzęki ze stanowiskiem Jarząbu Brękini. Gospodarka gminy ma charakter rolniczo-przemysłowy. Większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Blisko 8,8 tysiąca hektarów użytków rolnych należy do 1300 gospodarstw rolnych. Wśród użytków rolnych przeważają grunty orne, jest także ponad 1000 łąk i pastwisk. Gmina jest rejonem o dużych tradycjach warzywniczo-sadowniczych. Sady, głównie jabłkowe, zajmują powierzchnię około 1,5 tysiąca hektara. Uprawia się przeważnie żyto, a także pszenicę, jęczmień i rośliny przemysłowe. W hodowli przeważa trzoda chlewna, bydło oraz konie i owce. W zachodniej części gminy wydobywany był węgiel brunatny z odkrywki Lubstów. Tereny pokopalniane są rekultywowane w kierunku rekreacyjnym. Ogółem, poza rolnictwem, pracuje w gminie prawie 1700 osób w 435 podmiotach gospodarczych. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Początki osady Strzałkowo sięgają odległej przeszłości. Pionierscy mieszkańcy pojawili się tu między X a XI wiekiem. Mała wioska została włączona do ziem rycerza, którego danych niestety nie udało się ustalić. Po akcie nadania majątku bowiem nie zachowały się żadne ślady. Historyczne zapiski informują już o późniejszych właścicielach Strzałkowa, którymi byli duchowni. Wiemy też, że w 1397 roku powstały tu oraz w Graboszewiej Stawie pierwsze parafie i stanęły pierwsze kościoły. Protoplastą rodu, od którego pochodzi nazwa miejscowości, był kmieć Strzałek. Po jego śmierci osadą zarządzał ród Porajów, herbu Poraj, który przybył z Czech. Jak mówi tradycja, strzałkowski Poraj był jakoby rodzonym bratem świętego Wojciecha. Z biegiem lat, potem i wieków Strzałkowo stanowiło dom rodzinny kilku rodów spowinowaconych ze sobą. W taki sposób powstała ogromna i wpływowa w owych czasach wielkopolska rodzina strzałkowskich herbu Poraj. Do nich należały okoliczne majątki jeszcze w XVII wieku. Ciekawą i zarazem bardzo cenną dla strzałkowian pamiątką z historii wsi jest dokument z 1432 roku podpisany przez niejakiego Jana Gołego ze Strzałkowa, który niniejszym zapewnił panującego wówczas króla Władysława Jagiełę o swej wierności. Około roku

0: 1640 Świętosław Sireniawa Strzałkowski, kanonik poznański i łowicki, zainicjował budowę drugiego kościoła. Na siebie wziął także sfinansowanie przedsięwzięcia. Ponad 100 lat później, w roku 1781, ówczesny właściciel tutejszych ziem, Teodor Węsierski, sprowadził niemieckich osadników. Ten niezwykle istotny fakt zainicjował powstanie wsi nazywanych Olendrami. Przyjęło się to uważać za początek dzisiejszego współczesnego Strzałkowa. Podczas drugiego zaboru w 1773 roku ziemia strzałkowska została włączona do zaboru pruskiego, a Strzałkowo było wioską przygraniczną. Stało się tak po postanowieniach Kongresu Wiedeńskiego z 1815 roku. Na podstawie nowego podziału ziem polskich pomiędzy Rosję i Prusy od 11 listopada 1811 roku granica pomiędzy zaborami przebiegała o 1 km na wschód od Strzałkowa. W 1839 roku powstała we wsi pierwsza katolicka szkoła. Sytuacja polityczna doprowadziła do zmiany właściciela majątku. W 1874 roku dobra szlachecko-rycerskie rodu Strzałkowskich przeszły w ręce Niemca Luisa Schulza. Dzięki oddanej w 1882 roku do użytku stacji kolejowej Strzałkowo zyskało bezpośrednie połączenie z Poznaniem oraz ważniejszymi okolicznymi miastami. O zwiększone bezpieczeństwo mieszkańców natomiast zadbała powstała w 1888 roku Ochotnicza Straż Pożarna. Czas zaborów to sprawdzian patriotyzmu Polaków. Strzałkowianie zdali ten test celująco. Brali m.in. czynny udział w kolejnych powstaniach, walcząc o niepodległość Polski. Nie zawsze jednak można było występować zbrojnie, o czym doskonale wiedzieli nasi wielkopolscy przodkowie. Równie ważne okazało się solidaryzowanie z walczącymi lub stawianie biernego oporu. Zrozumiałe to również dzieci, które masowo wzięły udział w latach 1901-1904 i później w latach 1906-1907 w wystąpieniach przeciwko akcjom germanizacyjnym. Strajkowały wówczas nie tylko znane z historii dzieci wrzesińskie. Do protestu dołączyli się uczniowie ze Strzałkowa, prezentując bohaterską postawę narodową i katolicką, nie tylko własną, ale i swych rodziców. Strajkowało 247 dzieci. Atmosfera patriotyzmu nie wygasała, mimo złamania oporu uczniów stających w obronie ojczystej mowy. W 1917 roku zorganizowała się w Strzałkowie drużyna skautowska. Chłopcy wspierali działania mające na celu przygotowanie kolejnego zrywu zbrojnego, jakim było Powstanie Wielkopolskie. Po około 10 latach, po zwycięstwie powstańców w okresie międzywojennym, działały tu niezmiernie aktywnie takie organizacje jak Sokół i Scouting, utworzone jeszcze podczas zaborów. Ich działacze mogli kontaktować się z podobnymi organizacjami z Warszawy dzięki nowej linii kolejowej łączącej Strzałkowo ze stolicą. Wybuch II wojny doświadczył mieszkańców naszej wsi już 1 września. Hitlerowcy rozpoczęli wtedy bombardowanie Strzałkowa. Naloty ciągnęły się przez cały dzień. Ustąpiły z dniem 10 września, po tym jak na dachy miejscowości spadło około 100 bomb. Okupacja zaczęła się wkroczeniem patrolu niemieckiego wojska. Koniec wojny zmobilizował Strzałkowian do wzmożonego wysiłku mającego na celu rozwój wsi. Zgodnie z tymi założeniami w 1945 roku uruchomiono mleczarnię, młyn, tartaki, gorzelnie oraz krochmalnie i cegielnie w stawie. Otworzono podwoje tutejszej szkoły podstawowej, a w 1948 zaczęła działać biblioteka publiczna. W 1951 roku zainaugurował pracę Dom Pomocy Społecznej mający swą siedzibę na terenie dawnego majątku Strzałkowskich. W 1974 powstała spółdzielnia kółek rolniczych, a rok później oddano do użytku ośrodek zdrowia. Bardzo ważną datą w kalendarium Strzałkowa jest również rok 1990. Wówczas tą miejscowość oficjalnie dostała herb, którym może odtąd się chlubić. Czytamy na www.strzałkowo.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Obszar goplańsko-kujawski zajmuje powierzchnię 5789 hektarów. Zachodnia granica obszaru zaczyna się przy ujściu kanału Morzysławskiego w Dolinie Warty i biegnie wzdłuż kanału na północ poprzez jezioro Gosławskie, miejscowość Ślesin i inne. Po jeziorze kujawsko-pomorskie, zataczając koło do Doliny Warty w miejscowości Koło. Obszar ten należy do Pojezierza Kujawsko-Pomorskiego. Obejmuje tereny o różnej genezie. W jego granicach znajduje się strefa marginalna ostatniego glacjału oraz fragmenty terenu objęte zlodowaceniem środkowopolskim. Zmiany te najbardziej dostrzegalne są w okolicach miejscowości Mąkolno. Pozostały teren z rzeźbą młodoglacjańską to rynny polodowcowe z jeziorami, to jest Ślesińskim, Licheńskim i Lubstowskim. Falista morena denna z górnym odcinkiem Noteci. Niewielkie płaty piasków sandrowych w okolicach Brdowa i Piotrowic oraz skupienia form szczelinowych. Tereny te sąsiadują, a tym samym i kontrastują z płaskim obniżeniem kramskim, wyrzeźbionym przez cofające się wody lodowca północnopolskiego. Wśród rozległych płaskich łąk tkwią ostańce wysp wysoczyznowych o stromych zboczach. Ten rozległy obszar ma bardzo urozmaiconą rzeźbę. Dostrzeżemy tutaj liczne jeziora, doliny rzeczne, obniżenia z niewielkimi lasami i zadrzewieniami. Dominują tu siedliska grądów ubogich. W okolicach Kramska spotyka się siedlisko łęgu wiązowo-jesionowego. W dolinach rzek i rynnach jezior łęgi jesionowo-loszowe i olesu, a w okolicach jeziora Mąkolno skupiska dębu. Ogólnie obszar ten charakteryzuje się niską lesistością. W okolicach Woli Podłężnej i Grąblina rosną kilkudziesięcioletnie dąbrowy wymieszane z uprawami sosnowymi, z grabem, jarzębiną. Podobne skupisko leśne znajdziemy na północ od Lichenia Starego. W znacznej mierze dominuje stary iglasty drzewostan, towarzyszą mu również młodniki. W obrębie obszaru chronionego znajdują się dwa rezerwaty przyrody. Leśny, Kawęczyńskie Brzęki oraz Nadgoplański Park Tysiąclecia. Krajobraz urozmaicają licznie występujące jeziora pochodzenia naturalnego oraz tak zwane torfianki powstałe po eksploatacji torfu. Taka rzeźba terenu jest efektem strefy marginalnej lądolodu. Wokół jezior i oczek wodnych występuje bujnie rozwijająca się roślinność szuwarowa i błotna. W miejscowości Mąkolno znajduje się drewniany kościół z XVII wieku, natomiast w oddalonym o kilka kilometrów Lubstowie neoklasycystyczny pałac oraz barokowy kościół. Na szczególną uwagę zasługuje sanktuarium maryjne znajdujące się w miejscowości Licheń Stary. Warto odwiedzić barokowy kościół z klasztorem ojców Paulinów w Brdowie. Kościół neogotycki wraz z drewnianą kaplicą z XVII wieku w miejscowości Sząpolno, a także kilkanaście parków podworskich rozsianych na terenach rolniczych znajdujących się w obrębie obszaru goplańsko-kujawskiego. Bogactwo jezior pozwala na wykorzystanie tych terenów w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Ośrodki wypoczynkowe rozlokowane są w zachodniej i północnej części w gminach Skórzk, Ślesin i Sząpolno. Czytamy na powiat konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wilczyn to gmina położona w północno-zachodniej części powiatu. Zajmuje obszar 83 km2, na którym mieszka 6400 mieszkańców. Gmina podzielona jest na 16 sołectw. Miejscowość po raz pierwszy wzmiankowana w dokumentach w 1316 roku. W połowie XV wieku Wilczyn był już miastem prywatnym, 1458, należącym do Parajów, Zbierzglina i Wrześni. Z nieznanych przyczyn miasto ponownie uzyskało przywilej lokacyjny w pierwszej połowie XVI wieku. W 1870 roku Wilczyn utracił prawa miejskie i nigdy już ich nie odzyskał. Wykopaliska archeologiczne świadczą o tym, że na terenie gminy znajdowały się niegdyś grodziska obronne, z których dwa – na Mrówkach nad Jeziorem Kownackim oraz okop nad Jeziorem Suszewskim – stanowią atrakcję turystyczną gminy. W Mrówkach rekonstruowany gród w okresie wakacyjnym funkcjonuje jako muzeum na wolnym powietrzu. Na terenie gminy znajduje się sporo innych zabytków świadczących o pozycji tego obszaru w przeszłości. Do najważniejszych należą kościół gotycki wzniesiony w 1566 roku z rzeźbą gotycką Madonny z Dzieciątkiem wykonaną w latach 1420-30 w Wilczogórze. Drewniany kościół szpitalny o konstrukcji zrębowej z 1781 roku również w Wilczogórze. Dwór z przełomu XIX i XX wieku wraz z parkiem w Kopydłówku. Pałac z roku 1928 z parkiem w Kopydłowie. Dwór z XIX wieku w Kownatach zniszczony. Wiatrak Koźlak z 1781 roku w Wilczogórze. Na terenie wsi Maślaki zachowały się relikty dawnego cmentarza ewangelicko-augsburskiego, luterańskiego, z kamiennymi nagrobkami z końca XVIII stulecia. W miejscowości Wiśniewa urodził się Ignacy Zakrzewski, wybitny wydawca źródeł historycznych, stanowiących podstawę badań nad dziejami historycznej Wielkopolski. Wśród nich znajdują się akta procesu polsko-krzyżackiego z 1339 roku z zeznaniami świadków opisującymi wielkie zniszczenia wschodniej Wielkopolski w czasie zbrojnej wyprawy krzyżackiej w 1331 roku, zakończonej wrześniową bitwą pod Płowcami. W zachodniej i północno-zachodniej części gminy znajduje się ciąg jezior rynnowych w znacznej części otoczonych lasami, które mogą stanowić doskonałą podstawę rozwoju turystyki i wypoczynku. Są to jezioro Wilczyńskie o powierzchni 174 hektarów oraz Kownackie, Wójcickie i Suszewskie. Ta część gminy należy do Powickiego Parku Krajobrazowego. Dominującą rolę w gospodarstwie gminy odgrywa rolnictwo. Użytki rolne zajmują 6300 hektarów, z czego 5900, ponad 94% stanowią grunty orne. Łąki i pastwiska zajmują zaledwie 5%, a sady 0,7% powierzchni użytków rolnych. Obok żyta i ziemniaków uprawia się pszenicę, jęczmień i buraki cukrowe. W hodowli dominuje trzoda chlewna. W gminie funkcjonuje około 800 indywidualnych gospodarstw rolnych. Poza rolnictwem działalność prowadzi około 235 podmiotów gospodarczych zatrudniających 320 osób. Tekst pochodzi ze strony powiat-konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Historia parafii w Starym Mieście. Miejscowość położona nad Pową 4 km na południowy zachód od Konina. Na przełomie XII i XIII wieku rozwinęła się tam osada o charakterze handlowym, nosząca wtedy nazwę Konin. Przypuszcza się, że przeniesienie Konina nastąpiło pod koniec XIII wieku. Zapisana nazwa Stare Miasto, która pojawiła się dopiero po powstaniu miasta lokacyjnego dla odróżnienia obu ośrodków, wystąpiła po raz pierwszy w dokumencie z roku 1359. W następnych stuleciach wieś wraz z istniejącym w niej folwarkiem były własnością królewską w starostwie konińskim. Parafia w Starym Mieście, wtedy jeszcze w Koninie, powstała przed 1111 rokiem. Do 1818 roku należała do archidiecezji gnieźnieńskiej. Od połowy XII wieku Stare Miasto było parafią także dla filii, jaką stał się nowo powstały Konin. Pierwotny kościół z kamienia ciosanego pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła według tradycji został zbudowany w 1119 roku przez Piotra Dunina. Świątynia powstała na przełomie XII i XIII wieku. Rozbudowana i podwyższona została w XIV wieku, gruntownie odnowiona w końcu XIII wieku. Obecnie stanowi kaplicę wzniesionego w 1907 roku kościoła neogotyckiego. Obecny kościół jest jednonawowy, salowy, zbliżony planem do kwadratu. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką. Pierwszy generalny remont dachu 1981, drugi 2013. Z dawnego kościoła romańskiego z wieżą od strony zachodniej pozostało prezbiterium i część nawy skróconej o dwa przęsła, zbudowane z dużych, ciosowych kamieni, podparte szkarpami. W południowej ścianie nawy zachował się trójszkokowy portal romański z XIII wieku z płaskorzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego, maskami ludzkimi oraz głową sowy na krawężnikach. W murze prezbiterium od strony wschodniej znajduje się zamurowane okno ostrołukowe. Od strony północnej zachowane oryginalne okno romańskie. W murze prezbiterium XX-wiecznego kościoła od strony północnej wmurowana płyta kamienna ozdobiona dużym krzyżem niezwykłego kształtu. W wieży pokrytej blachą miedzianą dwa dzwony. W wieżyczce mały dzwon dekoracji romańskiej. Polichromia z 1907 roku autorstwa Eligiusza Niewiadomskiego. Konsekrowany 2 maja 1909 roku przez biskupa Stanisława Zdzitowieckiego. W 1959 roku polichromia autorstwa braci Drapiewskich w nowej części kościoła, ambona z 1869 roku, kamienna chrzcielnica z głowicą romańską, na narożnikach ozdobiona ornamentacją roślinną. Ponadto w kościele jest chrzcielnica drewniana barokowa. W ołtarzu głównym obraz z końca XVII wieku Matki Boskiej Pocieszenia. Na srebrnej, rokokowej sukience obrazu wyryta klęcząca postać jej fundatora, księdza Klemensa Traszyńskiego z Konina. Oraz data 1777. Czytamy na parafia.staremyślnikmiasto.pl.
1: Konin FM.